0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Mała dziewczynka, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego, która w wyniku politycznych rozgrywek zostaje koronowana po jego śmierci na króla Polski? Drobna dwunastolatka, stająca na ślubnym kobiercu z trzykrotnie starszym od niej Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy? Tak, to wszystko znane i prawdziwe obrazy, ale prawdziwe tylko w połowie, bo drugą połowę swojego krótkiego życia dzisiejsza patronka, święta Jadwiga, przeżyła tak, że stanowczo wyszła poza ramy epoki, czego dowodem jest pośmiertny łaciński wiersz anonimowego autora, zaczynający się od słów: Polaków gwiazda Jadwiga spoczywa tutaj. Czytamy w nim o tym, jak niezwykle wykształconą była kobietą, która swoje królewskie klejnoty przekazała na rozwój Akademii Krakowskiej, jak doskonale rozumiała sprawy polityczne, zgadzając się na małżeństwo będące w istocie przypieczętowaniem Unii z Litwą. I jak mocne było jej przywiązanie do kościoła, czemu dała wyraz w modlitwie, w ascezie, licznych dziełach charytatywnych, że o chrystianizacji Litwy nawet tutaj nie wspomnimy. A gdyby to wszystko wciąż było jeszcze zbyt mało osiągnięć jak na 25-letnią władczynię, to autor wiersza przypomina jeszcze na koniec powszechny żal po śmierci Jadwigi i modlitwy ludu kierowane przez nią do Boga. Modlitwy, które ostatecznie sprawiły, że została ona po 600 latach wyniesiona do chwały ołtarzy.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Jest wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa Miłosiernego i bogatego w miłość.

0: great place, New York. I mean, I have the best muffins.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest poniedziałek, 8 czerwca, minęła 6.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zmiany w organizacji ruchu na Moście Chrobrego w Poznaniu. Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Dziś rozpoczyna się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Od dziś na Moście Chrobrego w Poznaniu obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Powodem jest postęp prac na budowie nowej przeprawy, wyjaśnia Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz też z czasowym zajęciem części chodników. Prace te koncentrować się będą na wschodniej części zbiegu ulic Wieżowej i Wyszyńskiego, czy też po drugiej stronie zbiegu ulic Panny Marii i Wyszyńskiego.
2: Wprowadzone zostaną także zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przy katedrze powstanie wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy, co ułatwi przesiadki. Przebudowana zostanie także sieć wodociągowa. Koniec przebudowy Mostu Chrobrego zaplanowano na styczeń 2028 roku.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprasza na wyjątkowe wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów. Pierwsze z nich odbędzie się dziś i nosi tytuł Świątnicy Bukowscy. Będzie poświęcone dziejom Buku i jego parafii ukazanym poprzez unikatowe źródła przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Rozpocznie się o 10.30 wykładem profesora Tomasza Jasińskiego o dokumencie Bolesława Pobożnego darowującym wieś Buk kustodii kapituły poznańskiej. Na kameralnej wystawie zaprezentowane też zostaną wybrane archiwalia, księgi metrykalne, dokumenty administracyjne, akta wizytacyjne oraz materiały ukazujące funkcjonowanie parafii na przestrzeni wieków jako wspólnoty religijnej i centrum życia lokalnego.
0: Informacje kulturalne.
2: Już za 3 dni rozpocznie się 19. edycja festiwalu Etnoport Poznań w Poznaniu, prezentującego muzykę z całego świata. W tym roku usłyszymy i zobaczymy muzyków m.in. z Karpat, Bałkanów, Półwyspu Iberyjskiego, Kaukazu, Anatolii, Afryki Południowej i Ameryki Łacińskiej. Chcemy być zauważalni w Poznaniu, mówi dyrektor festiwalu Bożena Szota.
4: W tym roku w ogóle mamy bardzo liczne grupy, więc mam nadzieję, że będą ci artyści i artystki widoczne bardzo w zamku i wokół zamku, bo jak od kilku lat gramy nie tylko w sali wielkiej na dziedzińcu zamkowym, ale też na dziedzińcu otwartym przed zamkiem, no i przede wszystkim w Parku Adama Mickiewicza, gdzie jest łatwiejszy dostęp i najbardziej widowiskowe koncerty będą się tam odbywać. Mottem od kilku lat jest Wsłuchaj się w świat.
2: Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których przygotowano Małe Etno.
4: Małe Etno sięga od niemowlaków praktycznie do młodych dorosłych. W ramach Małego Etno właśnie wspomniany Tanda Choir, zespół Czereśnie, czyli członkowie zespołu Hańba, którzy przygotowali też program dla dzieci, bardzo popularny. Ale to jeszcze nie wszystko, będą też performanse tutaj na dziedzińcu otwartym. Grupa bębniarska właśnie złożona z młodych dziewcząt Czeczenek. Oczywiście warsztaty, spotkania literackie.
2: Tegoroczna edycja Etnoport Festival potrwa od 11 do 14 czerwca. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Parafie w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. To główny temat rozpoczynającego się dziś 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dotyczące katechezy parafialnej. Jak zaznacza sekretarz generalny konferencji, biskup Marek Marczak, nie są to jedyne tematy, nad którymi pochylą się uczestnicy zebrania.
5: Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce.
2: Spotkanie odbędzie się w Łomży z okazji stulecia erygowania diecezji. Wezmą w nim udział arcybiskup Zbigniew Zieliński oraz biskupi Jan Glapiak i Grzegorz Balcerek.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Poranek w Poznaniu mamy słoneczny, dziś będzie ciepło, w ciągu dnia na niebie pojawią się chmury, temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza, teraz 12-13 stopni mniej więcej, na barometrze 1021 hektopaskali, taka wartość utrzyma się do południa, potem ciśnienie będzie spadać.
0: Radio Emaus.
1: A słońce, które nam ten blask daje, wstało dziś o 4:31, zajdzie o 21:11. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Przy mikrofonie Radio Emaus Tomek Wandel, zapraszam na poranny program. Dzisiaj będę z wami do godziny 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jest wiele błogosławieństw, wiele dróg do Boga. Nie możemy iść czyjąś drogą, choćby najwspanialszą, ale musimy znaleźć własną. Otaczają nas liczne wzorce i przykłady, ale służyć one mają inspiracji i poszerzaniu myślenia, a nie ograniczaniu nas do naśladownictwa. Odnajdźmy własną modlitwę, charyzmat, misję, błogosławieństwo. Nikt nas w tym nie zastąpi. Które z tych podobieństw jest moim ulubionym? Dlaczego właśnie to?

Odrobina mocnego uderzenia w poniedziałkowy poranek, tylko po to, żebyście wybudzili się z weekendowego snu, który być może was jeszcze obejmuje. Trzeba już się przestawić na nieco zupełnie, właśnie na zupełnie inny tryb. Jest 7-8 czerwca, poniedziałek, początek nowego, 24 tygodnia 2026 roku. Imieninowe pozdrowienia mamy dziś dla Seweryna Medarda, Jakuba, Marii, Wilhelma, Medarda, Maksymina i Maksyminy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Teraz grupa Laidback. O właśnie, a za kilka chwil powiem wam, co dziś w programie Radia Emaus do godziny 12 będzie. 15,5 minuty po 6.

Czy wśród porannych słuchaczy są informatycy? Jeśli tak, to proszę przyjąć serdeczne życzenia, bo dziś wasz dzień, Dzień Informatyka, to święto będące zarazem wyrazem szacunku i wdzięczności wobec informatyków. No, informatycy są potrzebni, o tym wiemy doskonale, pracując na przykład w bardzo dużych korporacjach, gdzie ta sieć komputerowa jest bardzo mocno rozwinięta. Zresztą informatycy pomagają w wielu innych sprawach. W naszym programie o 6.45, czyli całkiem niebawem, będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium, przy okazji porannego wydania kalendarium, zagramy z Bonda, bo dziś urodziny świętuje Nancy Sinatra. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Magdalena Garczarczyk. Będzie mówić o historyczno-przyrodniczym rajdzie rowerowym, a będzie ją przepytywać Lilia Łada. 9.15 to konkurs Kto to mówi, bardzo aktualny. O 10.45 muzyczna podróż w czasie. Dziś tę podróż uświetnią nam Sam Brown i Piotr Frączewski. O 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Braczyka. O 11.30 natomiast serwis kulturalny. Serdecznie zapraszam na te wszystkie pozycje. Oczywiście między nimi cały ogrom doskonałej muzyki. Na przykład teraz Precious i Annie Lennox. 21 minut po 6.00.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Live is the Flower to szwedzki kwartet Ace of Base, nieistniejący już zresztą, a szkoda, bo niezłe miał całkiem utwory. Za 26,5 minuty minie siódma. U mnie pięknie świeci słońce. Mam nadzieję, że u was też. Dajcie znać. 601-077-033. To nasz numer telefonu. Teraz David Lee Roth, I Ain't Got Nobody. A już za chwilę opowiem wam, co sportowego działo się w ten weekend, długi weekend w Poznaniu.

David Lee Roth swojego czasu był wokalistą grupy Whitesnake. Od czasu do czasu miewał takie różne muzyczne odjazdy w bardzo różne kierunki. Sportowo w Poznaniu to przede wszystkim Żużel, derby wielkopolski w czwartek i wczoraj na Golęcinie dwa razy PSZ Hunter Poznań. Zawodnicy tej drużyny wygrali najpierw w czwartek z drużyną z Piły, a wczoraj z drużyną z Ostrowa. Po drodze mieliśmy wielki tenisowy finał w sobotę na korcie Roland Garros w Paryżu. Maja Chwalińska zmierzyła się w wielkim finale z Mirrą Andrejewą. Niestety przegrała. Fani kibica w Poznaniu zgromadzili się tłumnie na kortach Olimpii przy ulicy Warmińskiej, gdzie był postawiony wielki telebim i można było to widowisko oglądać. Emocje były wielkie, ale no czegoś niestety zabrakło. Może następnym razem. Za 21 minut minie 7 tu Radio Emaus, grupa The Beatles. Bo nie wiem oczywiście. The Beatles będą później. Gotta go home.

0: smogu.
1: Według specjalistów jakość powietrza jest umiarkowana, tak więc akceptowalna dla większości osób. Jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy, cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu. Na poziomie umiarkowanym, czyli nieco gorszym, są drobne cząstki PM2,5.

Kolejny zestaw wiadomości w serwisie informacyjnym punktualnie o godzinie 7, czyli za niecałe 9 minut. Wtedy też najświeższa, aktualna prognoza pogody. A teraz gasimy światła razem z Nelly Furtado.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 8 czerwca, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sanepid zaprasza na program Senior w roli głównej. Czy Poznań będzie wspierał branżę filmową? Ustawa o statusie osoby najbliższej trafi do Senatu. Jutro spotkanie z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Klub Słoneczna Przystań w Poznaniu, a w czwartek czwarta Swarzędzka Senioriada przy Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Sanepid zaprasza na program Senior w roli głównej. Program koncentruje się na najważniejszych obszarach zdrowia seniorów, mówi Anna Jost-Prześlakowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
3: Działania związane przede wszystkim ze wzmacnianiem świadomości zdrowotnej, promowaniem zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, ale też aktywnością fizyczną dostosowaną do wieku i możliwości, czy profilaktyką zdrowia psychicznego. Przede wszystkim zapraszamy do udziału w programie Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Kultury, ale także organizacje pozarządowe, czy szerzej instytucje działające na rzecz osób starszych.
2: Instytucje i organizacje zainteresowane udziałem w programie cały czas mogą się zgłaszać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
1: Informacje z Poznania.
2: Radny Grzegorz Jura złożył interpelację, w której postuluje zainicjowanie w Poznaniu systemu wsparcia dla branży filmowej. Według raportu przygotowanego na zlecenie Poznań Film Commission, Poznań dysponuje dużym, ale niewykorzystanym potencjałem w sektorze filmowym. Dwa aspekty są bardzo ważne w tego typu produkcjach, zaznacza Grzegorz Jura.
4: Po pierwsze, ze względów gospodarczych, finansowych, mówi się, że taka produkcja telewizyjna przynosi mnóstwo przychodu dla lokalnych dostawców. Czy to w związku z realizowaniem produkcji telewizyjnej, czy na przykład także komercyjnej, czyli reklamy. Ona angażuje lokalnych przedsiębiorców, więc przynosi przychody. Po drugie, ma taki też walor promocyjny. Miasto nieograne do tej pory jest jakimś, pokazujemy nowe przestrzenie, nowe krajobrazy i może to zachęcić do turystyki.
2: Samorządowiec w interpelacji pyta włodarzy o plany opracowania długofalowej strategii rozwoju branży filmowej i audiowizualnej, wzmocnienie roli Poznań Film Commission, a także programy przeciwdziałające odpływowi talentów oraz promocję miasta jako przyjaznego produkcji filmowej.
1: Informacje z Wolsztyna.
2: Dąb Marcina Rożka rosnący w Parku Miejskim w Wolsztynie znalazł się w gronie 16 finalistów ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku 2026, organizowanego przez Klub Gaja. Głos na konkretne drzewa mogą oddawać wszyscy mieszkańcy. Dlatego wolsztyński magistrat apeluje do wolsztynian o oddawanie głosów na Dąb Marcina Rożka na stronie drzeworoku.pl. Głosowanie trwa do końca czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w konkursie międzynarodowym Europejskiego Drzewa Roku 2027.
1: Informacje z kraju.
2: Zrobię wszystko, żeby ustawa o statusie osoby najbliższej została podpisana przez prezydenta, deklaruje szefowa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Urszula Pasławska. Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewnia, że podczas prac w Senacie nad ustawą wsłucha się w uwagi prezydenta.
5: Czy podatki, czy kwestie społeczne, czy socjalne. Myślę, że tutaj możemy o tym porozmawiać i ze strony mojego środowiska jest duża przestrzeń, chociaż te sprawy przede wszystkim niepokoją ministra Domańskiego, bo będą się wiązały ze zmniejszonymi dochodami do budżetu państwa. Ja tylko dodam, że w ciągu 10 lat budżet państwa, ta ustawa będzie kosztowała 2,5 miliarda złotych. W związku z tym minister finansów może być niezadowolony. Dlaczego prezydent? Ale czekam na argumenty. Nie mam konfrontacyjnego podejścia, wręcz przeciwnie. Chcę rozmawiać.
2: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej 29 maja. Ma ona umożliwić osobom żyjącym w związkach nieformalnych zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można potem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki niej dwie dorosłe osoby będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznej. Ustawa trafiła do prac w Senacie. Izba zajmie się nią najprawdopodobniej na posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę 10 czerwca.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Średnia najwyższych temperatur w tym tygodniu wynosi 20 stopni Celsjusza, druga Połowa tygodnia będzie nieco chłodniejsza, trochę deszczowych chwil mamy też w perspektywie. Będą to w przeważającej większości opady przelotne. 15 stopni Celsjusza na termometrze teraz, maksymalnie będzie dzisiaj 1024, o właśnie, tak miało być. A 1021 hektopaskali, tyle wynosi ciśnienie, na razie jest stabilne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

159 dzień roku, 8 dzień czerwca, w kalendarzu poniedziałek, początek zupełnie nowego tygodnia. Życzę wam, żeby ten tydzień był lepszy od następnego i w ogóle, żeby był rewelacyjny i przede wszystkim zdrowy. Przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel, dzisiaj z wami pozostanę do godziny 12. Pozdrowię jeszcze Seweryna i Medarda, a ta dwójka dzisiaj świętuje swoje urodziny. I imieniny również. A bardziej imieniny niż urodziny. When the heart is weak, Kagrowin.

0: Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Przegląd historycznych wydarzeń zaczynamy od wieku XV. W roku 1411, 615 lat temu, sprzymierzony z Krzyżakami książę szczeciński Kazimierz V został zwolniony z polskiej niewoli, do której trafił po bitwie pod Grunwaldem. W roku 1912 w Gdańsku otwarto most Siennicki. Ten most nadal rzecz jasna istnieje. To przeprawa na Martwej Wiśle, która łączy miasto z wyspą portową. 70 lat temu, w roku 1956, minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha wydał zarządzenie, zgodnie z którym do wydawania paszportów została upoważniona milicja obywatelska. W roku 1987 rozpoczęła się trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. W roku 19 natomiast nasz kraj odwiedził prezydent USA George W. Bush. W 2008 roku Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły Pierwszej. Były to Mistrzostwa Kanady. Fakt z Poznania. Z 2009 roku, 17 lat temu, w Poznaniu zburzono pomnik Karola Świerczewskiego. To modernistyczny postument, który stał od roku 1975 na osiedlu Karola Świerczewskiego. Obecnie jest to osiedle księdza Popiełuszki przy ulicy Grochowskiej. 8 czerwca roku 2009 ten

podbój Ameryki miał miejsce w bitwie pod Al-Aqsaqual, to dzisiejszy Salwador. Indianie Pipil pokonali Hiszpanów i sprzymierzonych z nim Indian. W roku 1867 po otworzeniu Austro-Węgier cesarz Austrii Franciszek Józef I został koronowany na króla Węgier. W roku 1913 w Berlinie oficjalnie otwarto Deutsches Stadion, który miał być główną areną odwołanych z powodu wybuchu wojny 6. letnich Igrzysk Olimpijskich, które miały się odbywać w roku 1916. Deutsche Stadion istniał do roku 1934. W jego miejsce dwa lata później zbudowano Stadion Olimpijski i tam odbyła się Olimpiada w Berlinie w pamiętnym 1936 roku. 77 lat temu w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella, rok 1984, a równo 50 lat temu RFN odwiedził Edward Gierek. 23 lata temu, w roku 2003, w Chinach rozpoczęto budowę mostu przez Zatokę Hangzhou. Budowano go 5 lat, jego długość wynosi 36 kilometrów. W roku 1940 urodziła się Nancy Sinatra. Posłuchajmy, jak ta piosenkarka zaśpiewała wiele lat temu bondowski przebój You Only Live Twice.

swoje 86. urodziny świętuje dziś Nancy Sinatra. Nancy Sinatra już obecnie odpoczywa od śpiewania, cały czas ciesząc się ogromnym dorobkiem płytowym, który ma w swojej karierze. Ostatnia płyta ukazała się w roku 2004, a tę przepiękną piosenkę zaśpiewała, nagrała specjalnie do piątego Bonda i Only Live Twice. To był rok 1967. Nancy Sinatra, tu zbieżność nazwisk absolutnie nie jest przypadkowa, to córka wielkiego Franka. Muzyczna podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus w nieco rozszerzonej wersji jeszcze dziś o 10.45. Zapraszam. 18,5 minuty po 7:00 tu Radio Emaus. Teraz grupa Dire Straits.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

I'm out of love, to Anastasia w Radiu Emaus. Byłem wczoraj w okolicach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Okazuje się, że już jest tam montowana scena i tak zwane zaplecze techniczne na sobotni koncert. A w sobotę na stadionie Enea w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej wystąpi Dawid Podsiadło. Teraz wystąpi u nas. Za 23:08. Niebawem przegląd prasy.

0: Poranna prasówka.
1: Zapraszam na poniedziałkowy przegląd prasy. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Wyborcza ujawnia: Niemcy zwrócą zrabowane dobra na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Niemcy zwrócą Polsce m.in. pierścień Jagiellonów i inne zagrabione dzieła sztuki. Nowego traktatu nie będzie. Berlin obawia się, że prezydent Nawrocki by go nie podpisał. Więcej o tym na stronie 8. Na stronie 22, 23 o wielkiej przegranej, ale zarazem wielkiej wygranej. Wielki wyczyn Maji Chwalińskiej, polskie dziękujemy, dziękujemy, rozbrzmiało na trybunach jednego z największych tenisowych stadionów świata, Court Philippe Chartier w Paryżu, gdy Maja Chwalińska rozpoczęła podziękowania po swym wspaniałym występie w turnieju Rolanda Garrosa. O tym w dodatku sport w dzisiejszej Wyborczej. W Głosie Wielkopolskim oczywiście również o Maji Chwalińskiej, ale też o sprawach bardziej lokalnych. Żadna dzielnica tak nie świętuje. W tym tygodniu Centrum Świata jest na Łazarzu. O tym więcej na stronie 3. Głos Wielkopolski na stronie 5. Zastanawia się, czy poznański Hurricane przyleci do Poznania. Fundacja Polish Heritage Flight zbiera środki wynoszące barwy 302 Dywizjonu Poznańskiego. Myśliwiec przyleciał w tym roku do Dęblina, a niewykluczone, że też do Poznania. Jest już dostępny najnowszy numer Newsweeka w numerze Jak Kaczyński rządzi PiS, kto się liczy, kto podpadł, czyli kulisy tajnych narad na Nowogrodzkiej. Dlaczego świat zachwyca się Polską? Tu jest jak na Zachodzie, tylko lepiej, twierdzą cudzoziemcy mieszkający u nas i nie mogą uwierzyć, że Polacy wciąż na swój kraj narzekają. W Newsweeku również pani od czołgów, czyli kim jest nowa żelazna dama premiera Donalda Tuska. Rzeczpospolita rozmawia z Katą Tutto, przewodniczącą Europejskiego Komitetu Regionów, która mówi, jak rozebrać autorytarne państwo Orbana. Na Węgrzech trzeba po prostu przywrócić demokrację. Więcej na stronie 24. Rosyjski polityk opozycyjny Boris Nadjeżdżyn mówi o Rosji w czasie wojny. Cmentarze bardzo mocno rzucają się w oczy. Ludzie są coraz mocniej zirytowani i mają tego dosyć. Wywiad z rosyjskim politykiem na stronie 7. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, strona 4 i 5. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki mówi: włożyliśmy serce, by Ukraina odparła atak Rosji, stąd oczekujemy, że nie będzie sytuacji niegodnych. I na stronie 3 spółki kontrolowane przez Skarb Państwa zanotowały w pierwszym kwartale drugi najlepszy wynik w historii. Tyle dziennik Gazeta Prawna. Zapraszamy do lektury.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła ósma, w poniedziałek, 8 czerwca.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Na rower czy hulajnogę tylko w kasku, przypominają policjanci. Na poznańskiej Cytadeli staną niebieskie flagi. Coraz więcej producentów truskawek w kraju rezygnuje z upraw. Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas podróży rowerem i hulajnogą elektryczną. Przepis dotyczy też innych urządzeń transportu osobistego, podkreśla Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: To m.in. elektryczny monocykl, deskorolka elektryczna czy Segway. Kaski nie dotyczą natomiast tradycyjnej hulajnogi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego przepisu, to bardzo ważna zmiana, ponieważ kaski znacząco mogą ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy podczas upadku czy zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.
2: Monika Curyk przypomina również, że obowiązują także zmienione przepisy dotyczące wieku użytkowników hulajnóg elektrycznych.
3: Obecnie kierowanie takimi pojazdami jest możliwe od 13 roku życia i wymagane są uprawnienia: karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T.
2: Natomiast osoby pełnoletnie nie mają obowiązku posiadania tego typu uprawnień. Za niestosowanie się do nowych przepisów policjanci mogą nałożyć mandat na rodziców małoletnich w wysokości 100 zł. W tym roku doszło w Wielkopolsce do ponad 47 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg i 117 kolizji. 44 osoby zostały ranne.
1: Informacje z Poznania.
2: 21 czerwca na poznańskiej Cytadeli pojawi się instalacja składająca się z 800 niebieskich flag. Każda z nich będzie symbolem człowieka dotkniętego stwardnieniem zanikowym bocznym, jedną z najcięższych chorób neurodegeneracyjnych. Ewa Waksmucka ze Stowarzyszenia Dignitas Dolentium zaznacza, że prowadzona akcja ma wymiar symboliczny.
4: Ma pokazać tą chorobę w opinii publicznej szerzej, bo jest to choroba ludziom nieznana. W Polsce w tym momencie szacuje się, że choruje około 3000 osób, a tak jak mówiłam, około 800 osób rocznie jest diagnozowanych na tą chorobę. Jest to ciężka choroba neurodegeneracyjna, która powoduje obumieranie komórek nerwowych, a tym samym powoduje to, że osoba chora traci zdolność poruszania się, mówienia, a nawet samodzielnego oddychania i jedzenia.
2: Niebieskie flagi nawiązują do chabra bławatka, który od lat symbolizuje nadzieję, siłę i wytrwałość mimo kruchości. Szczególnym elementem wydarzenia jest możliwość zgłoszenia imienia osoby, która zostanie upamiętniona na jednej z flag. Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Dignitas Dolentium.
1: Informacje drogowe.
2: Dziś rozpoczynają się prace remontowe na ulicy Zejlanda w Poznaniu. Prace będą polegać na sfrezowaniu zniszczonej i ułożeniu nowej nawierzchni jezdni. W związku z tym w rejonie ulicy obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku, to jest w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Dozwolone jest parkowanie równoległe po jednej stronie jezdni. Objazd ogólny został wyznaczony ulicami Roosevelta i Bukowską, a objazd dla rowerów ulicą Gajową. Remont potrwa do 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Polska jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej, po Hiszpanii. Produkcja krajowa jednak spada. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
5: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
2: Poprawić tę sytuację mogłyby krótsze łańcuchy dostaw.
5: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
2: Obecnie prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś jest najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. Na razie w Poznaniu jest słonecznie. Później chmur ma nieco Ilość chmur na niebie ma się nieco zwiększyć, ale padać nie powinno. Synoptycy na dziś opadów nie przewidują, natomiast na jutro przelotne opady już jak najbardziej. Ciśnienie jest umiarkowane, 1021 hektopaskali, po południu zacznie spadać.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ponieważ lata już za tak zwanym pasem na dobry początek tej godziny, a zarazem na to, żeby to oczekiwanie na lato przeszło nam w miarę bezkolizyjnie, bezstresowo, piosenka z latem właśnie w tytule. The Boys of Summer zaśpiewa Don Henley, nawet też zagra, bo Don Henley to jest doskonałym perkusistą. Kiedyś grał i śpiewał w grupie The Eagles. 6,5 minuty po 8 przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wander. Zapraszam, to druga część naszego poniedziałkowego poranka w kalendarzu 8 czerwca.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
2: Jak często okazywało się, że ktoś podziwiany przez ludzi był tak naprawdę bardzo nieszczęśliwy i godny współczucia? Ludzie zaskakująco słabo oceniają, czego naprawdę potrzebują. Jak powiedział Oscar Wilde, są tylko dwie tragedie w życiu. Jedna to nie otrzymanie tego, czego się pragnie, a druga otrzymanie tego. Nic więc dziwnego, że gdy Jezus wskazuje nam szczęśliwe życie, mamy poczucie, jakby był to świat do góry nogami. To nie świat, ale to my potrzebujemy konwersji, czyli odwrócenia. Pomyśl, czy widzę życie Jezusa jako szczęśliwe życie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego.

Słuchacie Radia Emaus w poniedziałkowy poranek. Właściwie to już druga część poranka. O 8.30 naszym gościem będzie dziś Magdalena Garczarczyk. Będzie opowiadać o rajdzie rowerowym, o historyczno-przyrodniczym rajdzie rowerowym. A jaki to będzie rajd? No to o to już na pewno zapyta Lilia Łada. Ta rozmowa na naszej antenie o 8.30.

0: szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspert.

0: sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jest 8:30.
2: Poranny gość.
4: Dzisiejszym gościem Radia Emaus jest pani Magdalena Garnczarczyk, architektka krajobrazu z Koalicji za Zieleń. Będziemy mówić oczywiście o zieleni, bez tego się nie da. O zieleni w różnych aspektach, a głównym bohaterem chyba w zasadzie będzie zachodni klin zieleni, ponieważ raz, że tamtędy przejdzie już niedługo, a właściwie przejedzie rajd historyczno-przyrodniczy, a poza tym jest też propozycja, żeby w Poznaniu obchodzić Dni Klinów Zieleni. Dobrze to ujęła?
5: Dzień dobry, tak. Chcemy zaprosić nie tylko jako koalicję, ale przede wszystkim jako szereg różnych mieszkańców zaangażowanych w działania na rzecz ochrony przyrody.
4: I klinów zieleni,
5: które zostały jako idea stworzona prawie 100 lat temu przez profesora Czarneckiego przy współpracy z profesorem Wodiczko, ale też z dużą ilością różnych naukowców, między to też pani Szafran. Idea była bardzo nowatorska. Chodziło o to, aby wprowadzić lepsze powietrze, poprawić warunki życia w centrum miasta, które w Poznań wówczas po okresie zaborów istotnie miał duży problem jakby choćby z jakością powietrza, dużo terenów został wylesionych. W związku z tym idea klinów zieleni, które były nanizane na doliny rzek w dużej mierze, miała taką funkcję poprawy warunków życia, zachowania terenów zieleni, zalesiania tych terenów zieleni i stworzenia też miejsca do odpoczynku, rekreacji dla mieszkańców. Więc idea nie jest nowa, jest stara, jest to też element dziedzictwa i przyrodniczego, i kulturowego. I myślę sobie, że warto te kliny zieleni, które są naprawdę na tamte czas były bardzo nowatorską rzeczą, tak naprawdę są dużą wartością miasta Poznań, w jakiś tam sposób celebrować. Stąd też pomysł mieszkańców, żeby taki dzień w dniu urodzin profesora Czarneckiego zorganizować.
4: Czy już zostało to zgłoszone, że tak powiem oficjalnie, żeby miasto się włączyło również w obchody?
5: Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich decydentów, radnych miejskich. Na razie jest to inicjatywa oddolna, ale już czwartek, 11 czerwca o godzinie 17 zapraszamy takie symboliczne pokazanie, gdzie płynie pod ziemią rzeka Bogdanka. Zapraszamy na akcję Cieki Strugi dla Bogdanki, taki symboliczny przemarsz i przede wszystkim rozmowy o tym, dlaczego zabiegamy o te kliny zieleni i dlaczego te kliny zieleni powinny być objęte ochroną nie tylko w kontekście jakby studium, planów ogólnych czy też dokumentów planistycznych, ale także ochroną realną, bo są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców.
4: Rozumiem, że zachodni klin zieleni będzie takim przykładem, ponieważ właśnie w tej chwili trwa tam walka o odsłonienie rzeki Bogdanki i kampania informacyjna, która też wyjaśnia wielu osobom, dlaczego to jest takie ważne.
5: Tak, przy tym, że to nie tylko chodzi o samo odsłonięcie rzeki Bogdanki, które oczywiście było procedowane i było w ramach panu miejscowego konsultowane przez ileś lat. Z tego co wiem, to w 2011 roku te prace się zaczęły, więc już sporo czasu, ale także chodziło też o to, żeby spojrzeć na te kliny zieleni, w tym wypadku kliny zieleni zachodni, całościowo, bo ten klin zieleni funkcjonuje, poprawia powietrze, jakość powietrza, niebagatelną rolę spełnia w dobie zmian klimatu, kiedy są te upały, kiedy jest sucho, kiedy nam się po prostu w tym centrum miasta, przy tym ilości betonowych nawierzchni źle żyje. Chodzi też o to, żeby spojrzeć na te kliny zieleni całościowo. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie ta jedna mała działka, ale spełniają one funkcję wówczas, jeżeli ta rzeka płynie, jeżeli ona nawilża powietrze, jeżeli ona powoduje to, że tam jest ta bioróżnorodność i krótko mówiąc podczas wielkich upałów jest nam także tak po prostu sensorycznie przyjemniej. I dlatego też uważamy, że ten celebrowanie tego dziedzictwa jest bardzo, bardzo ważne. I oczywiście też zachęcamy do wyrażenia swoich opinii na temat planu miejscowego, choćby poprzez petycje, ale też po prostu przyjścia, spotkania się też z innymi ludźmi, którzy działają na rzecz klinów zieleni, nie tylko tego zachodniego, ale także w innych częściach Poznania.
4: No właśnie, bo powiedzmy sobie wprost, w innych częściach Poznania problem może nie jest aż tak radykalny i aż tak nagłośniony, ale również występuje. Co i róż z którejś strony ktoś usiłuje urwać kawałek tego klina zieleni, żeby postawić a to osiedle, a to ulicę, a to zakopać rzeczkę, żeby było więcej miejsca na przykład na nową drogę. Więc to jest problem taki bardziej ogólny, jak
5: tak,
4: rozumiem.
5: Tak, jest to problem ogólny, przy czym trzeba podkreślić, te kliny zieleni funkcjonują wtedy, kiedy mają odpowiednią szerokość, kiedy są, mają swoją ciągłość, tak? Jeżeli to jest po prostu wygryzane co chwilę poprzez różne inwestycje, nawet takie, jakby się wydawało niewinne, jak hala lekkoatletyczna, która jest po prostu obiektem budowlanym, dodatkowo postawionym, planowanym tam, gdzie płynie Bogdanka i jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Także nawet pod względem technicznym bardzo wątpliwa inwestycja.
4: Ale i kosztowna.
5: I kosztowna oczywiście. Także to jest też kwestia tego, że trzeba powiedzieć, że to nie chodzi o bycie ptaską transportowi, rekreacji, tylko o spojrzenie na ten potencjał, który naprawdę jest dobrem wszystkim i działa dla wszystkich, bo to i dla sportowców, i dzieci, i seniorów. Każdy mieszkaniec Poznania korzysta z tego, że te kliny zieleni 100 lat temu zostały wyznaczone.
4: Gdyby ktoś chciał zdobyć więcej informacji i to tak, że tak powiem, bezpośrednio w terenie od fachowców, to może też wziąć udział właśnie w rajdzie przyrodniczo-historycznym, czy też historyczno-przyrodniczym.
5: Tak, rajd to jest ta druga rzecz, na którą chciałabym zaprosić. Ona będzie miał miejsce w niedzielę. Zaczynamy o godzinie 12 na stacji Poznań-Strzeszyn. W związku z tym można dojechać komunikacją miejską, czy znaczy pociągiem tutaj, na przykład z rowerem, jeżeli by ktoś jechał z innej strony. I razem z Pawłem Skrzypalikiem z Cyfrowego Lapidarium Poznania tego dnia świętujemy Archifest. Archifest to jest ogólnopolska akcja Dni Archiwów Społecznych, czyli takich archiwów oddolnie robionych, zbierających informacje o miejscu, o historii, o ludziach. I tak, ten rajd będzie miał taką formułę może trochę bardziej ekstremalną, choć może niekoniecznie, bo to jest tylko 15 kilometrów, ale będziemy z Państwem przemierzać dawnymi alejami, dawnymi drogami wzdłuż dawnych folwarków i szukać tych pozostałości krajobrazu wiejskiego pomiędzy Strzeszynem, Złotnikami, Psarskim a Kiekszem i opowiadać historię tego miejsca przez perspektywę drzew, przez perspektywę folwarków, ale także i ludzi, którzy tam żyli. I kończymy w Kiekszu, czyli znowu w zachodnim klinie zieleni. A dla wytrwałych jeszcze jest opcja, że można wieczorem szybko z Kiekrza przejechać tym rowerem na Strzeszyn, by wziąć udział w trzecich urodzinach Koła Gospodyń Miejskich na Strzeszynie.
4: No proszę, szykuje się niezła impreza, można powiedzieć. O której godzinie się rozpoczyna rajd? 14 czerwca.
5: O 12 na stacji Poznań-Strzeszyn kolejowym i kończymy no mniej więcej koło 17. Oczywiście bardzo byśmy prosili o zapisywanie się, bo rajd ma to niestety do siebie, że jakby liczba osób jest trochę ograniczona. Więcej informacji można na Facebooku Archiwum Społeczne Drzew, czy też Cyfrowe Lapidarium Poznania, ale zapraszamy. Jak ktoś się zgłosi, to też dzielimy tą trasę, dajemy informacje na krótsze odcinki, bo zdaję sobie sprawę, że na przykład nie wszyscy mają tyle czasu, żeby przejechać całość.
4: Albo taką kondycję, co
5: albo
4: też
5: albo kondycję,
4: zdarza.
5: Albo można też dołączyć na piechotę, na przykład w konkretnych punktach po to, żeby przyjść, powiedzieć i opowiedzieć też o swoich percepcji tego terenu, bo my będziemy mówić z punktu przyrodniczo-historycznego, ale wiemy, że na nasze spacery przychodzą duża ilość mieszkańców, którzy chcą też opowiedzieć o swojej perspektywie, o swoich wspomnieniach, więc jeżeli ktoś nie byłby w stanie rowerowo przejechać, to też proszę się zgłosić, możemy się umówić na konkretną godzinę w konkretnym miejscu.
4: No to nie mogę się teraz powstrzymać od zadania pytania, co się będzie działo podczas urodzin Klubu Gospodyń Miejskich.
5: Koła gospodyń, no będzie tort, będzie muzyka, będzie świętowanie. Miejsce pod kościołem Ojca Pio na Strzeszynie Greckim. Więcej informacji też na stronie CIL Strzeszyn oraz Koło Gospodyń Miejskich Strzeszyn.
4: jakieś refleksje po 3 latach działalności koła gospodyń wiejskich. Spotkałyśmy się tutaj już jakiś czas temu, gdzie gospodynie bardzo się chwaliły swoimi dokonaniami. No a 3 lata to już spory kawał czasu.
5: Bardzo dużo ilość były projektów zrealizowanych, od jakichś takich warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności. Ja zupełnie to nie tylko są kobiety, w tym kole są też, zdarzają się czasami mężczyźni, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związany z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
4: I to też trzeba podkreślić w zasadzie w zachodnim klinie zieleni, bo tam
5: tak,
4: się znajduje Strzeszyn.
5: W zachodnim klinie zieleni i co więcej, na tym urodzinach będzie można też spróbować dzikich lemoniad z roślin z zachodniego klina zieleni.
4: No proszę, zapowiada się pysznie i zapowiada się bardzo interesująco. Przypomnijmy jeszcze raz, rajd 14 czerwca o godzinie 12 wyrusza ze stacji Strzeszyn. Wszyscy chętni z rowerami i na piechotę, mile widziani. No i oczywiście wszystkich zapraszamy do walki o zachowanie klinów zieleni w Poznaniu.
5: I tego 11 w czwartek do parku Sołackiego o godzinie 17. Zapraszamy.
4: Na świętowanie Dnia Klinów Zieleni
5: tak,
4: w Poznaniu.
5: Dokładnie.
4: Proszę, ile to świąt w najbliższym czasie się szykuje? Najlepiej sobie to zanotować, zapamiętać, ale my będziemy oczywiście w serwisach informacyjnych przypominać o tym regularnie. A ja przypomnę teraz, że naszym gościem była pani Magdalena Garnczarczyk, architektka krajobrazu z Koalicji za Zieleń.
5: Dziękuję, do widzenia.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Łada.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, co zrobiła Maja Chwalińska. Zrobiła bardzo wiele. Nie wygrała, ale doszła bardzo wysoko i przeczucie mówi mi, że wygra jeszcze nie jeden mecz, jeszcze nie jeden turniej. Około 9:25 na lotnisku Chopina na warszawskim Okęciu wyląduje specjalny samolot, który ma wyjątkowy call sign Lot Maja, i tym samolotem do Warszawy prosto z Paryża przyleci Maja Chwalińska. Na pewno powitanie będzie bardzo, bardzo gorące. Za 9,5 minuty 9:00 idziemy w stronę słońca. Dużo słońca przyniosła nam Maja Chwalińska, właśnie nasza w tej chwili czołowa tenisistka. To grupa 3, czyli 2+1.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipotle? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 8 czerwca, właśnie minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Scena nad Rusałką już działa. Kładka na poznańskiej Cytateli została oddana do użytku. Dziś do Polski wraca Maja Chwalińska. Scena nad Rusałką w długi weekend rozpoczęła kolejny sezon. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Na scenie pojawią się zarówno uznani artyści, jak i młodzi wykonawcy zdobywający coraz większą popularność. Wśród nich znaleźli się m.in. Zdechły Osa, Ania Leon czy Kosma Król. Po festiwalowym otwarciu koncerty będą odbywać się przez całe lato, każdy czwartek aż do końca sierpnia. W tegorocznym line-upie jest ponad 30 zespołów. Na uczestników czeka także strefa relaksu i gastronomii. Szczegółowe informacje o koncertach w ramach sceny nad Rusałką można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Zakończyła się przebudowa kładki nad Aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich na Poznańskiej Cytadeli. Obiekt został już dopuszczony do użytku i przekazany Zarządowi Zieleni Miejskiej. Inwestycja stanowi pierwszy etap programu modernizacji mostków na terenie parku, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach.
2: Równolegle trwają prace konserwatorskie przy nagrobkach na stokach Cytadeli. Odnowione płyty wracają już na swoje miejsca, a kolejne kamienne i betonowe elementy trafiają do pracowni konserwatorskich.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, jutro rozpoczną się prace przy wprowadzaniu nowej organizacji ruchu na ogrodach na ulicy Wilkońskich. Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie miejsc postojowych. Samochody będą mogły parkować na jezdni równolegle do jej krawędzi. W środę, 10 czerwca, prace rozpoczną się na ulicy Naukowskiej, w czwartek, 11 czerwca, na Niemcewicza, a w piątek, 12 czerwca, na ulicy Kościelskiego. Będą one polegały głównie na wyznaczeniu miejsc postojowych na jezdniach. W kolejnych tygodniach prace przeniosą się na ulicę Lindego, Kajki, Żeromskiego, Miłą i Botaniczną. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od momentu pojawienia się nowego oznakowania na ulicy. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowano na 2 listopada.
1: Informacje z kraju.
2: Dziś o 9.30 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z Paryża, a na jego pokładzie nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska. 24-letnia Polka wraca do ojczyzny po napisaniu jednej z najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących historii w dziejach Rolanda Garrosa. Choć sobotni finał zakończył się zwycięstwem Rosjanki Miry Andrijewej, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia i podkreślają, że niesamowita droga z eliminacji aż do ścisłego finału Mai to absolutny wzór do naśladowania.
5: Jesteśmy dumni z niej bardzo, tak? Więc cieszymy się z tego, co osiągnęła, bo nikt nie spodziewał się, że dojdzie tak daleko.
6: Pełne zaskoczenie, no ale no brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest podziękowanie dla Mai.
7: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
8: Bardzo duży wyczyn, świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
2: Paryski sukces zapewni Polsce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu, w którym nasza wicemistrzyni znajduje się na rekordowym 21. miejscu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Maksymalne temperatury w Wielkopolsce wahać się będą od 24 do 26 stopni Celsjusza, ale w okolicy warszawskiego Okęcia w tej chwili temperatury sięgają zenitu, bo około 9.35 ma tam wylądować specjalny samolot ze specjalnym kolosajnem LOT Maja. a na pokładzie oczywiście Maja Chwalińska, nasza tenisowa duma. Wzruszenie mi mowę odbiera po prostu. Byłem świadkiem tego sukcesu, jakby nie było. Maja to jest wielka wygrana, mimo tego, że ten finał nie został przez nią wygrany. Ale czasem tak bywa i tak mamy się z czego cieszyć. W Poznaniu, czyli w samym centrum regionu, natomiast będą dziś 24 stopnie Celsjusza, jest słonecznie, zachmurzenie jest małe. W tej chwili po 12 chmur zacznie przybywać i zakryją słońce, które zajdzie dopiero o godzinie 21:11. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 40 minut.

Franek Kimono, also known as Piotr Franczewski lub na odwrót. To było pastiszowe, muzyczne wcielenie Piotra Franczewskiego, ale ostatnio pojawiło się też rockowe wcielenie Piotra Franczewskiego. Dlaczego ten artysta w ogóle teraz się pojawił na naszej antenie i dlaczego pojawi się raz jeszcze w muzycznej podróży w czasie? Dlatego, że Piotr Franczewski świętuje dzisiaj swoje urodziny. Szczegóły o 10:45. Samolot z Mają Chwalińską minął już Łódź i teraz bezpośrednio zmierza na warszawskie OK.

Zainem Lot Maja. 8 czerwca mamy dziś poniedziałek, imieniny świętują Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Maksynin i Maksynina. Dziś dzień wszystkich informatyków. Pozdrawiamy rzecz jasna wszystkich bez wyjątku. Do godziny 12 dzisiaj z wami Tomek Wandel. Dzień dobry, niebawem zaproszę was na konkurs.

0: Poranny konkurs.
1: Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy czekają na poranne konkursy. Ostatnio miałem tutaj zapytanie od jednego ze słuchaczy, kiedy powrócą konkursy filmowe w porannych programach. Powrócą. 22 czerwca pierwszy konkurs, przez cały ten czwarty czerwcowy tydzień będą nam towarzyszyć o poranku konkursy filmowe, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Do wygrania będą oczywiście zaproszenia do Multikina, a teraz zapraszam na konkurs Kto to mówi. Dziś do zdobycia książka, która została nam dostarczona przez wydawnictwo Rebis. Książka pod tytułem Męskość. Nowe spojrzenie autorstwa Steve'a Bidalfa. Książka dla mężczyzn w każdym wieku i kobiet, które ich kochają, czyli dla nas wszystkich po prostu. Autor bestsellerowej Męskości przedstawia nowe spojrzenie na kwestie interesujące współczesnych mężczyzn i pomaga im odnaleźć się w czasach wymagających od nich z pozoru sprzecznych cech i ról. Więcej oczywiście po lekturze tej książki się dowiecie. A dziś zadanie w naszym konkursie niezwykle proste. Trzeba po prostu odgadnąć, kto to mówi, a głos konkursowy brzmi tak.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
1: I tak zobaczyliśmy dobry mecz. 71-48. Zadanie dzisiaj bardzo proste. Kto to mówi? Kto to mówił? Do kogo należy ten głos? Koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka. Potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko posiadaczki tego głosu.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.

pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz. L is for the way you look at me. O.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć. Tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio

0: Już jestem. Monitorowałem jak zwykle pogodę. Dodatkowo jeszcze monitorowałem, czy samolot z Mają już wylądował. Otóż chyba wylądował. Chyba raczej na pewno, jak to mówią. Maja Chwalińska, chciałem powiedzieć. Lilia Łada oczywiście w studiu Radia Emaus, jak zwykle o tej porze.
1: Dzień dobry.
0: W tym tygodniu tak będzie już zawsze, proszę się do tego przyzwyczaić. Co u ciebie?
1: No jestem w pracy, jak słychać. To chyba wszystko słychać, prawda? Tak co godzinę wchodzę i mówię, co u mnie słychać.
0: Aha, no tak, w sumie tak. Ja się ostatnio przekonałem, że życie jest pełne niespodzianek, ale też pełne wyborów, różnych dylematów. Ostatnio musiałem wybierać na przykład między premierą Centrum Kultury Zamek a koncertem. Wybrałem koncert, niestety. Żałowałem potem troszkę, chociaż nie do końca, bo można było pogodzić, bo te akurat godziny się nie do końca zazębiały, no ale trudno. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, mądry Poznaniak też.
1: Nie podniosę cię na duchu, w tym tygodniu będzie jeszcze gorzej.
0: No właśnie do tego zmierzam. Tutaj Magdalena Garczaczek mówiła o rajdzie rowerowym. Mamy jeszcze Etnoport. Chciałem się wybrać też na samo zbieranie truskawek. To znaczy truskawki się nie same zbierają, tylko ja muszę zbierać truskawki, potem idę, kładę na wagę i płacę.
1: I masz.
0: I płacę. Mm. Najpierw płacę, potem mam. No i jeszcze pewno parę innych wydarzeń, które mnie ominą, bo wybiorę coś innego. Pewno sam do końca nie wiem, co wybrać, ale ponieważ ty się znasz na kulturze najlepiej, to mi coś podpowiesz na pewno.
1: Nie wiem, czy się znam najlepiej, ale bardzo ci dziękuję. Natomiast rzeczywiście w tym tygodniu zaczyna się wysyp plenerowych imprez. Właściwie zaczął się już w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu będzie część dalsza. Weekendy, jak zazwyczaj, są szczególnie bogate w wydarzenia plenerowe i warto sobie wcześniej zaplanować czas rzeczywiście, żeby zdążyć na wszystko.
0: Tak, ale pozwól, że ci wejdę w słowo. Zdaje się, że tak jest co roku, że w tej połowie czerwca, ta połowa czerwca to jest taka newralgiczna właśnie dla takich wydarzeń kulturalnych. Ciekawe dlaczego?
1: Myślę, że to tak dlatego, że już jest na tyle ciepło, żeby północy spędzić na dworze, a jeszcze nie ma wakacji, kiedy połowa ludzi albo wyjeżdża, albo ma w planach wyjazd, w związku z tym nie pójdzie na żadną imprezę plenerową. Czysto takie praktyczne podejście, jak to w Poznaniu.
0: No tak, chyba masz rację.
1: Chyba to tak wygląda. No miejmy nadzieję, że to tylko o to chodzi, a nie o to, że na przykład imprezy w lipcu są beznadziejne i tak by nikt nie przychodził, prawda? Ale to chyba nie o to chodzi. Otóż poza rajdem historyczno-przyrodniczym przez zachodni klin zieleni, o którym mówiła nasza poranna gościni, będzie też dzień klinów zieleni, bo takie święto proponują obchodzić poznańscy społecznicy w dzień urodzin profesora Czarneckiego, który jest autorem poznańskich klinów zieleni. Bardzo nowatorskiej, jak na ówczesne czasy, koncepcji. I ten dzień miałby przypadać właśnie w dzień jego urodzin. Zobaczymy, czy oficjalnie władze miasta klepną uroczystość. Uroczystość będzie się odbywała w czwartek. Oczywiście będziemy o tym przypominać w naszych serwisach. Będzie też o substancjach psychoaktywnych, ponieważ marszałek i Urząd Marszałkowski z tej okazji przygotowały specjalną konferencję. Chodzi oczywiście o ostrzeżenie, zwłaszcza rodziców młodych ludzi, ponieważ substancji psychoaktywnych pojawia się na rynku coraz więcej, one są coraz bardziej różnorodne i czasami efekty ich spożywania nie dają się zauważyć tak od razu, jeśli się oczywiście nie wie, czego szukać. Dlatego taka wiedza bieżąca, wiedza z konferencji jest niezwykle cenna. Będziemy oczywiście też mówić o tym, jak wypadł długi czerwcowy tydzień na drogach. Ile było wypadków, ile było zdarzeń, czy to jest więcej, czy to jest mniej niż w latach poprzednich. Niestety, no już o tym wspominaliśmy, nie udało się zrobić długiego weekendu bez kierowców pod wpływem alkoholu za kierownicą. Było ich w Wielkopolsce 51. To jest niestety o całe 51 osób za dużo. Będzie również o problemach finansowych w obornikach, a szczególnie o tym, że podobno oborniki są faworyzowane w podziale środków. Tak są przynajmniej przekonani niektórzy tamtejsi radni. Zobaczymy i posłuchamy, o co tam w tym wszystkim, w tych obornikach chodzi i czy rzeczywiście oborniki są faworyzowane. Będzie też o wypadku, o napaści właściwie na motorniczą w poznańskim tramwaju oraz o wyprawie na Jamajkę. I tu cię pewnie zaskoczyła.
0: Tym napadem na motorniczą ja mogę powiedzieć, że pani na szczęście wyszła bez szwanku.
1: Na szczęście
0: znam,
1: tak.
0: Miałem relację z pierwszej ręki, prawie że.
1: Ale taki wypadek przy okazji nam unaocznia, jak może być to niebezpieczna praca, chociaż kto by pomyślał, prawda?
0: Ale trzeba pamiętać, że motorniczowy i kierowcy autobusów MPK są traktowani jako funkcjonariusze publiczni, a podniesienie ręki na takiego, na taką osobę, no, może przynieść poważne konsekwencje.
1: I skutkuje wdrożenie postępowania z urzędu, a nie na prywatny akt oskarżenia. No i we wszystkich pojazdach jest monitoring, co już w ogóle jakby zmienia sytuację. Ale wracając do wyprawy na Jamajkę, wyprawa na Jamajkę będzie w wykonaniu poznańskich dentystów, którzy pojadą tam pomagać leczyć zęby, bo jak się okazuje, w rejonie, do którego pojadą, nie ma opieki dentystycznej w ogóle, żadnej. Więc jeśli my będziemy narzekać na naszych dentystów, to chyba jednak trzeba sobie czasami przypomnieć, że są rejony świata, gdzie jest znacznie gorzej.
0: Tak, i to wszystko. I jeszcze
1: nie,
0: więcej.
1: Będzie znacznie więcej informacji oczywiście, ale to po kolei będziemy je podawać w naszych serwisach.
0: To jeszcze pozwolę sobie dolać oliwy do ognia, tobie i sobie.
1: Jak
0: bo,
1: zwykle.
0: Bo 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, 24. Festiwal Kabaretów 2026. Jeśli ktoś nie lubi kabaretu, to warto tam się wybrać, ponieważ gwiazdą tego wydarzenia jest Marcin Januszkiewicz, które być może niektórym nie jest znane, ale myślę, że więcej ludzi go zna niż go nie zna. Marcin Januszkiewicz przedstawi program zatytułowany Perfekcyjna Lady Punk, czyli Perfect Lady Punk, jak się można domyślać, będzie wykonywał utwory z repertuaru i Perfektu, i Lady Punk. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Widzimy się o 10:00, a ja przypomnę nasz głos konkursowy, który brzmi właśnie tak.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
0: 71:48, kto to mówi? Zapraszam. Konkurs kończymy już za 8 minut, a do wygrania dziś książka Steve'a Bdalfa Męskość, nowe spojrzenie.

0: trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
1: Dziś nagrodę zdobywa pan Mateusz, który poprawnie odpowiedział, że to mówiła rzecz jasna Maja Chwalińska, obecnie najbardziej popularna osoba w Polsce, pozwolę sobie tak powiedzieć, chociaż myślę, że nawet wśród tych, którzy się sportem nie interesują, także ta postać jest bardzo rozpoznawalna. O, Maja jeszcze pokaże. Taką mam, co do tego jestem bardzo mocno przekonany. To wszystko w dzisiejszym konkursie porannym. Następny konkurs, jak zwykle, to jak zwykle konkurs popołudniowy, który zaczniemy o godzinie 15.15, a na który już teraz zapraszam w imieniu Kuby Antkowiaka, który dołączy tutaj do mnie dopiero w okolicach godziny 12. Śpiewa Alana Miles.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest poniedziałek, 8 czerwca, właśnie minęła 10.
6: Informacje Radia Emaus.
5: Zaprasza Lilia Łada.
7: W Niewy zapraszają na festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. Poznański Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Wielkopolscy policjanci podsumowali długi weekend na drogach. Trzynastego czerwca w Pniewach spotkają się Młodzi Rycerze Jezusa na festiwalu Eucharystii Tarcza Wiary, organizowanym przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Wydarzenie to jest efektem ubiegłorocznych obchodów stulecia działalności tego ruchu w Polsce, podczas których młodzi domagali się organizacji takich corocznych spotkań. Dyrektor Krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych, ksiądz Marcin Nowak, wyjaśnia, że hasło festiwalu Tarcza Wiary to nawiązanie do czasopisma Orędowniczek, wydawanego przez świętą Urszulę Leduchowską, która wprowadziła ruch do Polski.
8: Tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa i wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą.
7: W planie festiwalu jest wspólna Eucharystia, turniej rycerski czy koncert zespołu Michał Anioł Band. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus.
9: Informacje z Wielkopolski.
7: Dwie ofiary śmiertelne, 19 wypadków i 240 kolizji. To bilans długiego weekendu na drogach regionu, jak informują wielkopolscy policjanci. Do pierwszej tragedii doszło 4 czerwca w nocy w Osieku nad Notecią. Samochód marki BMW wpadł do rzeki Łobrzonki. Kierowca zdołał dostać się z auta. Niestety pasażera nie udało się uratować. Drugi tragiczny wypadek miał miejsce 7 czerwca w Poznaniu na ulicy Głogowskiej, gdzie czołowo zdarzyły się BMW i Volkswagen. Jedna osoba zginęła, 3 trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali też 51 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu.
9: Informacje z Poznania.
7: Lipy, topole, sosna, klon francuski i 3 dęby rosnące w Wielkopolsce. Wszystkie te drzewa są finalistami ogólnopolskiego konkursu na Drzewo Roku, który już od 16 lat jest organizowany przez Klub Gaja. Jednym z nich jest dąb Krzysztof, mówi rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska.
10: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki, pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
7: Głosować na wybrane drzewo można jeszcze do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Tam też znajdują się zdjęcia i historie finałowych drzew oraz szczegółowe zasady głosowania.
9: Informacje z kraju.
7: odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Jednocześnie zauważył, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA była niefortunna.
11: Prezydent Zełenski jest także za chwilę w kampanii wyborczej, ale także ma dużo różnych problemów, które także dotykają administrację ukraińską. Stąd też próbuje grać do wewnątrz. W mojej ocenie niefortunnie, bo Polska jednak jest tym państwem, które niezwykle mocno wsparło i Ukrainę, ale także naród ukraiński.
7: Kapituła Orderu Orła Białego ma dziś podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu tego najwyższego polskiego odznaczenia. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Jest to reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w 2023 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Za zasługi dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich oraz działania na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
12: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Słupek rtęci powoli pnie się w górę, teraz już 19 stopni Celsjusza, ciśnienie jest na razie stabilne, 1021 hektopaskali. Troszkę chmur przybędzie, ale dzisiaj padać nie powinno.
4: Radio Emaus. W środku dnia.
5: No i jeszcze w nawiązaniu do pogody mamy takie pogodowe przysłowie ludowe. Kiedy Medard się rozwodni, dziś imieniny Medarda, będą deszcze 6 tygodni. No ja rozumiem, że deszcze są potrzebne, ale 6 tygodni non-stop to już mała przesada. Tomek Wander z wami do godziny 12. Dzień dobry.

0: W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jest wiele błogosławieństw, wiele dróg do Boga. Nie możemy iść czyjąś drogą, choćby najwspanialszą, ale musimy znaleźć własną. Otaczają nas liczne wzorce i przykłady, ale służyć one mają inspiracji i poszerzaniu myślenia, a nie ograniczaniu nas do naśladownictwa. Odnajdźmy własną modlitwę, charyzmat, misję, błogosławieństwo. Nikt nas w tym nie zastąpi. Które z tych podobieństw jest moim ulubionym? Dlaczego właśnie to?

Brygada, czyli grupa Jamiroquai i Love Philosophy. W naszym programie w tej godzinie jeszcze muzyczna podróż w czasie. Dziś Piotr Frączewski urodzinowo i Sam Brown również urodzinowo wystąpią. O 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Bralczyka. I o 11.30 serwis kulturalny. Będzie parę słów o zbliżającym się 19. festiwalu Etnoport. Początek już w najbliższy czwartek. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale sztosy.
1: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jerzyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

12 czerwca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 17 w drugim LO przy ulicy Matejki. Kolejna już cykliczna konferencja TEDx. Warto tam się wybrać, by zobaczyć, co młodzi ludzie mają do powiedzenia. Więcej szczegółów znajdziecie na pewno na Facebooku, na stronie dotyczącej tego wydarzenia. TEDx drugie LO Poznań. Dwa lata temu miałem okazję osobiście oglądać i słuchać wszystkich wykładów i naprawdę było rewelacyjnie. W tym roku będzie pewno podobnie. Drugie LO, najbliższy piątek, 12 czerwca, godzina 17. I z tego co wiem, liczba miejsc jest ograniczona na widowni, więc proszę podejmować decyzję bardzo szybko. Za 25,5 minuty minie 11. Robert Palmer.

Andrzej Sapkowski kiedyś powiedział: nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. No to jest prawda, to jest prawda. Pierwsze wrażenie pod koniec lat 80. zrobiła na nas Sam Brown przebojem Stop. Za chwilę tę piosenkę usłyszymy, ale mało kto wie, że to był rok 88, że dokładnie rok wcześniej, w 1987 roku Sam Brown pojawiła się w poznańskiej arenie, zaśpiewała w Furkach podczas dwóch polskich koncertów grupy Marillion. Tak, tak. No teraz zaśpiewał Sam Brown i właśnie ten wielki przebój, który właściwie tylko tę piosenkę w Polsce znamy w wykonaniu Sam Brown, chociaż Sam Brown po tej piosence nagrała jeszcze parę innych, ale do naszego kraju dotarł tylko utwór Stop. Zapraszam na muzyczną podróż w czasie właśnie teraz.

0: Sam Brown występowała z grupą Marillion podczas ich pamiętnej trasy koncertowej w roku 1987. Potem jej wielki przebój Stop, który właśnie słyszymy, dotarł do Polski. Data premiery tego utworu to dokładnie 8 czerwca 1988 roku, czyli szybko sobie rachujemy. Ta piosenka ma równo 38 lat.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: No to zaczynamy. W roku 1940, równo 86 lat temu, urodziła się Nancy Sinatra, występowała już dzisiaj w naszym porannym programie. 75. urodziny świętowałaby dziś Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrowska, Primo Voto Jackowska, czyli po prostu Kora. W 1951 roku, 75 lat temu, rówieśniczka Kory, czyli Bonnie Tyler, dzisiaj świętuje swoje urodziny. 66 lat temu urodził się wokalista grupy Simply Red Mick Hucknall, a Nick Rhodes, współzałożyciel grupy Duran Duran, świętuje dziś swoje 64 urodziny. 80 lat dzisiaj kończy bardzo popularny, charakterystyczny aktor Piotr Frączewski. Jest również satyrykiem, reżyserem teatralnym, czasami też śpiewa. Na pewno pamiętacie jego występ w roli Franka Kimono. Parę lat temu, 3 lata temu zaśpiewał również z grupą Lady Panga, konkretnie z Janem Borsewiczem. Przypomniał wraz z tym gitarzystą wielki przebój, który dawno temu został wylansowany przez budkę suflera. Posłuchajcie, jak panom to się udało.

0: Radio Emaus. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 400 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 8 czerwca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za wywóz śmieci. Szczyt wolności i solidarności w Poznaniu z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Parafia w Chwałkowie prosi o modlitwę w intencji księdza Sławomira Ruksa. Od lipca opłata za wywóz śmieci dla mieszkańców Leszna i 19 okolicznych gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszyńskiego wzrośnie do 45 zł miesięcznie od osoby. Oznacza to po 4 latach bez zmian podwyżkę o 36%. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję podczas Komisji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek opozycji. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili władzom brak wcześniejszej debaty oraz niedotrzymanie słowa. Twierdzili, że przyjmowanie zewnętrznych odpadów, między innymi z Dolnego Śląska na wysypisko w Trzebani, miało uchronić mieszkańców przed wzrostem rachunków. Przedstawiciele spółki komunalnej odpowiedzieli jednak, że zyski z zewnętrznych śmieci są kluczowe dla stabilizacji systemu. Bez tych kilkunastu milionów złotych rocznie podwyżki byłyby jeszcze bardziej drastyczne. Do zarzutów odniósł się prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, nazywając zachowanie opozycji, cytując, polityczną piaskownicą. Wytknął radnym PiS hipokryzję i przypomniał, że gdy sami współrządzili miastem w latach 2017-2022, opłaty śmieciowe wzrosły łącznie o rekordowe 267%. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56 w stolicy Wielkopolski 28 czerwca odbędzie się Szczyt Wolności i Solidarności. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Poznania przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
4: Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę, czy to w ramach NATO, czy to w ramach węższego już formatu bukareszteńskiej dziewiątki.
2: Mamy nadzieję, że odstawimy wszelkiego rodzaju polityczne spory na bok, dodaje zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
5: Są to wspólne obchody i chcemy, żeby one przebiegały w spokojnej atmosferze, żeby przede wszystkim oddać hołd tym, którzy zginęli za naszą wolność, ci, którzy walczyli jeszcze żyją. Każde zakłócanie czystości obojętnie, z której to będzie strony, będzie naruszeniem tej pamięci, ważnej pamięci właśnie dla naszych i szacunku dla naszych powstańców, którzy w tamtych czasach, w 56 roku, w zupełnie innej rzeczywistości potrafili spiąć się na odwagę.
2: Szczyt zwieńczy wieczorny udział prezydentów w historycznym widowisku Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chwałkowie prosi parafian o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia proboszcza parafii księdza Sławomira Ruksa. Ksiądz uległ poważnemu wypadkowi podczas piątej pielgrzymki konnej i zaprzęgów konnych do sanktuarium Najświętszej Marii Panny Świętogórskiej w Gostyniu, gdy koń ciągnący jego bryczkę spłoszył się, co doprowadziło do przewrócenia pojazdu. Obecnie proboszcz przebywa w szpitalu. Na szczęście jego życie nie jest zagrożone. W kościele parafialnym w Chwałkowie codziennie odbywa się wspólna modlitwa w intencji powrotu do zdrowia proboszcza.
1: Informacje z kraju.
2: Długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż przed rokiem. Nadal jednak doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących w całym kraju. Od środy było o 38 wypadków mniej niż przed rokiem. Zginęło 19 osób, czyli o 6 mniej, a rannych było o 53 osoby mniej niż przed rokiem, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjant przypomniał, że jeszcze dziś kierowcy muszą się spodziewać więcej patroli na trasie.
6: Działania prowadzone są również dziś, w poniedziałek 8 czerwca, kiedy na części tras nadal można spodziewać się zwiększonego ruchu związanego z powrotami. Każdego dnia w działania zaangażowanych jest średnio blisko 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
2: W czasie kontroli policjanci zwracają szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w fotelikach.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dane meteo na tę chwilę to 1020 hektopaskali. Ciśnienie już zaczęło troszkę spadać. Temperatura cały czas rośnie. W tej chwili na termometrze 20 stopni Celsjusza. 4 stopnie jeszcze nas dzielą od maksymalnego momentu, maksymalnie ciepłego momentu dzisiejszego. W trakcie dzisiejszego dnia. No po prostu, tak miałem powiedzieć, ale no nie do końca wyszło. Czasem tak się zdarza.

159 dzień roku to w kalendarzu na rok 2026, 8 czerwca, poniedziałek, imieniny Seweryna i Medarda, a także Jakuba, Marii, Wilhelma i Maksymina. Pozdrawiamy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jarek, tak przynajmniej się przedstawia, przeczytał taki nagłówek. Mara Storsidy, czy Storsidy, nie wiem jak się czyta, nie znam tej miejscowości, zeznawał o gangsterach z Gliwic. Pan Jarek nie wie, kim jest Mara, czym jest ta Trosida, ale pisze dowcipnie, że może to i lepiej, ale wie, że nie zeznaje się o czymś, tylko w sprawie czegoś. Tak, ma pan rację, panie Jarku. Zauważyli państwo zapewne, że zmieniła się trochę nam składnia w języku publicznym i słyszeliśmy nawet z ust poważnych ludzi, że te wybory były o tym i o tym. Kampania była o tym i o tym. Tak jakbyśmy te zdarzenia czy te wypadki traktowali jak teksty. Możemy powiedzieć, że tekst był o czymś, wypowiedź była o czymś, wykład był o czymś. Ale nie mówiliśmy przecież, że wybory były o kondycji Polaków na przykład. To jest pewien skrót prawdopodobnie, który jednak wskazywałby, że takie zdarzenia jak właśnie wybory czy kampania traktujemy jak teksty. O czym były te wybory? Nie. Na jaki temat teoretycznie moglibyśmy już powiedzieć, chociaż wybory na temat także by mnie trochę raziły. A już zeznawanie także nie pasuje tutaj w tej składni użyte. Zeznawać możemy w sprawie czegoś, na jakiś temat, natomiast raczej nie o. Ale może to taka tendencja, do której trzeba będzie się przyzwyczajać. Mówimy o czymś, ale zeznajemy na temat.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Horse Lane to przepiękna ballada Moby. Tak się nam ładnie zgrała z gorzko-słodką symfonią grupy The Verve, która wybrzmiała przed chwilą, że aż żal wyłączać. No ale czas płynie nieubłaganie. W tej chwili 20,5 minuty po 11. W naszym programie o 11.30 pojawią się zapowiedzi kulturalne. Mniej i bardziej serwis kulturalny na naszej antenie. Powiemy między innymi o tym, co w najbliższy czwartek rozpocznie się w Poznaniu. A raczej jaki festiwal.

roku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11:29. Serwis kulturalny nieco wcześniej niż zwykle, tylko minutkę, ale jeśli ktoś czekał, to na pewno czeka już od paru minut, więc teraz zapraszam na parę propozycji, które mam wam do zaproponowania. O 17:00 dzisiaj w Bibliotece Raczyńskich koncert w wykonaniu klasy altówki profesora Marcina Murawskiego z Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W programie tego koncertu między innymi pojawi się muzyka Jana Sebastiana Bacha. Concordia Design zaprasza na godzinę 18:00 na dyskusję o książce Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie. Autorką tej książki jest Sophie Gilbert, a w tej dyskusji wezmą udział Agnieszka Budnik, Agnieszka Jankowiak i Martyna Zachorska. O 19:00 w Akademii Muzycznej, również w auli imienia Stefana Stuligrosza, koncert z cyklu Poniedziałki w Akademii. Opieka merytoryczna tego koncertu to Katedra Fortepianu. W auli UAM dziś o 19:00 recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka, wielcy romantycy, muzyka i słowo. Koncert poprowadzi sam pianista, czyli Grzegorz Niemczuk, z charakterystyczną pasją i poczuciem humoru, dzieląc się z publicznością opowieściami o życiu i twórczości wielkich romantyków, będzie opowiadał przez, myślę, dobrych kilkadziesiąt minut. W najbliższy czwartek rozpoczyna się 19. festiwal Etnoport, wielki koncert otwarcia o godzinie 19:00 w sali wielkiej. Tam wystąpi Kimmo Pohjonen, akordeonista z Finlandii, z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, pod dyrekcją Anny Duczmal. Potem o 21:00 koncert na dziedzińcu zamkowym Hajda Banda i o 22:30 w klubie festiwalowym potańcówka z kapelą Odloty. O wszystkich wydarzeniach będę was na bieżąco informował. Przypominam, że koncert otwarcia 19. edycji festiwalu Etnoport w najbliższy czwartek. Zapraszam do Multikina. W czerwcu różne wydarzenia i premiery tam będą miały miejsce. Między innymi premiery filmy Supergirl, Dzień Objawienia, Władcy Wszechświata, Toy Story oraz film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Pojawią się także w czerwcu doskonale wam znane cykle: Ofowe Kino z Lot, to film Werdykt, Wpatrując się w Słońce, film Zawieście, Czerwone Latarnie, a także Drugie Życie. Natomiast na czerwcowych pokazach w ramach kultowego Kina z Lotto będzie można obejrzeć Podziemny Krąg, Kosmiczny Mecz, Romeo i Julia i Milczenie Owiec. Szczegółowy program oczywiście na stronie www.multikino.pl. A dziś jeszcze w Kinie Bułgarska 19, o 16:40 Orły Republiki, o 17:00 Ostatnia Sesja w Paryżu, o 18:50 Milcząca Przyjaciółka i o 19:00 Romeria. Zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now to grupa Starship, która śpiewa, że nic ich nie powstrzyma, mnie też nic nie powstrzyma, by zaprosić was na godzinę 22:05 na 78 już dziś spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś dwa filmy z dwójeczką. Najpierw Przysięgły numer 2, to ostatnie dzieło Clint Eastwooda, który zapowiada odejście na reżyserską i aktorską emeryturę, a potem Gladiator 2. To Ridley Scott ponownie, tym razem w roli głównej nie Russell Scott, a Paul Mescal. Więcej szczegółów, a także ciekawostki z planu proszę posłuchać dziś o 22:05, 78 spotkanie z muzyką z celuloid. Do studia właśnie wszedł Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami do godziny. Powiedz coś.
1: Coś.
0: O, to Kuba Antkowiak właśnie, który pozostanie z wami do godziny 18, a jeśli z nim porozmawiacie, to być może i dłużej. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Kierowcy na moście Chrobrego muszą liczyć się z kolejnymi zmianami. W tym wydaniu informacji powiemy także o kolejnym wydarzeniu z okazji okrągłej rocznicy Poznańskiego Czerwca. Od dziś na moście Chrobrego obowiązują kolejne zmiany w organizacji ruchu. Ma to związek z jego rozbiórką i budową nowej konstrukcji. Prace postępują, bo po północnej nitce już nie ma śladu. Kierowcy muszą jednak liczyć się z pewnymi utrudnieniami, wyjaśnia Paulina Nowicka-Szafer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii, ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej, konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz też z czasowym zajęciem części chodników. Prace te koncentrować się będą na wschodniej części zbiegu ulic Wieżowej i Wyszyńskiego, czy też po drugiej stronie zbiegu ulic Panny Marii i Wyszyńskiego.
2: Przejazd mostem Chrobrego jest wciąż możliwy nitką południową. Koniec przebudowy przeprawy zaplanowano na styczeń 2028 roku. Trwa Międzynarodowy Tydzień Archiwów. W jego obchody włącza się także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Pierwsze spotkanie poświęcone dziejom Buku i jego parafii odbyło się już dziś. Natomiast w czwartek o godzinie 11 zaplanowano spotkanie z księdzem Wojciechem Müllerem, autorem książki Kadry z życia ojca Leonarda, opowiadającej o losach Benedyktyna z Lubinia. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Informacje kulturalne.
2: I te strzały nie były już dane w powietrze, ale do ludzi. To hasło wystawy poświęconej Poznańskiemu Czerwcowi 1956, którą od kilku dni można oglądać na Placu Kolegiackim przed Urzędem Miasta. Ekspozycja opowiada o codzienności często młodych ludzi, których życie zmieniły wydarzenia z 28 czerwca. Dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca i jednocześnie kuratorka wystawy Kinga Przyborowska podkreśla, że przy jej tworzeniu pomocne okazały się materiały, do których niedawno uzyskała dostęp.
4: Zbiory pana Piotra Dudkiewicza, pozostawione przez Kazimierza Dudkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Mnóstwo listów pisanych do rodziców. Tak samo pamiątki po Zbigniewie Janczewskim czy Alfredzie Rau. Te materiały, które pojawiły się u nas w muzeum, spowodowały, że tak naprawdę miesiąc przed otwarciem wystawy zdecydowałam się ten moduł z ofiarami trochę zmienić.
2: Wystawa jest jednym z elementów obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca.
1: Informacje ze świata.
2: Iran i Izrael wznowiły wzajemne ataki. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. Mimo ostrzeżeń, izraelski premier zdecydował wczoraj o ataku na stolicę Libanu. Gdy w odpowiedzi Teheran uderzył na cele w Izraelu, izraelska armia ostrzelała Iran. Obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jest zatem bardzo niepewny. Ten, podpisany 8 kwietnia, miał zatrzymać wojnę Iranu z USA i Izraelem, ale nie zamknął konfliktu izraelsko-libańskiego. 3 czerwca Izrael i Liban zgodziły się wdrażać kolejne elementy zawieszenia broni, ale wymiana ognia trwa.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, chociaż w sumie patrzę za nasze radiowe okna, razem za nią Hajduczek, no i widzimy, że coś tam za tych chmur wychodzi, oby za tych chmur wyszło słońce. Z tego, co widzimy w naszych raportach pogodowych, ma się ono pojawić, czy też wyjść za chmur w okolicach godziny 18, no ale wiemy doskonale, że raporty pogodowe trzeba brać przez pół. Jeżeli chodzi o wiatr, on wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest stona dobra, a biometr jaki jest biometr? Biometr jest korzystny.

8 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 18. No i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Zanim na dobre rozpocznie się druga zmiana, ja rzucam takie luźne pytanie w eter. Czy wasza czerwcówka była udana? Nie będę ukrywać, moja tak, sam odpocząłem, doładowałem baterię na... No właśnie, mam nadzieję, że na jak najdłużej. O, doładowałem baterię do kolejnej podróży. Nie wiadomo, gdzie jeszcze człowiek się wybierze, no bo czasami tak bywa po tych podróżach, że niby człowiek gdzieś tam był, niby człowiek już jest w pracy, ale z drugiej strony chciałby jeszcze gdzieś sobie pojechać. W sumie dobra, dajcie znać, słuchajcie, jak tam wasza czerwcówka. Wyślijcie SMS na numer 601-077-033, a powtórzę, bo za szybko to powiedziałem, 601-077-033. Dawajcie nam znać, jak tam wasza czerwcówka. Czy odpoczęliście? Jak się czuliście przez te parę dni wolnego? Słuchajcie, już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to zgodnie z tytułem utworu, który będzie za moment, zacznijmy imprezę. Kto wie, ten numer jest troszeczkę imprezowy, ale zagrajmy go po prostu. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tak zaczynamy poniedziałek i drugą zmianę w Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: running and running, running and running, running and running.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
3: Jak często okazywało się, że ktoś podziwiany przez ludzi był tak naprawdę bardzo nieszczęśliwy i godny współczucia? Ludzie zaskakująco słabo oceniają, czego naprawdę potrzebują. Jak powiedział Oscar Wilde, są tylko dwie tragedie w życiu. Jedna to nie otrzymanie tego, czego się pragnie, a druga otrzymanie tego. Nic więc dziwnego, że gdy Jezus wskazuje nam szczęśliwe życie, mamy poczucie, jakby był to świat do góry nogami. To nie świat, ale to my potrzebujemy konwersji, czyli odwrócenia. Pomyśl, czy widzę życie Jezusa jako szczęśliwe życie?
4: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także grupa Coldplay Adventure of a Lifetime. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy poniedziałek, 8 czerwca, 159 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Seweryn, Maria, ale także Wilhelm. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj ich aż 4. Mamy tak, Światowy Dzień Guza Mózgu, Dzień Cyrku bez Zwierząt, Światowy Dzień Oceanów, a także Dzień Informatyka. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj aż 3. No i tak właśnie myślę, które wam przeczytać. Dobra, przeczytam wam przysłowie numer 3. Gdy medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa. Patrzę za nasze radiowe okna. No, deszczu nie ma, no czyli już wiemy, jakie będą żniwa. Słuchajcie, już wiemy, jakie będą żniwa. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Andrzeja Sapkowskiego. I to zdanie brzmi następująco. Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. I powiem wam tak, jak patrzę na to zdanie, z jednej strony jestem w stanie się z tym zgodzić, ale z drugiej strony to pierwsze wrażenie czasami można zrobić się... To jakby to mityczne pierwsze wrażenie można zrobić czasami więcej razy, ale to jest dyskusja na inny czas. A propos czasu, najbliższego czasu, już za dłuższy moment audycja Sekrety Diety. Ten program startuje o godzinie 12.30, no ale zanim Sekrety Diety, to oczywiście pogramy Sophie Ellis-Bextor.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
1: Dzisiaj audycja o tym, tak naprawdę dlaczego my bardzo lubimy słodycze i jakie są przyczyny jedzenia czasem zbyt dużej ilości tych słodyczy. Bo jeśli są Państwo w grupie osób, które słodycze lubią, którym smak słodki bardzo odpowiada, który jest dla nas taki fajny, miły, przyjemny, daje nam relaks, to ta audycja jest pewnie dla Państwa, bo być może czasem tych słodyczy w naszej diecie jest nieodpowiednia ilość. Skąd to się bierze i co można z tym zrobić? Natomiast jeśli nie są Państwo w tej grupie, to bardzo podziwiam i bardzo tutaj szapoba. Mój synek też nie jest w tej grupie i on zamiast słodyczy mógłby jeść konkrety. Ja bardzo go podziwiam, chciałabym tak jak on, ale nie zawsze się to udaje. Natomiast jakie są przyczyny tego jedzenia zbyt dużej ilości słodyczy? Niestety duża ilość tych przyczyn leży w takich emocjonalnych, psychodietetycznych aspektach, bo to poprzednie pokolenie jeszcze bardzo mocno wiązały jedzenie słodyczy, jedzenie ciast, tortów, ciasteczek z nagrodą, z jakąś imprezą, z czymś miłym, przyjemnym, czymś, co zdarza się raz na jakiś czas. Wtedy warto zaszaleć, wtedy warto pójść trochę w tango i zjeść więcej czegoś tam na jakieś na przykład uroczystości. I niestety my to nasze pokolenie niestety bardzo mocno wiąże właśnie słodycze, smak słodki z nagrodą. Z czymś, co jest dla nas fajne, miłe, przyjemne, ale też z nagrodą dla siebie, na przykład po całym ciężkim dniu. Wtedy siadamy, wyciągamy czekoladki, wyciągamy batoniki i możemy się rozpłynąć, nawet jeśli to był jakiś ciężki dzień, to jakby mamy taką radość w sobie, że zjedliśmy coś słodkiego, to daje nam po prostu radość. No i być może warto się wtedy zastanowić, co innego mogę znaleźć, co innego może mi dawać radość, co innego może być dla mnie nagrodą. Warto tutaj pójść w takie rzeczy niematerialne, na przykład nagrodą dla naszych dzieci wcale nie muszą być kolejne torty, ciasteczka czy słodkie przekąski, ale chwile spędzone z rodzicem, jakieś fajne wydarzenia, na które pójdziemy razem, bądź też na przykład jakieś fajne rzeczy, które razem w domu możemy wykonać. Przyczyną jedzenia dużej ilości słodyczy jest też pomijanie tych takich podstawowych posiłków. Często jest tak, szczególnie mamy, szczególnie osoby zabiegane, nie zjadają tych posiłków takich typu śniadanie, obiad, kolacja, tylko po prostu gdzieś tam w locie złapią cokolwiek i trochę tak cokolwiek do siebie wprowadzają do swojego organizmu. To wcale nie jest dobre, bo ta ilość kalorii, którą my spożywamy, i tak będzie duża w takim batoniku, a wcale nas nie nasyci, mamy jeszcze wyrzuty sumienia, nadal musimy coś zjeść, bo nadal jesteśmy głodni. Totalnie nie tędy droga, więc tutaj wtedy trzeba się zastanowić, jak możemy przemodulować ten nasz dzień, przemodelować, żeby pewne zmiany wprowadzić, żeby te posiłki stałe jednak występowały w naszym harmonogramie i żebyśmy ich nie pomijali i rzadziej sięgali po te słodycze. Przyczyny jedzenia dużej ilości białka to też za mała ilość, przyczyny jedzenia z dużej ilości słodyczy, przepraszam, to już właśnie o kolejnej przyczynie, czyli za mało białka. Wtedy, kiedy ta dieta jest uboga w białko, kiedy mamy węglowodanów bardzo dużo, a to taka dieta typowo polska, no to wtedy właśnie najczęściej sięgamy po więcej słodyczy, bo ten smak słodki nam się chce utrzymać. Tylko my wtedy mamy bardzo duże piki, jeśli chodzi o glukozę i to wcale nie jest dla naszego organizmu dobre. Więc odpowiednia ilość białka w diecie, dobiałczanie tej diety, o tym też była audycja, tutaj bardzo mocno może nam pomóc. Za małe nawodnienie. Jeśli pijemy mało wody, spożywamy zbyt mało płynów, to też po te słodycze możemy sięgać częściej, bo mylimy trochę pragnienie z głodem. Następne to skupienie się całej naszej uwagi na jedzeniu, czyli staramy się pracować, staramy się żyć, ale ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mamy, co będziemy jeść na kolejny posiłek, kiedy będzie ten kolejny posiłek, ile jeszcze posiłków zostało nam do końca dnia, że coś tam zjedliśmy nieodpowiedniego, mamy wyrzuty sumienia, jeśli ciągle jest myślenie o tym jedzeniu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że my po te słodycze sięgniemy w ciągu dnia, bo sobie tak trochę już machniemy ręką i powiemy sobie, no dobra, już trudno, już tam zjedliśmy na przykład coś nieodpowiedniego, to już dzień jakby trochę z głowy, więc już mogę. Tutaj warto byłoby się udać na przykład do psychodietetyka, przegadać ten temat, zobaczyć, skąd on wynika, dlaczego, co ja mogę z tym zrobić, żeby to jedzenie nie było tak naprawdę takim... taką wieżą w naszym życiu, na której my opieramy wszystkie inne rzeczy, no bo to zupełnie nie o to chodzi. Może to być też forma naszego odpoczynku, naszej rekreacji po całym dniu, o czym już wcześniej wspominałam, i też takiej radości. Tu znowu przydałby się nam pewnie psychodietetyk, żeby pewne tematy przegadać, ale może być to też po prostu jedzenie z nudów, czyli na przykład widzimy się ze znajomymi, wyciągamy wszystko, co mamy tam w szafkach i zjadamy sobie tak po prostu gadając, albo też po prostu przechodzimy po pracy, no i tak trochę już machinalnie sobie nasypujemy do tej miseczki te słodycze i sobie tam zajadamy, czytając książkę albo przeglądając na przykład na telefonie różne aplikacje. Być może wystarczyło po prostu do tej miseczki wsypać coś bardziej wartościowego, na przykład orzechy. I zupełnie nie zrobiłoby nam to różnicy. Ostatnia taka przyczyna to jedzenie trochę jaka taka beztroska, czyli po całym dniu przepełnionym obowiązkami, przepełnionym taką czasem orką na ugorze i stykaniem się z wieloma trudnościami, po prostu mamy taką beztroskę. Wiemy, że to jedzenie nic od nas nie chce. Po prostu sobie jest, daje nam radość, daje nam jakieś takie ukojenie, więc my w to idziemy. Tylko, że tutaj niestety jest bardzo duży wykrzyknik, który powinniśmy sobie postawić, ponieważ to jest tak naprawdę trochę studnia bez dna. To znaczy wtedy, kiedy my w to idziemy jako taką beztroskę, to zazwyczaj spożywamy więcej i zazwyczaj to już jest codziennie. Wprowadzamy sobie odpowiednią ilość kalorii i już nie mamy tego deficytu ani diety normokalorycznej, tylko dodatkowe kalorie, które wprowadzamy, z którym nie wprowadzamy żadnych tak naprawdę wartościowych składników mineralnych czy też witamin do naszego organizmu, więc tutaj trzeba się znowu zastanowić, na co mogę ja to zamienić, bo być może wystarczyłoby i takie poczucie beztroski na przykład wywołałoby jakieś fajne danie, które możemy przygotować w ramach kolacji, a być może wystarczyłoby na przykład wyjść troszeczkę pospacerować i to już dodałoby nam endorfin i dałoby nam radości, więc tutaj te przyczyny wielokrotnie leżą w takich aspektach psychodietetycznych. Warto nad tymi wszystkimi przyczynami się zastanowić, przepracować, zrobić sobie taki rachunek sumienia i przez najbliższe kilka dni zapisywać, kiedy sięgamy po te słodycze, w jakich okolicznościach, jakie to są słodycze, jakie ilości. Zrobić sobie trochę taki rachunek sumienia i zobaczyć pewne rzeczy, bo być może to się powtarza, być może któreś z tych przyczyn, które omówiłam, występuje właśnie u nas i być może jest to temat warty do przegadania z kimś, kto nas inaczej poprowadzi, jeśli te słodycze nam przeszkadzają w naszej diecie, bo na przykład jest ich za dużo, to być może warto coś z tym zrobić. Do usłyszenia w kolejnej audycji i jeśli mają Państwo jakieś pytania psychodietetyczne bądź dietetyczne, oczywiście zapraszam do kontaktu z redakcją. Postaramy się wszystkie te pytania rozwikłać, tak żeby te sekrety diety już nie były takie sekretne.
0: Sekrety diety. Radio Emaus. W środku dnia.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Sekrety Diety, a za nami również trzy utwory prosto z Polski. Trójka bardzo różnych artystów. Za nami Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. Akurat dzisiaj deszczu nie uświadczyliśmy i chyba nie uświadczymy, aż spojrzę na nasze raporty pogodowe. Nic się nie zapowiada. Za nami także Krzysztof Krawczyk, Chciałem być, a także Kleo i Dom. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz na naszej antenie będzie Paul McCartney i Hope of Deliverance.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 13, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: To był niebezpieczny weekend na wielkopolskich drogach. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Etnoport. Dwie ofiary śmiertelne, 19 wypadków i 240 kolizji. To bilans długiego weekendu na wielkopolskich drogach. Do pierwszej tragedii doszło już w czwartek w Osieku nad Notecią. Samochód wpadł do rzeki Łobrzonki. Kierowca zdołał wydostać się z auta, niestety pasażera nie udało się uratować. Drugi tragiczny wypadek miał miejsce wczoraj na poznańskiej ulicy Głogowskiej, gdzie czołowo zderzyły się BMW i Volkswagen. Jedna osoba zginęła, trzy trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali też ponad 50 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu. Czy Poznań straci swoje rzeki? Lokalni społecznicy alarmują, że z roku na rok do Warty dopływa coraz mniej wody, a mniejsze potoki znamy już tylko z archiwalnych map. W obronie miejskiej przyrody odbędzie się pierwszy dzień poznańskich klinów zieleni. Jest to inicjatywa współorganizowana przez Koalicję za Zieleń Poznań. Głównym punktem wydarzenia będzie przemarsz z totemami, które symbolizują zapomniane lub zagrożone rzeki Poznania, w tym Bogdankę, Cybinę i Wierzbak.
3: Zapraszamy takie symboliczne pokazanie, gdzie płynie pod ziemią rzeka Bogdanka. Zapraszamy na akcję Cieki Strugi dla Bogdanki, taki symboliczny przemarsz i przede wszystkim rozmowy o tym, dlaczego zabiegamy o te kliny zieleni i dlaczego te kliny zieleni powinny być objęte ochroną nie tylko w kontekście studium, planów ogólnych, czy też dokumentów planistycznych, ale także ochroną realną.
2: Mówiła w rozmowie porannej Radia Emaus Magdalena Garczarczyk z Koalicji za Zieleń Poznań. Początek spotkania pod hasłem Strugi i potoki dla Bogdanki w najbliższy czwartek o godzinie 17 w Parku Sołackim.
1: Informacje kulturalne.
2: Już w tym tygodniu do Poznania zawita Święto Muzyki Etnicznej. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Etnoport. W tym roku wydarzenie zabierze zainteresowanych w różne części świata. Od Karpat, Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego przez Kaukaz po Afrykę Południową i Amerykę Łacińską.
4: W tym roku w ogóle mamy bardzo liczne grupy, więc mam nadzieję, że będą ci artyści i artystki widoczne bardzo w zamku i wokół zamku, bo jak od kilku lat gramy nie tylko w sali wielkiej na dziedzińcu zamkowym, ale też na dziedzińcu otwartym przed zamkiem, no i przede wszystkim w Parku Adama Mickiewicza, gdzie jest łatwiejszy dostęp i najbardziej widowiskowe koncerty będą się tam odbywać. Mottem od kilku lat jest Wsłuchaj się w świat.
2: Mówi dyrektor festiwalu Bożena Szota. Impreza rozpocznie się w czwartek o godzinie 19 koncertem fińskiego akordeonisty Kimo z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus. Wydarzenie potrwa do niedzieli.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. O tym rozmawiają biskupi podczas trwającego dziś 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni przez najbliższe dwa dni będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dotyczące katechezy parafialnej. Ważnym punktem obrad są także dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Spotkanie odbywa się w Łomży z okazji stulecia erygowania diecezji. Przyjechali tam także arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński oraz biskupi Jan Glapiak i Grzegorz Balcerek.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa. Mamy 22 kreski na plusie. Według naszych raportów pogodowych, no właśnie, znowu nas one informują, że jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Anią Hajduczek patrzymy za nasze radiowe okna, no i widzimy, że owszem, może i trochę chmur na niebie jest, ale z drugiej strony widzimy, że się mocno przejaśnia, więc po prostu ustalmy, że w tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

5 minut po godzinie 13, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami aż do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. I tak sobie pomyślałem, że niektórzy mogą się zdziwić. No jak to znowu pierwsza, druga zmiana, nie ma poranka, nie ma środka dnia, czy też pasma na dobre popołudnie. To jest akurat taka nomenklatura, którą kiedyś sobie wymyśliłem i stwierdziłem, że kiedy jesteśmy z Tomkiem Wandelem we dwóch na posterunku, no to właśnie w ten sposób będę oddzielać poszczególne pasma. Spokojnie, Arek Szymański oczywiście jutro wróci, będzie z wami od godziny 6 bodajże do godziny 10, no ale my z Tomkiem dzisiaj jesteśmy na posterunku najpierw Tomek od 6 do 12, a później ja od godziny 12 do godziny 18, a niedługo też jeszcze będzie tak, to pewnie będziemy gdzieś tam też informować, czy to na antenie, czy to w mediach społecznościowych, że najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu przejdziemy na tryb wakacyjny. Ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, kwestia jest taka, że po prostu, jak to się mówi, później zaczniemy, szybciej skończymy, czyli po prostu będą dwa pasma od godziny 7 do godziny 17. Każde będzie trwało po 5 godzin, ale o tym jeszcze będziemy informować. Nie wyprzedzajmy, nie uprzedzajmy faktów. A fakty są takie, że teraz na naszej antenie, mimo tego, że jesteśmy w Polsce, to będzie grupa Ameryka i ten zespół chyba w ogóle jest z Londynu, więc tu jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, ale stworzyli oni swego czasu taki, no, chyba swój największy hit, A Horse With No Name. Taka klasyka grania akustycznego, folkowego, jak zwał, tak zwał. Ja nie przedłużam, słuchajcie, zagrajmy po prostu ten kawałek America, A Horse With No Name na sam początek godziny 13. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 13:00 za nami na naszej antenie America, A Horse With No Name, później The Mamas and The Papas, California Dreamin', a przed chwilą Mika, Relax, Take It Easy. Ja wam również życzę tego relaksu. Pora relaksu, jak to kiedyś mawiał pewien klasyk. Ja wiem, że jest poniedziałek po czerwcówce, ale również taki relaks po pracy warto uskutecznić. No ale warto też uskutecznić takie działania, abyście weszli na naszą stronę radioemons.pl i tam zajrzeli do zakładki Gość Dnia, bo tam prezentujemy rozmowy, które odbywają się na naszej antenie od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. No i dzisiaj gościliśmy Magdalenę Garczarczyk, architektkę krajobrazu i członkini koalicji Za Zieleń, a tematem rozmowy był Dzień Klinów Zieleni, czyli dlaczego trzeba je chronić. Poznań ma unikatowy system przewietrzania miasta złożony z klinów zieleni. Magdalena Garczarczyk tłumaczy, dlaczego są one tak ważne, że właśnie trzeba je chronić. Społecznicy proponują ustanowić Dniem Klinów Zieleni dzień urodzin profesora Władysława Czarneckiego, by ustrzec je przed zabudową. Ta 10-minutowa rozmowa z dzisiejszym naszym porannym gościem Magdaleną Garczarczyk jest już dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także ta rozmowa jest do odsłuchu w naszej aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Zapraszamy was do tego bardzo gorąco, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiliście. No i również zapraszamy do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook i Instagram. Tam nas znajdziecie, no ale również znajdziecie na naszej już antenie dobrą muzykę, ponieważ jesteśmy dobrym radiem, no to inaczej no nie możemy grać. Carlos Santana i Rob Thomas, Smooth, ta piosenka w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie dwa polskie utwory, dwie polskie wokalistki. Z jednej strony Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd, za nami także Barbara Wrońska i Nie Czekaj. Barbara Wrońska zaśpiewała o tym, żeby nie czekać, a ja raczej jestem zdania, przynajmniej w tym momencie, żeby nie przegapić różnych rzeczy. No bo owszem, trwa druga zmiana w Radiu Emaus do godziny 18:00, ale myślami jesteśmy już przy programach, które pojawiają się wieczorem na naszej antenie. No i w ten sposób chciałbym Was zaprosić na już 78. wydanie audycji Muzyka z celuloidu. Zapraszam w imieniu Tomka Wandela, czyli autora tego programu. Jak zwykle będzie to muzyczno-filmowe spotkanie. Dzisiaj Tomek opowie o dwóch filmach z numerem drugim w tytule, które premiery miały w 2024 roku. Najpierw będzie to Przysięgły numer 2, dramat sądowy, ostatnie jak na razie reżyserskie dzieło Clinta Eastwooda, a następnie Tomek zdradzi parę zakulisowych ciekawostek z planu filmu Gladiator 2. Reżyserii podjął się ponownie Ridley Scott, a w roli głównej wystąpił Paul Mescal. No a w roli głównej, jeżeli chodzi o prowadzącego audycję Muzyka z celuloidu, niezmiennie wciela się od 78 spotkań właśnie Tomek Wandel, więc zapraszam Was bardzo gorąco na audycję Tomka. Muzyka z celuloidu już startuje o godzinie 22:05. Ja mam świadomość, że jeszcze do tego programu zostało 8 godzin, ale myślę, że już warto mieć go na radarze i wysłuchać go na naszej antenie, czyli oczywiście w dobrym Radiu Emaus. Muzyka z celuloidu 22:05. Autorem tego programu jest Tomek Wandel, no i właśnie w jego imieniu zapraszam Was na ten program. No i również zapraszam Was do dalszego słuchania Radia Emaus. Tym razem na naszej antenie będzie Joe Cocker, The Simple Things. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Joe Cocker, a także grupa The Cranberries. To muzycznie za nami. A teraz czas przypomnieć, też poinformować Was o tym, że o godzinie 14 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, a przedstawi je Ania Hajduczek, która już niedługo zawita do naszego radiowego studia. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania najnowszych informacji. Przypominam, startują one o godzinie 14. No ale zanim informacji, to oczywiście muzyka, Daft Punk, Pharrell Williams, a także Nile Rodgers. Get Lucky, gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Szukasz prezentu, który przybliży ciebie lub twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 14, skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Władze Wielkopolski chcą walczyć z uzależnieniami wśród młodych. W tym wydaniu informacji powiemy także o wizycie papieża Leona XIV w Hiszpanii. Narkotyki są dziś w Wielkopolsce większym problemem wśród młodzieży niż alkohol. Policja alarmuje, tylko przez pierwsze 4 miesiące tego roku mundurowi przejęli ponad tonę nielegalnych substancji. Jest to dokładnie tyle, co w całym ubiegłym roku. Prawdziwą plagą jest mefedron, zaznacza zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, nadinspektor Sławomir Piekut.
3: To jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce, jest dość tani. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
2: Odpowiedzią na ten kryzys ma być cykl debat profilaktycznych w szkołach pod hasłem „Czy jestem świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, podkreśla członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Krytkowska.
4: Szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży. Nie jest to taki, prawda, ex katedra wykład.
2: Do projektu w obecnym roku przystąpiły samorządy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu rawickiego. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 111 tysięcy złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Zejlanda. Robotnicy frezują zniszczoną nawierzchnię jezdni i układają nową. W związku z tym w rejonie ulicy obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odbywa się on tylko w jednym kierunku, to jest w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Dozwolone jest parkowanie równoległe po jednej stronie jezdni. Objazd ogólny został wyznaczony ulicami Roosevelta i Bukowską, a objazd dla rowerów ulicą Gajową. Remont potrwa do 3 sierpnia, a koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
1: Informacje z Leszna.
2: Wielkimi krokami zbliża się tradycyjna leszczyńska impreza lotnicza Antidotum Airshow. Wydarzenie organizowane od 2020 roku cieszy się nieustającym zainteresowaniem, dlatego prezes spółki Lotnisko Leszno Michał Graczek szacuje, że i tym razem uda się pobić rekord liczby widzów.
5: W zeszłym roku mieliśmy łącznie 75 tysięcy widzów, w tym roku spodziewamy się 85 tysięcy przez wszystkie dni wydarzenia. W tym roku oprócz piątku i soboty mamy jeszcze czwartek, otwarty dla publiczności. Tam jest limitowany liczba biletów, ale można też oglądać loty treningowe.
2: Zainteresowani mogą także liczyć na wystawę sprzętu wojskowego, pokazy wieczorowe i nocne. Organizatorzy oddadzą również hołd zmarłemu rok temu Maciejowi Krakowianowi. Pilot zginął w sierpniu podczas próby do pokazu w Radomiu. Impreza potrwa od 18 do 20 czerwca. Leon XIV od 2 dni przebywa w Hiszpanii. Dziś, jako pierwszy papież w historii, wygłosił przemówienie w hiszpańskim parlamencie. Zwierzchnik Kościoła katolickiego zabrał głos m.in. w sprawie światowych konfliktów i inwestycji w obronność. Broń może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju, powiedział, wzywając polityków do zaprzestania wojen i podjęcia się pomocy względem migrantów. Bronił też tajemnicy spowiedzi w związku z debatą dotyczącą przypadków przemocy, której dopuszczają się duchowni. Podczas swojej wizyty papież spotka się też z hiszpańskimi biskupami. Wieczorem odprawi nabożeństwo w katedrze Najświętszej Maryi Panny z Almudeny, a potem spotka się z wiernymi na stadionie Realu Madryt.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu występują spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 14. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami, czyli właśnie z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że teraz na naszej antenie cofniemy się muzycznie o 20 lat, no ale wydaje mi się, że ten utwór właściwie nie zestarzał się ani trochę. Jamelia i Superstar. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 14, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 14:00. Za nami jest cztery utwory, cztery kompozycje zagraniczne. Jamelia, Superstar, The Cardigans, My Favorite Game, później pojawił się Shamoozy, A Part Song Tipsy, a przed chwilą Tom Petty, Into the Great Wide Open. Serwis kulturalny za nieco ponad dwie godziny, bo pojawi się ono o godzinie 16:30, ale już teraz chciałbym Was zaprosić na jedno wydarzenie kulturalne również, jak najbardziej, które będzie miało miejsce 18 czerwca. Będzie to kolejna edycja konwersatorium Wiara i Rozum, czyli Fides et Ratio. Tematem tego wydarzenia, tego konwersatorium jest: zanim urodzili się Mojżesz i Sokrates, filozofia człowieka w cywilizacji starożytnej Mezopotamii od 3 do 1 tysiąclecia przed Chrystusem. Wykład wygłosi profesor UAM dr habilitowany Witold Tyborowski. Jest to historyk, specjalista w zakresie dziejów i kultury starożytnej Mezopotamii i starożytnego Izraela, a samo konwersatorium Wiara i Rozum odbędzie się w przyszły czwartek, 18 czerwca o godzinie 18, a miejsce tego konwersatorium to Aula Maxima w Kolegium Fizikum UAM. Zapraszamy Was bardzo gorąco na to wydarzenie. Wiara i Rozum, konwersatorium, tematem tego wydarzenia będzie: zanim urodzili się Mojżesz i Sokrates, filozofia człowieka w cywilizacji starożytnej Mezopotamii od 3 do 1 tysiąclecia przed Chrystusem. To wydarzenie odbywa się już w przyszły czwartek, 18 czerwca o godzinie 18. Miejsce to Aula Maxima, Kolegium Fizikum UAM. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na przyszły czwartek, mam nadzieję, że skutecznie Wam to wydarzenie te plany wypełni. No ale przede wszystkim zapraszamy Was też do słuchania Radia Emaus. Przed chwilą pograliśmy zagranicznie, no to teraz czas na Polskę. Reniusis i Zakręcona.

0: Dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Już prawie 21 minut zostało do godziny 15. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Najpierw szybki rzut oka jeszcze na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów, więc od razu wjeżdżamy do stolicy Wielkopolski. Ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu, umiarkowane utrudnienia. Ulica Lutycka, tutaj na przejeździe Poznań-Wola, niewielkie korki w obu kierunkach. Trasa Niestachowska, przejezdna bardzo płynnie. No dobra, może niewielkie korki są, bo one zaczynają się na wysokości Parku Słowackiego, ale tak naprawdę patrząc na to, że ta trasa zazwyczaj jest bardzo newralgicznym punktem w godzinach szczytu, teraz sytuacja wygląda, bym powiedział, bardzo dobrze. Trasa teraz na ulicy Lechickiej, czyli skrzyżowanie Multowska-Pułapska, skrzyżowanie z ulicą Murawa. Na tym odcinku w obu kierunkach niestety napotkać na korki. Jeżeli chodzi o most Lecha, jest on przejezdny płynnie, ale widzę, że ulica Chlonda właśnie na dojeździe do mostu Lecha, czy też na dojeździe do ulicy Bałtyckiej, tutaj postoicie od strony Ronda Śródka, no i również ulica Bałtycka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską, także napotkać na korki. Ronda Śródka, największe korki są od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. Po zjeździe z Ronda Śródka uważajcie, no bo ulica Wyszyńskiego, most Mieszka I, tutaj napotkacie na utrudnienia związane z pracami drogowymi. Patrzymy teraz na ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od Ronda Rataje do Ronda Śródka sytuacja jest opanowana, ale w drugą stronę, właściwie prawie że na całym odcinku, niestety postoicie, więc jeżeli liczycie na płynny przejazd z Ronda Śródka do Ronda Rataje, raczej się niestety nie nastawiajcie na to, że ten przejazd będzie płynny. Ronda Rataje, teraz tutaj już zaglądamy na dobre. Widzę, że niewielkie korki z każdej strony, więc właściwie jest to rondo przejezdne bardzo płynnie. Spójrzmy teraz na Rondo Starołęka. Tutaj największe korki są od strony ulicy Hetmańskiej i mostu Przemysła I. Zwróćmy jeszcze teraz uwagę, spójrzmy teraz jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no i od strony Hetmańskiej troszeczkę postoicie, korek zaczyna się na wysokości, a właściwie za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, no i spójrzmy jeszcze na ulicę Głogowską w tym momencie, okolice pętli Górczyńskiej, niewielki korek do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, rzut jeszcze szybki, rzut oka jeszcze na inne firtle Poznania, można by powiedzieć. Jeszcze wyróżnię wyjazd i wjazd na węzeł Poznań-Luboń. Tutaj mam na myśli wjazd na autostradę A2. Zarówno od strony Poznania, jak i od strony Lubonia trochę postoicie, więc weźcie pod uwagę, drodzy kierowcy, to, że jeżeli chcecie płynnie wjechać na autostradę, no to raczej z tym płynnym przejazdem, tego płynnego przejazdu raczej po prostu może nie być. No ale zapraszamy Was do informowania nas o różnych informacjach z poznańskich ulic, czy też z wielkopolskich tras. Przypominamy nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy również na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Tam nam możecie dawać znać o różnych utrudnieniach drogowych, czy też różnych incydentach, które wydarzyły się w Poznaniu, czy też na wielkopolskich trasach. Życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie Shanice i I Love Your Smile.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jest wiele błogosławieństw, wiele dróg do Boga. Nie możemy iść czyjąś drogą, choćby najwspanialszą, ale musimy znaleźć własną. Otaczają nas liczne wzorce i przykłady, ale służyć one mają inspiracji i poszerzaniu myślenia, a nie ograniczaniu nas do naśladownictwa. Odnajdźmy własną modlitwę, charyzmat, misję, błogosławieństwo. Nikt nas w tym nie zastąpi. Które z tych podobieństw jest moim ulubionym? Dlaczego właśnie to?
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: 8 minut zostało do godziny 15. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy Charlize, a także Barbara Streisand. Przed nami punktualnie o godzinie 15 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje globalnie, ale także i lokalnie, zapraszamy Was bardzo gorąco. Godzina 15, najnowsze informacje. No ale zanim informacje, no to właśnie Ania będzie przedstawiać za parę minut, a teraz na naszej antenie również Ania, a tym razem Ania Karwan. Słucham Cię w radiu co tydzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Jak w powiecie obornickim rozdzielane są środki na inwestycje? W tym wydaniu informacji przeniesiemy się także na Poznański Most Chrobrego w związku z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Czy oborniki są faworyzowane? Gmina dostaje więcej niż powinna na rozbudowę dróg. Taki zarzut podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wystosował radny Błażej Cisowski. Uważa on, że mniejsze ośrodki są niedofinansowane.
2: Aż 73% w gminie Rogoźno to są dwie gorsze kategorie dróg, 27 lepsze. Tylko 27, a najlepszych jest 7%. W gminie Ryczywu jest nieco lepiej, bo 36% jest w tej lepszej kategorii. Pozostała część w gorszej. Najlepiej mamy gdzie? Oczywiście, szanowni państwo, w gminie Oborniki, gdzie 46% jest w tych lepszych kategoriach, a tylko 54% w gorszych.
1: Na te zarzuty odpowiedział wicestarosta oborniński Waldemar Cyranek. Na całkowity koszt tego typu inwestycji składa się wiele czynników. Przykładem jest ubiegłoroczny remont drogi do Sycyna.
3: Zaproponowaliśmy, że mamy środki. Ta droga była złożona do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymała tak mało punktów, że nie było sensu składania tej drogi po raz kolejny, bo było wiadomo, że inne inwestycje składane w ramach tego programu nas wyprzedzą. Podjęliśmy decyzję, że możemy pierwszy etap tej drogi remontować, ale potrzebujemy wsparcia gminy. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Radą Miejską zadeklarował 1 000 000 zł. W przypadku innych gmin takiej deklaracji nie było.
1: Wicestarosta Cyrenek wyjaśnił także, że powiat nie decyduje o rozdzielaniu środków, a całą dokumentację zawsze przygotowuje ten sam zespół.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznaniacy po raz pierwszy przekonają się, jak nowa hala na Wildzie sprawdza się latem. Do tej pory funkcjonowała ona zimą jako lodowisko. Od środy mieszkańcy zamienią łyżwy na rolki. W hali będzie można także grać w badmintona, siatkówkę i piłkę ręczną. W takiej formule obiekt będzie działał do jesieni, a następnie ponownie zostanie przekształcony w lodowisko. Od dziś na Moście Chrobrego obowiązują kolejne zmiany w organizacji ruchu. Ma to związek z jego rozbiórką i budową nowej konstrukcji. Prace postępują, bo po północnej nitce już nie ma śladu. Kierowcy muszą jednak liczyć się z pewnymi utrudnieniami, wyjaśnia Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii, ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej, konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz też z czasowym zajęciem części chodników. Prace te koncentrować się będą na wschodniej części zbiegu ulic Wieżowej i Wyszyńskiego, czy też po drugiej stronie zbiegu ulic Panny Marii i Wyszyńskiego.
1: Przejazd Mostem Chrobrego jest wciąż możliwy nitką południową. Koniec przebudowy przeprawy zaplanowano na styczeń 2028 roku.
0: Informacje ze świata.
1: Znamy oficjalne wyniki wyborów w Armenii. Ugrupowanie obecnego premiera Nikola Paszyniana wygrało z niemal 50% poparcia. Pozwoli mu to na stworzenie samodzielnego rządu. Wybory postrzegane były jako test polityki premiera, który dąży do normalizacji stosunków z Azerbejdżanem po przegranym konflikcie o Górski Karabach, zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Armenia postawiła na ciągłość i potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Tak wynik wyborów parlamentarnych w tym kraju skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Znowu według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Anią Hajduczek nie do końca się zgadzamy, dlatego że występują spore przejaśnienia, a nawet byśmy mogli zaryzykować stwierdzenie, że jest słonecznie albo po prostu to słońce przebija się za chmur. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 15:00 po raz kolejny kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18:00. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli właśnie razem z dobrym radiem Emaus. Już za dłuższy moment zapraszam was bardzo gorąco na pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nie mogę powiedzieć, że jest to pierwszy konkurs w tym tygodniu, no bo pierwszy odbył się o godzinie 9:15 i to był konkurs poranny. Teraz zapraszam was na konkurs popołudniowy. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo zgłoszeń, że będzie walka do samego końca, jeżeli chodzi o wygraną w konkursie popołudniowym. A ta nagroda czeka już obok mnie. Ona się uśmiecha do mnie bardzo szeroko, ale nie ma tak łatwo. Na razie nie zdradzę, co jest do wygrania i jaka jest zagadka. Przekonajcie się na spokojnie, słuchając nas cały czas, no ale przede wszystkim słuchając nas od godziny 15:15, bo właśnie o tej godzinie konkurs popołudniowy wystartuje. No i co? Przygotujcie swoje telefony, słuchajcie, przygotujcie swoje telefony, przygotujcie swoje palce, żeby od razu jak najszybciej wpisać poprawną odpowiedź, też odpowiednią odpowiedź. Trochę masło maślane wyszło, ale rozumiecie, o co chodzi. Przede wszystkim zapraszam już teraz was do uczestnictwa w konkursie popołudniowym. Liczę na to, że walka będzie do samego końca. Oczywiście walka w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No to co, trochę się rozgadałem o konkursie, którego jeszcze nie wystartowałem, no bo nie będziemy go startować przed czasem. No to teraz w oczekiwaniu na emocje konkursowe pogramy troszeczkę i będzie grupa, która dosyć rzadko brzmi na naszej antenie, ale cieszę się, że możemy ją zagrać. Przed wami B-52s i Lovesack, więc cofamy się do końcóweczki lat 80. A ja po raz kolejny dzisiaj mówię dzień dobry. Oj, trzeba by było zacząć już za chwilę ten konkurs.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I dzisiaj sobie pomyślałem, słuchajcie, że dobrze by było troszeczkę inaczej potraktować konkurs popołudniowy, bo znowu wrócę do podpowiedzi, do zagadki i to jest konkurs z kategorią wydarzenie. Mam nadzieję, że po tych podpowiedziach dowiecie się, czy też poznacie, o które wydarzenie chodzi, więc czas właśnie na pierwszą podpowiedź. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, więc w największym skrócie pytam Was po prostu, jakie to wydarzenie. No i jeszcze raz powtórzę podpowiedź. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. Jeżeli już wiecie, o jaki event chodzi, zapraszam Was bardzo gorąco do zgłaszania się w konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja jeszcze raz, co mi tam, jeszcze raz przypomnę pierwszą podpowiedź. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. No to co, ja za Was trzymam bardzo mocno kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń. No i co, słuchajcie, powodzenia, do dzieła. Trzymam za Was mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam pierwszą podpowiedź do dzisiejszej zagadki, dorzucam od razu jeszcze jedną. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja tego wydarzenia. Gra na nim muzyka świata, czy też tematem tego wydarzenia jest w ogóle muzyka świata. Jeszcze raz przypomnę drugą podpowiedź. To już 19 edycja tego wydarzenia. Gra tam muzyka świata. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Jeżeli tak, zapraszam Was bardzo gorąco. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A wysyłacie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Przypomnę jeszcze raz obie podpowiedzi. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja. Gra na tym wydarzeniu muzyka świata. Trzymam za Was bardzo mocne kciuki i liczę na jak najwięcej zgłoszeń. A teraz będzie taki blast from the past, można by powiedzieć. Perry Como, You are the sunshine of my life.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, podpowiedzi, które padły dotychczas, dorzucam jeszcze jedną. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja Gra Tam Muzyka Świata. I uwaga, nowa podpowiedź. Wystąpią tam m.in. duet Swada i Nichos, Hajda Banda, a także Czereśnie. Wystąpią tam m.in. Swada i Nichos, Hajda Banda, Czereśnie. Przypomnę wszystkie podpowiedzi jeszcze raz. To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja Gra Tam Muzyka Świata. Wystąpią tam m.in. Swada i Nichos, Hajda Banda, a także zespół Czereśnie. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie mi chodzi? Jeżeli tak, naprawdę, słuchajcie, nie ma na co czekać. 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Trzymam za Was mocno kciuki. Zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie. O jakim wydarzeniu mowa? No właśnie, jeżeli wiecie, dawajcie znać. Zgłoście się w popołudniowym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie popołudniowym, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam wszystkie podpowiedzi, które padły do dzisiejszego popołudniowego konkursu i mam nadzieję, że te podpowiedzi nakierowały Was na poprawne rozwiązania. Może właśnie nakierują te podpowiedzi, może kogoś, kto włączył radio w tym momencie i to może być po prostu ostatni dzwonek dla tej osoby, żeby się zgłosić do naszego konkursu popołudniowego. Przypominam podpowiedzi, to wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja tego wydarzenia, gra tam muzyka świata. Na tegorocznej edycji wystąpią m.in. Swada i Nichos, Hajda Banda i Czereśnie. Po raz ostatni przypominam wszystkie podpowiedzi. Jakie to wydarzenie? To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja, gra na tym wydarzeniu muzyka świata, a na tegorocznej edycji wystąpią m.in. duet Swada i Nichos, Hajda Banda, a także zespół Czereśnie. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Zapraszam Was do zgłoszenia się w konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Adama Adamskiego Prawda o dobru. Trzymam za Was mocno kciuki, chociaż rozwiązanie konkursu, no, za parę minut, słuchajcie. Nie macie zbyt dużo czasu, ale myślę, że warto się zgłosić w popołudniowym konkursie. Dobra, przypomnę jeszcze raz wszystkie podpowiedzi. Jakie to wydarzenie? To wydarzenie odbywa się od 11 do 14 czerwca w Poznaniu. To już 19 edycja. Gra tam muzyka świata, a na tegorocznej edycji wystąpią m.in. Swada i Nichos, Hajda Banda, a także zespół Czereśnie. Zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie popołudniowym, no i za parę minut rozwiązujemy naszą popołudniową zabawę. Trzymam za Was mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj pytałem was, zadawałem wam pytanie, jakie to wydarzenie. Dzisiaj do wygrania była książka Adama Adamskiego, Prawda o dobru. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie popołudniowym. Bardzo się cieszę z tego, że tak licznie zgłaszacie się w naszych zabawach. Dzisiaj wygrywa Witold, który podał poprawne rozwiązanie, bo na pytanie, jakie to wydarzenie, odpowiedział Etnoport. No i jak najbardziej jest to bardzo poprawna odpowiedź. Po prostu jest to poprawna odpowiedź, więc Witold, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić twoją wygraną, jak i również, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją, oczywiście, nagrodę. Przypominam, że dzisiaj wygrywasz książkę Adama Adamskiego, Prawda o dobru. Kolejny konkurs już o godzinie 9.15 jutro, więc zapraszam was już teraz na niego bardzo gorąco i serdecznie. Tym, którym się nie udało dzisiaj w konkursie popołudniowym, może się poszczęści jutro o poranku. Ale ja z bliższych rzeczy zapraszam was na godzinę 16 na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam was bardzo gorąco. Godzina 16, najnowsze informacje. A teraz na naszej antenie Cutting Crew.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: emocje konkursowe już za nami. Czas na najnowsze informacje, bo chwilę temu minęła godzina 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznańscy stomatolodzy lecą na Jamajkę. W tym wydaniu informacji powiemy także o pierwszym takim dniu klinów zieleni. Grupa lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wyrusza na Jamajkę. Od 19 czerwca będą leczyć zęby mieszkańców wspomnianej wyspy. Jest to druga misja medyków ze stolicy Wielkopolski. Pierwsza wyprawa pokazała, że potrzeby na miejscu są bardzo duże. Organizator wyjazdu profesor Kasper Nijakowski podkreśla, że przed rokiem wyleczono około 300 pacjentów.
3: Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90. Jeżeli chodzi o spektrum zabiegów było różnorodne, od zabiegów takich interwencyjnych u pacjentów zgłaszających się z bólem zębów, gdzie wykonywaliśmy głównie zaawansowane zabiegi chirurgiczne, po planowe wizyty z przeglądem, z higienizacją, tamtejsi nazywają to po prostu, że przychodzą na cleaning.
2: W misji weźmie udział 5 lekarzy oraz 3 studentów 5 roku. Celem jest wyleczenie co najmniej 350 pacjentów. Misję wspiera Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata. Powrót medyków jest planowany na 10 lipca. Międzynarodowy Tydzień Archiwów. W jego obchody włącza się także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Pierwsze spotkanie poświęcone dziejom Bóg i jego parafii odbyło się już dziś. Natomiast w czwartek o godzinie 11 zaplanowano spotkanie z księdzem Wojciechem Müllerem, autorem książki Kadry z życia ojca Leandra, opowiadającej o losach Benedyktyna z Lubinia. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Czy Poznań straci swoje rzeki? Lokalni społecznicy alarmują, że z roku na rok do Warty dopływa coraz mniej wody, a mniejsze potoki znamy już tylko z archiwalnych map. W obronie miejskiej przyrody odbędzie się pierwszy dzień poznańskich klinów zieleni. Jest to inicjatywa współorganizowana przez Koalicję za Zieleń Poznań. Jej przedstawicielka Magdalena Garczarczyk mówiła dziś w rozmowie porannej Radia Emaus, że na kliny warto spojrzeć całościowo.
4: Ten klin zieleni funkcjonuje, poprawia powietrze, jakość powietrza, niebagatelną rolę spełnia w dobie zmian klimatu, kiedy są te upały, kiedy jest sucho, kiedy nam się po prostu w tym centrum miasta, przy tym ilości betonowych nawierzchni źle żyje.
2: Początek spotkania pod hasłem Strugi i potoki dla Bogdanki w najbliższy czwartek o godzinie 17 w Parku Sołackim.
1: Informacje sportowe.
2: Maja Chwalińska zapewniła, że chce wygrać każdy kolejny mecz. Polska tenisistka i finalistka French Open, która przyjechała dziś do Polski, mówiła na konferencji prasowej w Warszawie, że będzie cały czas pracować nad sobą.
5: No, u mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać. Ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Polka dotarła do finału turnieju w Paryżu, gdzie przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dzięki bezprecedensowemu sukcesowi tenisistka po weekendzie awansowała o 93 pozycje na 21 miejsce światowego rankingu WTA.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

5 minut po godzinie 16 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Informacje już za nami, kolejne będą o godzinie 17. Już teraz na nie was bardzo gorąco zapraszam, ale jeżeli chodzi o najbliższe pozycje w ramówce, no właśnie, popołudniowej, w ramówce drugozmianowej, można by powiedzieć, w Radiu Emaus, najbliższa pozycja w okolicach godziny 16.10, bo pojawią się Święci z Nieba Ściągnięci, to już za moment, no ale zanim usłyszymy, co nowego w tym programie słychać, no to pogramy i tym razem będzie, dawniej byśmy powiedzieli Terence Trent D'Arby, ale obecnie jest to Sananda Maitreya i zagramy najbardziej, jeden z najbardziej znanych utworów tego artysty, czyli Sign Your Name. No i tak zaczynamy muzycznie godzinę 16.00. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mała dziewczynka, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego, która w wyniku politycznych rozgrywek zostaje koronowana po jego śmierci na króla Polski? Drobna dwunastolatka, stająca na ślubnym kobiercu z trzykrotnie starszym od niej Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy? Tak, to wszystko znane i prawdziwe obrazy, ale prawdziwe tylko w połowie, bo drugą połowę swojego krótkiego życia dzisiejsza patronka, święta Jadwiga, przeżyła tak, że stanowczo wyszła poza ramy epoki, czego dowodem jest pośmiertny łaciński wiersz anonimowego autora, zaczynający się od słów: Polaków gwiazda Jadwiga spoczywa tutaj. Czytamy w nim o tym, jak niezwykle wykształconą była kobietą, która swoje królewskie klejnoty przekazała na rozwój Akademii Krakowskiej, jak doskonale rozumiała sprawy polityczne, zgadzając się na małżeństwo będące w istocie przypieczętowaniem Unii z Litwą, i jak mocne było jej przywiązanie do kościoła, czemu dała wyraz w modlitwie, w ascezie, licznych dziełach charytatywnych, że o chrystianizacji Litwy nawet tutaj nie wspomnimy. A gdyby to wszystko wciąż było jeszcze zbyt mało osiągnięć jak na 25-letnią władczynię, to autor wiersza przypomina jeszcze na koniec powszechny żal po śmierci Jadwigi i modlitwy ludu kierowane przez nią do Boga. Modlitwy, które ostatecznie sprawiły, że została ona po 600 latach wyniesiona do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 16 za nami mini audycja Święci z nieba ściągnięcia. Muzycznie usłyszeliśmy Grzegorza Turnała, a także Patrycję Kosiarkiewicz. Przed nami ostatni już dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami. Serwis kulturalny o godzinie 16.30. A teraz na naszej antenie Dawid Podsiadło.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbędą się dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, tak zdradzę, w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia, które rozpoczyna się już o godzinie 18. Będzie to dyskusja wokół książki Girl on Girl. Start wydarzenia, tak jak wspomniałem, godzina 18. Miejsce to Concordia Design. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają na dyskusję wokół książki Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, autorstwa Sophie Gilbert. To błyskotliwa analiza tego, jak media, celebrycki świat i kultura popularna przez lata kształtowały relacje między kobietami. Podczas spotkania porozmawiamy o kobiecej reprezentacji w popkulturze, stereotypach, mechanizmach zawstydzania i rywalizacji oraz o tym, czy dziś możliwe jest budowanie nowych narracji opartych na wsparciu i wspólnocie. A w dyskusji udział wezmą Agnieszka Budnik, Raport Literatury, Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli Babka od Histy, a także Martyna Zachorska, Pani od Feminatywów. Dyskusja wokół książki Girl on Girl dziś o godzinie 18 w Concordia Design. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Teraz wydarzenie z nieco innej beczki. Tym razem będzie to zaproszenie na recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka, Wielcy Romantycy, Muzyka i Słowo. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Charyzmatyczny pianista Grzegorz Niemczuk wybrał aż 9 kompozytorów epoki romantyzmu, układając niezwykle zróżnicowany i bogaty program, bo romantyzm to epoka, której muzyka stała się najgłębszym wyrazem uczuć, się namiętności i marzeń człowieka. Kompozytorzy XIX wieku, Brahms, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin czy Mendelssohn, tworzyli dzieła pełne namiętności, poetyckiej zadumy i wirtuozowskiego blasku. Program recitalu Grzegorza Niemczuka prowadzi słuchaczy przez niezwykłą różnorodność muzyki romantycznej, a w drugiej części koncertu zabrzmią wzruszające dzieła m.in. Schumana czy Liszta. Całość zwieńczy jedna z największych kompozycji Schumana i Verdiego, czyli Rapsodia Węgierska numer 2. Koncert poprowadzi sam pianista z charakterystyczną dla siebie pasją i poczuciem humoru, dzieląc się z publicznością opowieściami o życiu i twórczości wielkich romantyków. Recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka, Wielcy Romantycy, Muzyka i Słowo. Dziś o godzinie 19 startuje to wydarzenie, a miejsce to Aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i teraz chciałbym Was zaprosić na spektakl, który odbywa się jutro rano i do południa również. Serwis kulturalny oczywiście jutrzejszy, to chciałem powiedzieć, raczej mógłby pominąć to wydarzenia, myślę, że jest ono warte uwagi. Spektakl Arabella, on odbywa się jutro o godzinie 9, a także o godzinie 12, a miejsce to Teatr Animacji, czyli to jest budynek Centrum Kultury Zamek. Kiedy aktor telewizyjny Pan Majer przypadkiem trafia do krainy baśni, pozornie drobny wypadek uruchamia lawinę zdarzeń, które zachwieją ustalonym porządkiem. Oto Rumburak, czarodziej drugiej kategorii, rozpocznie bunt przeciw hierarchii i zasadom krainy baśni, wpływając przy okazji na świat ludzi. Ponadto dochodzi do niemożliwego. Baśniowa królewna Arabella oraz całkiem niebaśniowy przedstawiciel ludzkiego świata, Petr, zakochują się w sobie, a ich miłość wystawiona na próbę przez intrygi Rumburaka, ambicje królewskiej siostry Ksenii oraz matactwa pełnej złej czarownicy staje się jednym z kluczowych punktów opowieści, której stawką jest nie tylko szczęście bohaterów, ale także przyszłość obu światów. Spektakl Arabella jutro o godzinie 9 i o godzinie 12 w Teatrze Animacji, czyli w budynku Centrum Kultury Zamek. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejne jutro o 11.30, a także o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy Lenego Krawica, Simply Red, The Weeknd, a także zespół Lush. Przed nami punktualnie o godzinie 17 pojawią się ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz trzymamy się zagranicznej muzyki, ale tym razem pogramy najbardziej znany zespół z Łotwy, czyli Brainstorm, no i zagramy również ich najbardziej znany utwór, czyli Maybe.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. A te informacje przedstawi Ania Hajduczek.
1: Informacje Radia Emaus.
2: PTBS chce budować kolejne mieszkania. W informacjach Radia Emaus powiemy także o tak zwanych oszustwach na Booking. Na poznańskich Naramowicach powstaną nowe mieszkania TBS. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczny obejmujący rejon ulicy Bielicowej. Celem jest opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem otaczającego ją terenu, czyli dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zieleni czy lokali usługowych. Dla autorów najlepszych projektów przewidziano nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na wrzesień. Znamy finał piątkowego ataku na motorniczą w Poznaniu. Szczegóły zebrał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: 39-letni mężczyzna, który z niewyjaśnionych przyczyn wszczął awanturę w tramwaju, usłyszał już prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Jak przekazał dla Radia Poznań rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, napastnik uderzył kierującą pojazdem, zbił butelkę i groził jej szkłem. Wybił także szybę w tramwaju. Kobiecie nic się nie stało. Działanie agresora kwalifikowano jako czyn chuligański. Mężczyzna odpowie przed sądem za naruszenie nietykalności cielesnej, kierowanie gróźb karalnych oraz zniszczenie mienia. Policja przypomina, motorniczowie oraz kierowcy komunikacji miejskiej podczas pracy korzystają z ochrony prawnej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Za naruszenie ich nietykalności grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku użycia niebezpiecznego narzędzia, jak to miało miejsce tutaj, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Narkotyki są dziś w Wielkopolsce większym problemem wśród młodzieży niż alkohol. Policja alarmuje, tylko przez pierwsze 4 miesiące tego roku mundurowi przejęli ponad tonę nielegalnych substancji. Jest to dokładnie tyle, co w całym ubiegłym roku. Odpowiedzią na ten kryzys ma być cykl debat profilaktycznych w szkołach pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, mówi członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Krytkowska.
4: Szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży. Nie jest to taki, prawda, ex cathedra wykład.
2: Do projektu w obecnym roku przystąpiły samorządy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu rawickiego. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 111 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Naukowa i akademicka sieć komputerowa przestrzega przed oszustwami na Booking. Według ekspertów w okresie wakacyjnym wzrasta aktywność oszustów, którzy próbują wykorzystać pośpiech i nieuwagę urlopowiczów. Cyberprzestępcy próbują skłonić potencjalną ofiarę do podawania danych logowania lub karty płatniczej czy wykonywania przelewu poza platformą rezerwacyjną. Karol Bojke z NASK mówi, że jednym ze schematów jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną.
5: I dlatego tak ważne jest, żeby zanim podamy jakiekolwiek swoje dane, albo zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności, zweryfikować, czy ta strona internetowa, na której się znaleźliśmy, to jest oficjalna strona pośrednika właśnie noclegowego, czy może jednak ktoś próbuje nas wprowadzić w błąd.
2: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska przez formularz na stronie incident.cer.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna to również 24 kreski na plusie i to jest najwyższa temperatura, na jaką dzisiaj natrafimy. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.11. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a w środę równo 20.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 17. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Ania Hajduczek, której bardzo dziękuję za informację. Radia Emaus, które przedstawiała od godziny 12 do godziny 17. Anię usłyszycie, tak myślę, że Anię usłyszycie właśnie w serwisach informacyjnych również jutro. Ja jestem z wami do godziny 18. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że na samym początku godziny 17 pogramy po polsku. Chociaż w sumie będzie tutaj akcent bałkański, no ale bardziej w warstwie instrumentalnej. Kaja Ibregowicz, śpi kochanie, śpi. My was póki co nie zachęcamy do spania, tylko do słuchania Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 21 minut po godzinie 17 za nami na naszej antenie Kaja Imbregowicz, Robert Gawliński i grupa Wilki, Edyta Bartosiewicz, a także zespół Blue Cafe. Przed nami punktualnie o godzinie 17.30 kolejny odcinek audycji Hartowo na Sportowo. Dzisiaj gościem Michała Bondyry będzie Dawid Procajło z redakcji Żużel w Poznaniu, a także sportpoznań.pl. Panowie wspólnie przeanalizują gorące derby Wielkopolski, w których Skorpiony, czyli PSZ Poznań, pokonały Munfin Magnus Ostrów. Zapraszamy Was bardzo gorąco na sportową audycję w Radiu Emaus, Hartowo na Sportowo, już o godzinie 17.30. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, może nie Żużel, ale za to Fleetwood Mac.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
4: Dzień dobry, nazywam się Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Dziś porozmawiamy o poznańskim żużlu. Jest ku temu okazja, bo wczoraj na Owalu, na Golęcinie mieliśmy drugie w odstępie 4 dni derby Wielkopolski. Na wysokim zwycięstwie Hunters PSZ z Polonią Piła. Tym razem Skorpiony chciały się zrewanżować Muffin Magnus za wysoką porażkę w Ostrowie. W pierwszej rundy rozgrywek udało się to. Poznaniacy wygrali 47-43. Co prawda punkt bonusowy pojechał do Ostrowa, ale i tak wszyscy są zadowoleni, bo po tym meczu Skorpiony mają 11 punktów i zajmują wysoką pozycję wicelidera w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. O wczorajszym meczu derbowym, też meczu z Piłą i pierwszej części sezonu w wykonaniu PSZ rozmawiam nie z kim innym, jak oczywiście z Dawidem Procajło, współtwórcą portalu Żużel w Poznaniu, dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
5: Cześć Michał.
4: Pytanie o derby z Ostrowem. Dramatyczny, acz udany rewanż. Co prawda punkt bonusowy, tak jak powiedziałem, odjechał do Ostrowa, ale 2 punkty pozostały w Poznaniu. Choć te losy wygranej ważyły się do ostatnich biegów nominowanych.
5: No te ostatnie mecze z Ostrowem to generalnie tak przebiegają właśnie, że to są bardzo wyrównane spotkania, szczególnie właśnie te w Poznaniu. W ubiegłym roku mieliśmy podobną sytuację. Wtedy Ostrów w zasadzie walczył bardziej tak na granicy tutaj. Był przetrzebiony kontuzjami, krótko mówiąc, a mimo wszystko się postawił i ten mecz miał swoją historię. Tak samo i podobnie miało to miejsce wczoraj, w wyniku właśnie tutaj chociażby tych 2 biegów. Raz, że najpierw straciliśmy my Kacper Prudę, a pod koniec Ostów także Gleba Czugunowa. No i trochę szkoda, bo...
4: 2 bardzo ważnych zawodników dla obu drużyn, trzeba przyznać, prawda?
5: Zgadza się. Kacper Prudę świetnie rozpoczął akurat słabo ten sezon spotkaniem w Ostowie, tak notabene, ale później z każdym kolejnym spotkaniem tak naprawdę się rozkręcał. Już widać było ten progres w jeździe, już podczas tego przegranego nawet meczu w Bydgoszczy.
4: 1,57 średnia punktowa po zbiegu.
5: Tak. Tak, no to jest solidny wynik jak na zawodnika U24, tym bardziej polskiego i myślę, że Kacper wypełnia świetnie swoją rolę, bo gdzieś tam z założenia, ile on ma punktów tak naprawdę zdobywać, gdzieś tam były trochę niższe, a on jednak już wszystko te oczekiwania spełnia, a nawet je przebija.
4: Od razu Dawid zapytam o zdrowie Kacpra. Wiemy, że były takie informacje, że prawdopodobnie złamał nogę. Powiedz, jaka to jest kontuzja, jak się czuje i jak długo nie zobaczymy go na torze?
5: Znaczy jeszcze oficjalnego gdzieś tam potwierdzenia nie było tak dokładnego. Podejrzenie tutaj gdzieś tam się wyłoniło odnośnie złamanej tutaj jednej z kości stopy, prawej stopy, tak więc no to też jest istotne, chociażby właśnie z tego względu, że prawą stroną tak naprawdę się też trochę kieruje i tak dalej, więc no obie nogi generalnie są ważne, ręce i nogi u żużlowca to zawsze są istotne rzeczy. No zobaczymy, poczekajmy na oficjalne potwierdzenie, bo mówię, my nie jesteśmy też lekarzami.
4: No dobrze, ale jeśli te nieoficjalne doniesienia się potwierdzą, to jak długo możemy nie zauważyć? Nie zobaczyć Kacpra w takim meczu ligowym?
5: To już zależy też tak naprawdę od stopnia konwalescencji, bo mówię, jeden zawodnik, który jest wszystko zależy od człowieka, tak? Od materii człowieka. No, jeden człowiek dochodzi trochę szybciej, drugi trochę wolniej. Tutaj w zależności od tego, no, jak się ta właśnie rekonwalescencja potoczy, nie? Bo jeśli tutaj mówimy o złamaniu, to złamanie teoretycznie kości jest lżejsze w żużlu, aniżeli naciągnięcie czy czegoś zerwanie właśnie, bo te urazy są trochę gorsze i one się ciągną generalnie znacznie dłużej aniżeli złamania, więc tutaj teoretycznie no, temat nie powinien być jakiś nie wiadomo jak mocno rozwojowy. Teraz jeszcze dobra rzecz, że terminarz nie jest aż tak sklejony do siebie, jak to miało miejsce, bo był dosyć intensywny.
4: Trochę o tym rozmawialiśmy, że dopiero w połowie lipca mamy mecz na Golaju, prawda?
5: Tak, a w międzyczasie raptem dwa mecze wyjazdowe, tak więc no jest trochę tego czasu, a i myślę, że no Kacper właśnie na ten domowy mecz z Bydgoszczą powinien być już chyba gotowy, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
4: No dobrze, w krótkim odstępie dwa mecze derbowe, zupełnie inne mecze. Ten z Polonią bardzo wysoko wygrany przez Skorpiony, 65-23. Ten z Ostrowem na ostrzu noża, 47-43. Powiedz, czy po tych dwóch derbowych spotkaniach można jakieś wnioski wyciągnąć, jeśli chodzi o, myślę, że może, nie wiem, to w jakiej dyspozycji znajdują się poznańscy żużlowcy, czy raczej to są tak dwie różne drużyny, które jedna z, no powiedzmy sobie szczerze, Polonia raczej jest na tej krzywej opadającej, a Ostrów na tej wznoszącej. Czy to generalnie kwestia rywali, czy jednak jest coś w tym też, że to PSŻ jest naprawdę, mówiąc kolokwialnie, w gazie?
5: Jedno nie wyklucza drugiego. PSŻ jest w gazie, bo świadczą o tym punkty zdobywane w ostatnich spotkaniach i pasa chociażby 6 meczów bez porażki, 4 zwycięstw z rzędu. Natomiast mecz z Polonią Piła, no to jest taki tak troszkę zakłamuje rzeczywistość, no bo wiemy, że tam też Polonia Piła też miała swoje problemy i w trakcie tego meczu i przed tym meczem, bo wiem, że przystępowała do tego meczu też nie w pełni zdrowia, bez Matiasa Nielsena, w trakcie meczu straciła Adriana Cyfera. Także dużo pecha, no pewnie by się trochę mocniej postawili, no ale finalnie wynik mówi wszystko. Także no to nie jest taki żaden papier lakmusowy, jak już to bardziej na wymagającą i drużynie jak Ostów, która owszem ma swoje problemy, ale wiemy, że to jest drużyna, która no mimo wszystko przed sezonem była stawiana gdzieś jako jedna z tych, która gdzieś tam pretenduje do fazy playoff i ona po prostu teraz jest na takiej fazie wygrzebywania się z tego dołka i to widać już było w meczu czwartkowym, gdzie też akurat Ostów jechał tym, tylko że na wyjeździe akurat z Łódzkim Orłem. I tam już faktycznie było widać, że jest efekt nowej miotły po prostu, bo wiemy, że też w ostatnim czasie zmiana była tam szkoleniowca. No i zobaczymy. No na razie Ostów na pewno te trzy punkty na pewno szanuje, chociaż pewnie gdzieś tam czytałem, chociażby opinię kibiców tutaj z drużyny przeciwnej, tak sobie poczytałem tym razem. No jednak gdzieś tam twierdzili, że może nawet już była tutaj gdzieś szansa zerwania tych trzech punktów, tylko no trzeba też spojrzeć na to, że gdyby jechał Kacper Pluda, no to pewnie i też zwycięstwo mogłoby być okazalsze.
4: Ale te 22 punkty
5: tak by
4: do
5: odrobienia. Dawało 2 punkty. No, choć i tak by było dawało 2 punkty. Tak.
4: Te 22 punkty były bardzo trudne do odrobienia.
5: Także czy zwycięstwo było zdobywanie 46 punktów, czy 56? To tyle samo, to dawało 2 punkty, 2 punkty to są 2 punkty. Tu trzeba było po prostu albo wznieść się na super wyżyny i przejechać z dołu przede wszystkim ten mecz w całości, no albo po prostu cel minimalny, jakim były 2 punkty zdobyć, no i tutaj to się udało, także myślę, że można być zadowolonym z tego spotkania. A zacięte spotkanie fajnie, bo dostarczyło też trochę emocji kibicom i ten mecz naprawdę fajnie się oglądał, szczególnie w pierwszej części, gdzie było bardzo dużo mijanek na trasie. No bieg młodzieżowy, tak zapamiętałem, właśnie tutaj fajna rywalizacja, chociażby właśnie Antoniego Mencela z Pawłem Sitkiem, to był jeden z fajniejszych biegów. No i kilka innych też myślę, że można by było jeszcze raz odwinąć i sobie obejrzeć.
4: Przed tym spotkaniem już sobie przygotowując się trochę po pile i po tych wszystkich poprzednich spotkaniach mówię, o, jedne co jest pewne, to na pewno Ryan Douglas zrobi te swoje punkty. Ryan Douglas o dziwo tutaj nie jeździł aż tak dobrze, bo swoje zrobił oczywiście, ale nie jeździł aż tak dobrze, jak do tego nas przyzwyczaił, bo przypomnijmy, ten chłopak ma ponad 13 punktów na mecz, czyli tam jest 2,4 poprawnie chyba na wyścig, tak. Prawda? Punktu tutaj rzeczywiście nie wszystkie powygrywał, był też wykluczenie, był też jeden punkt, także trochę ten Ryan nas, no nie wiem, on rozczarował, czy to było takie dla ciebie wypadek przy pracy?
5: Nie nazwałbym tego wypadkiem przy pracy, no to Ryan też nie jest maszyną, żeby wszystkie biegi wygrywać, natomiast No trochę też pecha w tym wszystkim i też bym powiedział takiej zachłanności na te punkty, no bo jednak jakby nie patrzeć, Ryan w tych biegach, gdzie potracił te punkty, on w pierwszych biegach, bo te biegi akurat były powtarzane, w których on tracił te punkty, on jechał na pierwszym miejscu. Z Polonią Piła tak naprawdę by zaliczył komplet, gdyby nie to, że w pierwszym podejściu Emil Maroszek jadący na ostatniej pozycji by nie upadł, bo tam bieg się toczył pod wynik 4-2 i Ryan pewnie prowadził. I by miał komplet punktów. Pierwszy w barwach PSG tu Poznań. Natomiast tu zostawem, no to podobna sytuacja w biegu, w którym Kacper nieszczęśliwie właśnie upadł, w tym biegu numer 3. Ryan prowadził w tym biegu, ale w powtórce już gorszy start, no i niestety nie udało się dogonić rywali i tutaj poniósł stratę. No a wykluczenie, no to efekt podobny jak w powtórce tego biegu właśnie wspomnianego z Piłą. Można powiedzieć bez mała identyczna sytuacja, czyli tutaj sytuacja stykowa z rywalem i no w wyniku zarówno jednego, jak i drugiego pojedynku, gdzie z Piłą właśnie Benjamin Basso stał się ofiarą ataku Ryana Douglasa, tak tutaj Gleb Czugunow, jadący akurat tutaj w sumie za akurat Ryana Douglasa, no niestety najbardziej na tym ucierpieli, no i w wyniku tego słusznie Australijczyk został wykluczony.
4: Bartek Smektała to jest kolejny zawodnik, który też troszkę zmienił tą optykę zadawania mojego pytania po wczorajszym meczu, bo Bartek dotąd jeździł bardzo solidnie, ale chyba brakowało tego czegoś i to coś widzieliśmy wreszcie wczoraj, to coś w postaci naprawdę bardzo solidnej zaliczki punktowej i naprawdę aż się miło Bartka oglądało.
5: No to był najlepszy mecz w sezonie Bartka Smektały i to liczby to mówią wyraźnie, ale samo wizualnie jak to wyglądało, no też mogło już tak przypomnieć te złote czasy tak naprawdę Bartka, gdzie no nie miał sobie równych, a tutaj faktycznie no atomowe starty i właściwie był niełapalny aż do biegu 15, gdzie musiał tutaj uznać wyższość Frederika Jakobsena, którego w jednym z biegów wcześniejszych też pokonał, tak więc no naprawdę, no zawodnik meczu i tutaj zresztą wszędzie chyba bodajże nawet w głosowaniu kibiców też został rajderem z tego spotkania. No to bardzo cieszy, bo Bartek już pokazywał to w meczach domowych, że potrafi solidnie punktować. No te mecze wyjazdowe to jest oczywiście ciągle bolączka, jak sam nawet tutaj w wywiadzie pomeczowym też wspominał, że no tutaj najwięcej pracy jest nad tym właśnie, żeby no, na tych meczach wyjazdowych się najbardziej spasować z tymi torami. Są pojedyncze akcenty, tak jak na przykład w meczu wyjazdowym w Krośnie, ten bieg 12, bardzo ważny, żeby obronić zaliczkę 6-punktową. No to dostał on tak naprawdę kredyt zaufania na ten po trzech dosyć, no żeby tu nie powiedzieć, na nieudanych startach, dostał ten kredyt zaufania i go no zrealizował w 100%, tak, wygrał ten bieg zdecydowanie, no i sam się też podbudował, no bo jednak taki bieg na zakończenie meczu, no to mimo wszystko dla niego był na pewno bardzo ważny, a i w dobrej sytuacji postawił drużynę, tak, bo przed biegiem 13 była 6-punktowa zaliczka, już tam nie chcę wspominać z tego finalnego biegu 13 w Krośnie, 5-0, gdzie było, bo tam namnożenie się dwóch sytuacji tak naprawdę miało miejsce. No i cóż, Bartek mam nadzieję, że tym meczem właśnie potwierdzi to, że ta forma jest wyszukująca. Teraz też można było dostrzec, że nawet starty w Lidze Duńskiej w tym tygodniu rozpocznie w barwach Regionwalde. No i miejmy nadzieję, że ta też częstotliwość jazdy, że to podtrzymanie jazdy, bo widzimy, że tutaj przerwy są w metalkach z drugiej ekstralidze, no to, że po prostu podczas jazdy w Szwecji czy też w Danii, no że jednak ten rytm jazdy i dobrego punktowania, bo chociaż tak naprawdę no, można z przymrużeniem oka oczywiście patrzeć na te ligi zagraniczne, no bo tam jednak to jest poligon dla sprzętu przede wszystkim, ale no dla niego myślę, że sam rytm jazdy, podtrzymanie no będzie bardzo istotne i mam nadzieję, że to się przekupi w dalsze kolejne dobre występy.
4: Chwalimy Bartka, wiemy, że możemy liczyć na super punkty, jeśli chodzi o Ryana. Pod nieobecność Kacpra Pludry też chyba cieszy to, że równo i dobrze punktuje zarówno Antoni Menzel, jak i chociażby Dimitri Berge czy Nils Christian Iversen, prawda?
5: Znaczy no z tym Nilsem Christian Iversen to bym tutaj troszkę nie przesadzał, bo ten mecz właśnie z Piłą, no to tak mówię,
4: to zakłamuje
5: rzeczywistość,
4: tak,
5: no tam zdobył faktycznie.
4: To jest czasami jakby Mundial się zbliża trochę jak był z tym Olegiem Salenko, co nastrzelał w jednym meczu 5 goli. goli, a potem został królem szczętów.
5: Zgadza się i jednym meczem tak naprawdę sobie gdzieś tam zapisał się w historii. No tutaj, okej, okay, no mecz z Piłą, wiemy, 12 plus 2 zrobił, punkty tylko stracił, tak więc tutaj był najskuteczniejszym zawodnikiem w tym meczu. No ale mecz z Ostowem, czyli już z bardziej wymagającym rywalem, no jednak no pokazał, że ten mecz, że to nie był dzień zdecydowanie Nilsa, bo z takich rywali mocniejszych, no tak naprawdę pokonał tylko Chrisa Holdera w pierwszym starcie.
4: Który też słabo wygląda.
5: Który też no, nie pojechał najlepszych zawodów, delikatnie rzecz ujmując. No to jest za mało punktów, zdecydowanie. Ten wynik punktowy z Ostowem to jest wynik poniżej oczekiwań. Kacper Pluda był jego dopajowym de facto, więc być może nadabiałby gdzieś te właśnie straty Nilsa i kto wie, jakie wyniki byłyby w tych biegach. A tak no, ciężar punktowania musieli wziąć na siebie juniorzy właśnie, czyli Antek Mencel i Kamil Witkowski, i z tego zadania w pewnej mierze się w pewnym zakresie się wywiązali, choć no, byli postawieni w trudnej sytuacji, tak? No bo jednak tak dynamicznie musieli jednak te dodatkowe
4: biegi.
5: Ale
4: dali radę. Pojawić.
5: Dali radę, tak, to najważniejsze.
4: Mam wrażenie, że z biegiem czasu coraz bardziej uczą się, a nawet nauczyli się tego toru na Golaju nowego zawodnicy PSŻ, bo te wyniki pokazują, że one jednak mocno progresują, prawda?
5: No, wiemy, że to przeszedł modernizację i to była jedna wielka zagadka, czy to będzie naszym atutem, czy też nie, ale już widzimy po tych kilku spotkaniach, że jednak jest. Te treningi, których nie było przed sezonem, no teraz procentują, no bo widzimy teraz, jaki to miało wpływ chociażby na ten mecz inauguracyjny w Ostowie, gdzie byliśmy jedyną drużyną, która nie miała własnego domowego toru w przygotowaniach tuż przed sezonem, tak więc no to jest ważny aspekt. A widać, że no to procentuje, no bo jednak jesteśmy niepokonani na Golaju od ubiegłego roku, w zasadzie tam chyba od 8 meczów bodajże jesteśmy niepokonani na Golęcinie, jeszcze, no ale to wiemy, tam jeszcze wtedy, już nie licząc tych starszych warunków, że tak powiem ubiegłorocznych, no to fajnie, że mimo, że ten tor jest ciągle świeży, ten tor ciągle gdzieś tam pracuje, zmienia się, no to jednak zawodnicy wiedzą, jak go odczytywać i też zmieniają te swoje ustawienia w odpowiednią stronę, co też nawet tutaj właśnie jeszcze przytaczając tutaj bohatera wczorajszego spotkania, no właśnie on to wspomniał, że no Golęcin mu pasuje i to widać po prostu, to widać, że to, bo to przekłada się na wyniki. Średnia domowa, średnia wyjazdowa u Bartka, no to właśnie to jest to, co właśnie wyznacza w pewnym sensie to, jakim jest atutem dla niego nawet chociażby ten Golęcin, ale i też dla pozostałych zawodników, bo widzimy też chociażby Dimitri Berger też coraz lepiej punktuje i jeździ i też znajduje gdzieś tam, nawet mimo, że ten mecz z Piłą chociażby, gdzie był najsłabszym ogniwem, co aż ciężko mi przez usta przechodzi, ale no jednak tym ostatnim biegiem i prędkością przede wszystkim, bo to trzeba na to bardziej patrzeć, w jakim stylu też te zwycięstwa są odnoszone, no to jednak pokazało, że coś znalazł i na ten tor taki, który jest po Plan D, bo te dwa spotkania zresztą trzeba warto przypomnieć, że były po Plan D, tak więc no...
4: Po Plan D, no bo wcześniej popadało troszeczkę.
5: Teoretycznie nie powinniśmy mieć atutu własnego toru, ale jednak nasi zawodnicy byli dopasowani zarówno w jednym, jak i w drugim meczu.
4: No to zapytam cię jeszcze na koniec o to spotkanie wyjazdowe, bo teraz Rzeszów, prawda? Rzeszów, wysoka, solidna wygrana na Golaju, a PSŻ pokazuje w tym sezonie, że wcale nie jest na straconych pozycjach, jeśli chodzi o wyjazdy. Przypomnijmy zwycięstwo w Rybniku czy w Krośnie.
5: Zgadza się i najlepszym faktem jest to, że w Rzeszowie tak naprawdę od 2021 roku PSŻ nie przegrał spotkania. Tak więc ten tor rzeszowski wyjątkowo leży PSŻ-owi Poznań. Ostatnie, w zasadzie tutaj niektórzy, tu już w zasadzie nikt nie z obecnego PSŻ-u nikt nawet nie pamięta tej porażki, bo nie ma już żadnego człowieka z tamtej drużyny, z tamtego klubu w ogóle, bo to później była cała przeorganizacja. I wydaje się, że w tym meczu też PSŻ jest w stanie zawalczyć o pełną pulę. Tym bardziej, że mając tą zaliczkę 12-punktową z Golęcina, no wystarczy tak naprawdę wygrać jakimkolwiek rezultatem i pełna pula jest po stronie PSŻ-u.
4: Mimo braku Kacpra,
5: no zapewne juniorzy dostaną po prostu więcej startów. Będzie zastosowany pewnie junior na pozycję U24 jako Kevlar, jeden z tutaj z młodszych zawodników, no i zarówno Antek, jak i Kamil dostaną po prostu więcej startów. I kto wie, czy to też nie zaprecentuje dla nich właśnie takie dwa bo podejrzewam, że też w spotkaniu z Łodzią też pewnie będzie podobny scenariusz, ale tu nie przesądzał oczywiście wszystkiego. Ale no na ten mecz w Rzeszowie na pewno taki scenariusz będzie, że oni dostaną po prostu więcej tych szans i miejmy nadzieję, że je wykorzystają.
4: Myślisz, że z Łodzią o 3 punkty będzie też wyścig, bo tam, no tutaj mieliśmy remis, prawda? Poznaniu.
5: Tutaj jest podobna sytuacja, bo też każde zwycięstwo, czy to dla jednej, czy dla drugiej drużyny, daje 3 punkty tak naprawdę właśnie w wyniku tego, że był remis na Golęcinie, ten wyratowany remis i cenny remis, bo no wiemy, jaka sytuacja była przed biegami nominowanymi i nasi tak naprawdę zawodnicy zrobili wszystko, żeby ten remis wyciągnąć. W Łodzi to jest tak naprawdę lubiany przez wszystkich, bo to jest krótki, techniczny tor, gdzie każdy się chce i lubi ścigać, więc myślę, że też patrząc z perspektywy ostatnich meczów, ostatnie 2 mecze w Łodzi nie były też przegrane przez Handelsplatz Żyd Poznań, 2 lata temu zwycięstwo, rok temu ten realny bądź co bądź remis, ale też była tam szansa na wygraną, chociaż pogoń trwała do samego końca, ale tym razem myślę, że też nie bez szans są poznańskie Skorpiony i myślę, że zarówno wyjazd do Rzeszowa, jak i do Łodzi może być bardzo fajny, szczęśliwy dla zawodników z Poznania. No bo to będą punkty, które już tak naprawdę w zasadzie zaklepią miejsce drużyny poznańskiej już w fazie play-off, no bo wiem, że w puli tutaj będzie 6 punktów, a gdzieś tam z moich wyliczeń wynika, że takie 17 punktów, no to już jest w zasadzie pewniak w play-off.
4: No i tego się trzymamy, kibicujemy oczywiście Skorpionom. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu.
5: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za udział oczywiście.
4: Państwa i moim gościem był dziś Dawid Procajło z portalu Żużel w Poznaniu, piszący do sportpoznań.pl. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
6: Dziewięć minut zostało do godziny 18:00. Za nami audycja Hartowo na Sportowo. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Michała Bondyry. Dzisiaj gościem Michała był Dawid Procajło z redakcji Żużel w Poznaniu i Sport Poznań. PL. Kolejna audycja Hartowo na Sportowo już w piątek o godzinie 17:30. Już teraz Was na nią bardzo gorąco zapraszam. Bardzo Wam również dziękuję za dzisiejszą drugą zmianę w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Ani Hajduczek, która prowadziła serwisy informacyjne. My się słyszymy jutro od godziny 14 do godziny 18. No więc już teraz zapraszam Was do włączenia radia od właśnie 14 do 18, albo w ogóle, żeby wcale nas nie wyłączać. Niech gra Radio Emaus w Waszych domach jak najdłużej. Na sam koniec drugiej zmiany, na sam koniec poniedziałku gram Wam Mike'a Oldfielda na wokalu Maggie Reilly, Moonlight Shadow, więc lata 80. w tym momencie będą grane na naszej antenie pełną gębą. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie!

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional.
2: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawłem II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad 1 000 000 osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.

0: jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: Mówi się, że młodzież nie jest dobra, że nie mamy dobrej młodzieży. Ja zupełnie inaczej myślę. Mamy dobrą młodzież i mamy bardzo dużo dobrej młodzieży. Jeśli czasem jest zagubiona, to tylko dlatego, że może nie ma autorytetu albo kogoś, kto ją poprowadzi. Na pewno młodzież dzisiaj ma trudniej niż kiedyś. Bardzo dużo ofert stawia świat przed młodzieżą. Młodzież jednak jest ambitna. Młodzież ma wartości i chce nimi żyć i je ciągle rozwijać. Temu służy spotkanie młodzieży Paradiso. Co to za spotkanie? Jaki jest termin tego spotkania? I dlaczego warto tam pojechać? Na to spotkanie do Gostynia o tym opowiedzą organizatorzy, a zarazem uczestnicy tego spotkania w Gostyniu. Gorąco zapraszam do wysłuchania rozmowy z młodzieżą, która wszystko o Paradiso opowie.

0: w naszym studiu Dobrego Radia Emaus dzisiaj bardzo młodo. Zawsze to powtarzam, że my jesteśmy młodym radiem i dobrym radiem, ale rzeczywiście, kiedy przychodzą młodzi ludzie do studia, to robi się i wesoło, i młodo, a dzisiaj szczególna okazja, bo chcemy porozmawiać o festiwalu młodych, o spotkaniu dla młodych Paradiso. Są z nami w studiu młodzi ludzie, przedstawcie się.
1: Ola Tonder.
2: Eryk Pazoła.
3: Amadeusz Stronka.
0: Dzień dobry i szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: A skąd jesteście?
1: Ja jestem z Poznania.
2: Ja jestem z Gostynia.
3: Ja z Komornik.
0: O, proszę bardzo. A się spotkaliście gdzie dokładnie?
2: Tak naprawdę spotkaliśmy się, myślę, no właśnie, na Paradiso. Mhm. Tam wszyscy się zgromadziliśmy, poznaliśmy się na sobie trochę nawzajem i dzięki temu dzisiaj wszyscy w trójkę jesteśmy organizatorami Paradiso.
0: No to już wiemy, kim jesteście, organizatorzy z różnych stron. Jeszcze powiedzcie, bo to może być ciekawe dla słuchaczy, dla mnie też, czym się zajmujecie dzisiaj, poza tym, że organizujecie Paradiso, uczycie się, studiujecie?
1: Ja jestem w trzeciej klasie liceum, uczę się. No, za rok matura, także
0: co po maturze?
1: Przygotowania pełną parą. Pewnie pójdę na prawo, może na teologię.
0: O, proszę.
2: Ja studiuję elektronikę i telekomunikację na Politechnice Poznańskiej. No i również na co dzień zajmuję się też organizacją Paradiso.
3: Ja studiuję logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Co dalej, ciężko stwierdzić, ale na razie myślę o tych studiach, żeby je skończyć.
0: Czas pokaże, Pan Bóg podpowie, gdzieś tam w sercu, w sumieniu trzeba będzie tylko na to odpowiedzieć. Połączyło was Paradiso, ale tak naprawdę połączył was Chrystus, prawda? Jesteście wierzący, inaczej was by tutaj nie było. Wiara jest dla was ważna?
1: Ja myślę, że bardzo ważna, ponieważ to Paradiso to się przede wszystkim kieruje tą wiarą, więc myślę, że to nas połączyło na pewno.
2: Tak, bo gdy spotykamy się zarówno na samym Paradiso, ale też jako organizatorzy, żeby to Paradiso organizować, no to właśnie gromadzimy się wokół Chrystusa, gromadzimy się w kościele katolickim i cieszymy się tym, że przy okazji każdego spotkania nie tylko te ważne rzeczy ustalamy i wymyślamy, ale też wspólnie się modlimy, tworzymy wspólnotę. To nas wszystko gromadzi i spaja i pozwala, aby to Paradiso ostatecznie mogło faktycznie powstać i być pięknym dziełem.
3: Powiedziałbym, że tak, że wiara jest ważna, bo w końcu wylądowałem na tym Paradiso w celu pogłębienia tej wiary, więc cieszę się, że teraz mogę po prostu dbać o to, żeby inni mogli poznawać Chrystusa właśnie na Paradiso i samemu to organizować dla innych.
0: Już dużo o was wiemy. Teraz, ponieważ już parę razy padło to hasło Paradiso, powiedzcie, co to w ogóle jest to Paradiso? Bo może ktoś nas teraz słyszy i to słowo usłyszał parę razy, ale wciąż nie wie, co to jest Paradiso.
2: Święty Filip Neri jest głównym patronem Paradiso i był również Włochem. A Paradiso to po włosku właśnie raj, właśnie niebo. Sam Filip Neri mówił: preferisco il Paradiso, wybieram niebo. I my to Paradiso, to niebo, ten raj, chcemy właśnie na Świętej Górze w Gostyniu tworzyć dla młodych ludzi, tak aby oni mogli tam przyjeżdżać, tam razem z nami być, razem z nami się modlić. No i właśnie, i to ma rezonować z tym rajem. Ma to być ten raj na ziemi, który wszyscy razem tworzymy.
0: Takie spotkanie młodych po zakończeniu roku szkolnego, u progu wakacji.
2: Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, aby młodzi nie zdążyli się jeszcze na dobre rozjechać, aby nie zdążyli jeszcze rozleniwić się tymi wakacjami, tylko prosto ze szkoły tak naprawdę ruszyli na to Paradiso i kończąc naukę tą szkolną, naukę może właśnie do matury, może do jakichś egzaminów, może do jakichś sprawdzianów, mogli kontynuować nauką relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem, a również nauką o sobie samym.
0: Zaraz powiemy sobie dokładnie, albo dość dokładnie o programie tego spotkania. Powiedzcie termin tego spotkania i do kogo jest skierowane. Wiemy, że do młodych, ale czy do każdej młodzieży?
3: Paradiso w tym roku jest od 29 czerwca do 3 lipca. No i kierujemy je dla młodzieży od 13 roku życia do w zasadzie 25. Więc staramy się przygotowywać ten program tak, żeby on był jak najobszerniejszy, żeby każdy z nas coś dla siebie. Od właśnie modlitwy, czy to mszy, czy to po prostu konferencji, jakie mamy przygotowane dla młodzieży, po świadectwa, które mają zainspirować nas. Ale też zostawiamy ważną sferę, jaką jest ta integracja, czy czas bycia dla siebie. Stąd zawsze staramy się pamiętać o warsztatach, które mają nas gdzieś rozwijać tak już fizycznie, a nie tylko duchowo. Ale też w jakichś imprezach, po tańcówkach, koncertach, które mają być dla nas, żebyśmy też cieszyli się tym czasem wakacyjnym i odpoczywali od obowiązków codziennych.
0: Czyli coś dla ducha, coś dla ucha, coś dla stóp, dla ciała, mówiąc ogólnie, dla młodego człowieka. To nie może cały czas się modlić ze złożonymi rękoma, ale ta modlitwa jest czymś istotnym spotkania Paradiso, które, jak sobie szybko policzyłem, to prawie tydzień.
2: Tak.
0: Długo.
2: Paradiso trwa 5 dni.
0: No właśnie.
2: A myśleliśmy, tworząc Paradiso, właśnie o tym, że to jest spotkanie dla młodzieży, która już odnalazła gdzieś tam Chrystusa, która ma relację z Chrystusem, która jest w Kościele, ale właśnie nie tylko. Jest to też spotkanie dla młodzieży gdzieś tam może szukającej, dla młodzieży, która zadaje sobie pytanie, dla młodych ludzi, którzy no właśnie jeszcze nie wiedzą, a na Paradiso mogą się dowiedzieć, po co żyją, z kim żyją, kim są, jaki jest cel.
0: Mhm. Powiedzcie, ile razy już byliście na Paradiso?
1: Ja jadę w tym roku 4. raz.
2: Mhm. Tak się składa, że ja już chyba 6.
3: Jeśli mnie matematyka nie myli, to chyba doliczyłem się 5. w tym roku.
0: No proszę bardzo. A w tym roku po raz pierwszy jako organizatorzy, czy już wcześniej byliście w tym sztabie organizacyjnym?
1: Ja jestem po raz pierwszy.
0: Okej.
2: Ja już od paru ładnych lat, od 2019 chyba roku.
3: Ja 2. rok w tej roli.
0: I co należy do waszych zadań?
3: Ojej, ja na przykład w tym roku jestem odpowiedzialny za kwestię leżakową, żeby leżaki dla wszystkich uczestników były przygotowane, odnowione, zadbane, żeby no właśnie była ta część relaksu. A poza tym na pewno promocją i jestem odpowiedzialny też za tworzenie nowego zastępnika dla naszej olimpiady, czyli Paradiso Poli, gdzie doszliśmy do wniosku, że większość młodych ludzi chciałaby kiedyś wziąć udział w takiej grze planszowej, gdzie oni mogą być pionkami.
0: Aha.
3: I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taką dużą grę planszową, interaktywną, w której po prostu połączymy tą, skoro rezygnujemy z olimpiady, to gdzieś wsadzimy tam taką część fizyczną, czy takiej aktywności fizycznej, ale połączymy to z integracją i pracą w grupie, bo w końcu rywalizujemy i walczymy w zespole i połączymy też naszą gdzieś wiedzę, ale też kreatywność. Stąd właśnie te wszystkie zadania będą do spotkania w tej grze naszej.
0: Wszystko jest jakby naprzeciw młodemu człowiekowi, tak słuchając was to widzę. Mówiłeś o tych leżakach, to mi się od razu skojarzyło o łóżkach, czy o w ogóle miejscach noclegowych. Ile przewidujecie młodzieży na tym spotkaniu? Albo może jakie macie doświadczenie z poprzednich lat? Ile przyjeżdżała, a ile być może będzie teraz?
2: Poprzednie lata pokazują, że bywa z tym bardzo różnie. Zależy to dużo od no właśnie tego, jak się kończy rok szkolny, zależy od tego, jak zaangażują się księża duszpasterze, młodzieży w swoich parafiach. W tym roku bardzo byśmy się cieszyli, gdyby udało nam się osiągnąć liczbę między 300 a 350 uczestników. W poprzednich latach było to ponad 200 uczestników, chociaż w tym roku, jak wskazują gdzieś tam statystyki i zapisy, te zapisy idą nie najgorzej. Więc z tego się cieszymy i dlatego

0: Nasi goście, znajduje się cały plan wydarzenia, wszystkie niezbędne informacje, wybór warsztatów, no i właśnie możliwość rejestracji.
1: To wracamy do poprzedniego pytania. Na czym polega wasze przygotowanie czy pomoc w organizacji Paradiso 2026?
2: Ja również zajmuję się bardziej promocją. W przyszłą niedzielę jedziemy też do parafii. Więc ja jestem tam, gdzie trzeba. W każdym razie jestem potrzebna, to też pojadę, też rozpromuję Paradiso po szkołach, też jeździmy. Weźmy się z Zmartwychwstanek, będziemy w Lesznie. Także też ulotki w parafii u mnie widnieją, plakaty roznosimy, także ja jestem też również, zajmuję się promocją.
1: Też takie apostolstwo już, no bo przy okazji zapraszania, rozdawania ulotek, to chyba też trzeba samemu zaświadczyć, że warto, bo byłam tam, prawda?
2: Myślę, że to jest najważniejsze, dlatego że nasze świadectwo w zasadzie ma największą moc. W zasadzie świadczymy o tym, że skoro wracamy tam co roku, ja już po raz czwarty, to, że coś jest tam takiego, co się dzieje, są tam tacy ludzie, do których ja chcę wracać. Do których ja chcę wracać, to są też ludzie, którzy tam też wracają.
1: Mhm. Chcesz wracać do ludzi, ale może do jakiegoś wydarzenia. Co dla ciebie tak osobiście jest czymś, co zawsze przykuwa uwagę, czy też przyciąga jakoś, za czym się może w ciągu roku tęskni?
2: Jeśli chodzi o ludzi, są księgi, Jeśli ktoś się boi podejść do kogoś właśnie podczas czy to posiłku, czy podczas jakiejś integracji różnych, są księgi, na których rozmawiamy, są, przedstawiamy się, mówimy trochę o sobie, rozważamy różne rzeczy, czasem często Słowo Boże, ale mnie najbardziej przyciąga...
1: Zostanie przy tych księgach, bo rozumiem, że są księgi puste, które można wypełnić...
2: To znaczy, to się tak nazywa. Księgi to...
1: No właśnie. Ja widzę księgi, od razu książkę jakąś wielką.
2: Księgi to znaczy, po prostu jesteśmy ze sobą. Aha. Czy to siedzimy przy stole, czy siedzimy po prostu ze sobą obok siebie i mówimy o sobie. Poznajemy siebie po prostu.
1: Pozwalamy siebie czytać, tak, albo opowiadamy o sobie. Jak księgę.
0: Spotkania w grupach.
1: Czytamy siebie nawzajem. Dobrze, świetnie, fajnie to się nazywa. Kolega, powiedz jeszcze, jakie jest twoje zadanie w ramach przygotowania?
0: Ja w dużej mierze działam w tej sferze, w której no właśnie nas jako organizatorów nie widać, ponieważ zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową.
1: Wejdę w słowo, nawet teraz was nie widać, a słychać.
0: Tak. Zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową, zajmuję się odpisywaniem na najróżniejsze maile w najróżniejszych sprawach. I również biorę udział, tak jak zresztą nas słychać, w promocji Paradiso, no bo faktycznie w tym naszym gronie organizatorów myślę, że to jest ważne, że każdy z nas to chce trochę świadczyć, a nawiązując do hasła tegorocznego Paradiso, którym jest słowo odwagi, no to właśnie my sami uczymy się odwagi, już organizując to Paradiso, żeby wyjść do ludzi, żeby coś powiedzieć, żeby się pokazać i żeby zaświadczyć.
1: Kiedy patrzycie na minione spotkania z tamtych lat, czy macie jakieś doświadczenie, że jakiś jeden, drugi, albo może nawet trzeci punkt programu jest absolutnie obowiązkowy i zawsze przyciąga młodzież tak jakoś bardzo, bardzo jak magnes?
0: Myślę, że to dla jednych słuchaczy będzie zaskakujące, a dla innych może nie. Ale jest to przede wszystkim wielbienie. Jest to spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. I tak jak my, organizatorzy, tak o tym myślimy, tak samo czytamy potem w feedbacku, który dostajemy od uczestników, że to uwielbienie, adoracja jest najważniejszym punktem Paradiso, że chociaż tańce i zabawy i hulanki są fajne i wszystkim się to podoba, podobają się koncerty, podobają się właśnie księgi, spotkania z drugim człowiekiem, to obowiązkowym punktem każdego Paradiso jest w ten jakby przedostatni dzień wieczorem, w ostatni wieczór naszego spotkania, spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Wtedy cała bazylika jest nieco wygaszona, gra zespół, wszyscy razem śpiewamy, modlimy się i bez tego punktu Paradiso ani my, ani myślę uczestnicy nie wyobrażamy sobie tego wydarzenia.
1: Taka duża adoracja i to jest jeden raz na prawie na koniec, jak zrozumiałem, tak?
0: Zgadza się.
1: Ale każdego dnia jest msza święta.
0: Każdego dnia jest msza święta oraz jest cicha adoracja. Pan Jezus jest wystawiony w kaplicy podczas takich punktów właśnie, kiedy mamy jakąś głośną imprezę, kiedy mamy jakieś takie punkty jak kino plenerowe. Nie każdy musi chcieć w tym brać udział i też do tego jako organizatorzy nie zmuszamy. Można spędzić czas na polu namiotowym, a można pójść do kaplicy adoracji, która też jest wyciszona, jest odpowiednio, nazwijmy to, w piwnicy, gdzie nie jest głośno, jest cicho i tam można ten czas spędzić. Każdy młody może sam zdecydować o tym, czego oczekuje, czego potrzebuje.
1: To musi być ciekawe. Ja też mam takie doświadczenie, że jak sam powiedziałeś, że na niektórych to jest zaskoczenie może. Na początku niektórzy może trochę nienauczeni, trochę może zdziwieni trwać.

0: milczeniu albo z jakąś lekką muzyką w tle przed Najświętszym Sakramentem, ale po czasie, widząc też świadectwo innych, że dla nich to jest ważne, coś zaczyna się dziać mocą Bożą. Po prostu będąc tam, Pan Bóg zaczyna działać i przemieniać ich serce do tego stopnia, że chcą tam być każdego dnia, a już na pewno na takim wielkim wspólnotowym wielbieniu. No to jest na pewno bardzo piękne. Codziennie też jest głoszone Słowo Boże i konferencje.
1: Zgadza się. Konferencję w tym roku prowadzi ksiądz Wojciech Brzoski, wikariusz tutejszej parafii pod wezwaniem Świętego Rocha oraz duszpasterz akademicki. Tak. Ale również poza tymi konferencjami planowymi będą świadectwa. A świadectwa wygłoszą zaproszeni goście. Chociażby arcybiskup Zbigniew Zieliński wygłosi świadectwo swojego życia i swojego biskupstwa.
0: O proszę.
1: Świadectwo również usłyszymy od pana Karola Cierpicy, który jest żołnierzem, który został uratowany w Afganistanie przez Amerykanina, który oddał za niego swoje życie. No i świadectwo powie też Wojciech Czuba, czyli ślimak na pustyni, który może być znany młodym słuchaczom właśnie przede wszystkim, myślę, z TikToka i z Instagrama.
0: Młodym, to właśnie ja pierwszy raz słyszę, także już nie jestem młody. Widzę was bardzo radosnych, widzę was bardzo entuzjastycznych. Mówiliśmy sobie o tym haśle odwagi. Dlaczego takie hasło? Macie jakieś od waszych organizatorów, znaczy od głównych organizatorów, argumenty, dlaczego takie hasło zostało wybrane? Czy to było jakieś losowanie, czy może inne ku temu są przesłanki, że właśnie odwagi?
1: Oczywiście, że mamy argumenty. Sugerowaliśmy się podczas wybierania hasła hasłem, które wyznaczył papież Leon na najbliższe 2 lata. Odwagi, albowiem jam zwyciężył świat. No i ponieważ jest to hasło na 2 lata, postanowiliśmy podzielić się tak no troszeczkę na pół. W tym roku rozważamy odwagę. Rozważamy to, żeby przezwyciężać samego siebie, przezwyciężać trudności, a w przyszłym roku druga część, kto wie, może coś związanego ze zwycięstwem, coś ze zwyciężaniem świata, ze zwyciężaniem grzechu. O tym jeszcze pomyślimy i o tym poinformujemy w przyszłym roku z całą pewnością, ale stąd właśnie ta odwaga.
0: Nawiązanie do Słowa Bożego i do słów papieża Leona, który to przywołał. Odwaga papieskie, mówimy tutaj o Janie Pawle II, też wołał papież Jan Paweł II, może nie pamiętacie tego, coraggio do młodzieży, to dokładnie to samo znaczy. Według was, też młodych ludzi, młodzież dzisiaj nie jest odważna, potrzebuje odwagi?
2: Myślę, że potrzebuje odwagi. Ja myślę, że przyjechanie na Paradiso to też jest pewna odwaga. Ja osobiście mam doświadczenie, ja nikogo nie znałam jadąc na Paradiso i myślę, że ta odwaga była potrzebna, ale po prostu w dzisiejszym świecie też odwaga jest jak najbardziej potrzebna do przezwyciężania wielu rzeczy, trudności nieraz. Ja myślę, że Paradiso może być takim odskokiem właśnie od trudności, takim czasem nawet właśnie wyciszenia dzięki adoracji i nie tylko pobycia po prostu z drugim człowiekiem.
0: Ale też zobaczenia innych, którzy też chcą być odważni, bo tutaj mówisz o takiej odwadze do wielu rzeczy, ale też odważne jest to, że poświęcają wakacje i idą się modlić. Może dla niektórych z boku, przyjaciół, nawet bliskich, fajnych ludzi, może to być takie crazy, takie no, głupie, marnowanie czasu. Po co? Po co tam jedziesz, prawda? Kościół, niektórzy mogą powiedzieć, Kościół już dzisiaj nie jest autorytetem i on się tam jakoś tam wali i do tych czarnych Batmanów jedziesz, a nawet to robicie i oni to robią. Czy to nie jest odwaga?
1: To zdecydowanie jest odwaga, a myślę, że również dzisiaj potrzebnym aspektem odwagi, bo podczas Paradiso będziemy na wszystkie możliwe sposoby gdzieś tam roztrząsać ten temat, zgłębiać i przetwarzać, ale takim aspektem odwagi, który na pewno też będzie poruszony na Paradiso, jest trochę odwaga, żeby przestać mówić, wyłączyć muzykę i pobyć ze sobą, poznać siebie. Myślę, że dla wielu młodych ludzi to wymaga heroicznej odwagi, żeby posłuchać, poznać siebie. Ponieważ
0: odłożyć te media społecznościowe na jakiś czas, nie?
1: Tak. No i to będzie wymagało wielkiej odwagi. I myślę, że takiej odwagi też zarówno będziemy w teorii o niej słuchać, jak i w praktyce się jej uczyć.
0: Jest taka starsza piosenka, która mówi, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co ty żyjesz. I myślę, że to nie jest tylko dla starszych, ale i dla młodych ludzi, którzy dzisiaj mają tak bardzo dużo ofert, tak bardzo dużo różnych propozycji ze świata, że można się zagubić po prostu. Można się zaplątać na tych różnych ścieżkach i co wybrać, jaka droga jest najwłaściwsza, a jeśli już wybrałem złą, czy dam radę wrócić, czy mogę w ogóle wrócić, czy mam szansę powrotu, na pewno temu będzie służyło to spotkanie i bardzo się cieszę, że ono już niedługo, za niedługo, przypomnijmy termin.
3: 29 czerwca do 3 lipca.
0: Mhm, można się zapisywać na stronie paradiso.org.pl.
1: Tak?
0: Tak, i tam wszelkie informacje są podane, również się tam można zalogować i zapisać i po prostu przyjechać. Może jeszcze zachęcając na koniec, powiedzmy o tych punktach programu, co młodzież spotka, bo wiemy, tańce...
1: Tak, jeżeli chodzi o punkty programu, no to każdy dzień będzie troszeczkę inny i każdy dzień będzie zaskakiwał swoją charakterystyką. Oczywiście, myślę, że oczywistym punktem jest to, że spotkamy się codziennie na Eucharystii, codziennie od rano odmówimy jutrznie, ale to nie wszystko, no bo właśnie, jednego dnia zagramy wspólnie w Paradisopoli, czyli wielką grę planszową, no po prostu fizycznie wielką. Innego dnia, wieczorem, spotkamy się na kinie plenerowym i wspólnie obejrzymy film na dworze, na wielkim ekranie. Jeszcze kolejnego dnia wspólnie przeżyjemy wielbienie. Razem będziemy śpiewać i modlić się w tak bazylice pełnej ludzi, ale też pełnej uwielbienia.
2: Codziennie będziemy przeżywać Eucharystię. Najważniejszy punkt dnia.
0: Z homilią oczywiście i wspomniane świadectwa będą, tak.
1: Tak.
0: One będą każdego dnia, czy nie?
1: Świadectwa będą każdego dnia, każdego dnia będą konferencje i każdego dnia przewodniczyć mszy świętej będzie inny biskup.
0: A, nawet.
1: Więc nawet no, proszę, tak. To... I homilie podczas tych mszy świętych będą również wygłaszać biskupi.
0: Aha, a same konferencje poprowadzi już ksiądz Brzoski.
1: Tak.
0: Rozumiem. No to wielka różnorodność. Bardzo ciekawie się zapowiada. Mamy nadzieję, że też będzie temu wszystkiemu towarzyszyła dobra pogoda. A jeśli nawet nie, chociaż mamy nadzieję, że tak, to na pewno będzie wspaniała atmosfera i gorące będą serca. To wszystko na Świętej Górze Gostyń u stóp Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. I temu wszystkiemu patronuje Święty Filip Neri.
1: Święty Filip Neri, a w tym roku możemy jeszcze dodać, bo co roku mamy szczególnego patrona dany rok. W tym roku jest to Święta Joanna d'Arc.
0: O proszę.
1: Co związane z tą odwagą, co związane z klimatem tegorocznego Paradiso. Święta rycerka, odważna. No i właśnie w tej perspektywie będziemy też patrzeć na nią, na jej odwagę, na jej siłę, na jej męstwo. I z tej perspektywy będziemy rozważać odwagę.
0: Czy będą jej relikwie może? Uda się skombinować? Nie wiecie tego.
1: Myślę, że to przyszłość pokaże.
0: Przyszłość pokaże. No a jeszcze trochę czasu zostało. Bo to, no dobry przykład rzeczywiście, Joanna d'Arc. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Czy jeszcze coś ważnego musimy dodać, o czym koniecznie trzeba pamiętać? A wiem, trzeba mieć odwagę, nie? Wziąć odwagę, laptopa swojego, komórkę, otworzyć stronę paradiso.org, dobrze?
1: .pl.
0: .pl, dobrze. I poczytać o Paradiso i jak najszybciej się zapisać. A liczba miejsc jest ograniczona, czy nie?
1: Liczba miejsc nie jest ograniczona, zapisywać się można nawet do ostatniego dnia przed Paradiso. Mhm.
0: Mamy nadzieję, że ta liczba 350 dzisiaj... Nie dzisiaj, ale na tym spotkaniu się właśnie pokaże, a może będzie i więcej tej młodzieży. Jak państwo słyszeli, młodzi byli, są i chcą tam przyjeżdżać, a dzisiaj w nami studiu byli ci, którzy są odpowiedzialni za organizację spotkania młodych Paradiso, a byli z nami dzisiaj...
2: Ola Tonder,
1: Eryk Pazoła,
3: Amadeusz Stronka.
0: Bardzo państwu dziękujemy za uwagę, a młodym za obecność w studiu i za zaproszenie na Paradiso. Przypomnę, 29 czerwca do 3 lipca, Święta Góra Gostyń, spotkanie młodych Paradiso. Wszystkim mówimy
4: odwagi! Odwagi. Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 29. Żadna księga nie wypisała, ile jeszcze bitew stoczyły wojska, szlachta i lud Rzeczypospolitej z nieprzyjaciółmi. Walczono po lasach, polach, po wsiach, miasteczkach i miastach. Walczono w Prusach królewskich i książęcych, na Mazowszu, w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Rusi, na Litwie i Żmudzi. Walczono bez wytchnienia, we dnie i w nocy. Każda grudka ziemi nasyciła się krwią. Nazwiska rycerzy, prześwietne czyny, wielkie poświęcenia zginęły w pamięci, bo nie zapisał ich kronikarz i nie wyśpiewała lutnia. Ale pod potęgą tych usiłowań ugięła się wreszcie moc nieprzyjacielska. I jako gdy wspaniały lew, który przed chwilą przeszyty pociskami leżał jak martwy, podniesie się nagle, a wstrząsnąwszy królewską grzywą ryknie potężnie, wnet myśliwców przejmuje strach blady i nogi ich zwracają się ku ucieczce, tak owa Rzeczpospolita powstawała coraz groźniejsza i owiszowego gniewu pełna. Światu całemu stawić czoło gotowa. W kości zaś napastników zstąpiła niemoc i strach. Nie o zdobyczy już myśleli, ale o tym jeno, by ze lwiej paszczęki głowy całe do domowych pieleszy unieść. Nie pomogły nowe ligi, nowe zastępy Węgrów, siedmiogrodzian, kozaków i Wołoszy. Przeszła wprawdzie jeszcze raz burza między Krakowem, Warszawą i Brześciem, lecz się o piersi polskie rozbiła i wkrótce marnym rozwiała się tumanem. Król szwedzki, pierwszy zwątpiwszy o sprawie, na duńską wojnę odjechał. Zdradziecki elektor, korny przed silnym, zuchwały przed słabszym, czołem do nóg Rzeczypospolitej uderzył i Szwedów bić począł. Zbójeckie zastępy rzeźników Rakoczego zmykały co sił ku swym siedmiogrodzkim komyszom, które pan Lubomirski ogniem i mieczem spustoszył. Lecz łatwiej im było wtargnąć w granice Rzeczypospolitej, niż wyjść z nich bez kary. Gdy więc dopadnięto ich u przeprawy, grafowie siedmiogrodzcy, klęcząc przed panem Potockim, Lubomirskim i Czarnieckim, w prochu żebrali o litość. Oddamy broń, oddamy miliony, wołali. Jeno, pozwólcie nam odejść. I przyjąwszy okup hetmani, zlitowali się nad tym wojskiem nędzników, lecz orda rozniosła ich na kopytach końskich u samych już progów domowych. Spokój począł zwolna wracać na polskie równiny. Król jeszcze pruskie fortece odbierał. Pan Czarniecki miał do Danii zanieść miecz polski, bo Rzeczpospolita nie chciała już poprzestać na samym wypędzeniu nieprzyjaciół. Odbudowywały się ze zgliszczów wsie i miasta, ludność wracała z lasów, pługi pojawiły się na roli. Jesienią 1657 roku, zaraz po wojnie węgierskiej, cicho już było w większej części ziemi powiatów, cicho zwłaszcza na Żmudzi. Ci z Laudańskich, którzy swego czasu poszli z panem Wołodyjowskim, byli jeszcze gdzieś hen w polu, ale już oczekiwano ich powrotu. Tymczasem w Morozach, Wołmontowiczach, Drożejkanach, Mozgach, w Goszczunach i Pacunelach niewiasty, podloty obu płci i starcy orali, siali o ziminy, odbudowywali wspólnymi siłami chaty w tych okolicach, przez które pożar przeszedł, aby wojownicy po powrocie znaleźli przynajmniej dach nad głową i głodem nie potrzebowali przymierać. Oleńka siedziała od niejakiego czasu w Wodoktach z Anusią Bożobochatą i Miecznikiem. Pan Tomasz do swoich Bilewicz się nie śpieszył. Raz dlatego, że były spalone, a powtórę, że mu milej było przy dziewczynach niż samemu. Tymczasem przy pomocy Oleńki zagospodarowywał Wodokty. Panna zaś chciała jak najlepiej zagospodarować Wodokty, te bowiem miały wraz z mitrunami stanowić jej wiano klasztorne, inaczej mówiąc przejść na własność zakonu benedyktynek, u których w sam dzień przyszłego nowego roku namierzała biedna Oleńka rozpocząć nowicjat. Rozważywszy bowiem wszystko, co ją spotkało, i owe losów odmiany i zawody, i boleści, przyszła do przekonania, że taka, a nie inna musi być wola Boża. Zdawało jej się, że jakaś ręka wszechmocna popycha ją do celi, że jakiś głos mówi jej: tam ono najlepsze uspokojenie i koniec wszystkich trosk światowych. Więc postanowiła pójść za tym głosem. czując jednak w głębi sumienia, że jeszcze jej dusza nie zdołała oderwać się zupełnie od ziemi, pragnęła pierwej przygotować ją gorącą pobożnością, dobrymi uczynkami i pracą. Często też w tych usiłowaniach przeszkadzały jej echa ze świata. Oto na przykład poczęli ludzie przebąkiwać, że ów przesławny Babinicz był to kmicic. Jedni zaprzeczali gorąco, drudzy powtarzali wieść uporczywie. Oleńka nie uwierzyła. Nadto przytomne były w jej pamięci wszystkie uczynki kmicica, jego uradziwił służby, aby chociaż na chwilę przypuszczać mogła, że on jest pogromcą Bogusława i tak wiernym sługą królewskim, takim gorącym patriotą. Jednak jej spokój został zmącony, a żal i ból podniosły się na nowo w jej piersi. Można było temu zaradzić przyspieszonym wejściem do klasztoru, lecz klasztory były rozproszone. Mniszki, które nie zginęły od żołdackiej swawoli w czasie wojny, poczynały dopiero się zbierać. Nędza też panowała w kraju powszechna i kto się chciał w mury konwentów chronić, musiał nie tylko z własnym chlebem przychodzić, ale i cały konwent nim żywić. Oleńka chciała przyjść właśnie z chlebem do klasztoru. Zostać nie tylko siostrzyczką, ale i karmicielką mniszek. Miecznik, wiedząc, że na chwałę Bożą majść jego praca, pracował gorliwie. Objeżdżali więc razem pola i folwarki, pilnując prac jesiennych, które z przyszłą wiosną miały plon przynieść. Czasem towarzyszyła i Manusia Bożobochata, która nie mogąc przenieść afrontu, jaki jej Babinicz uczynił, groziła, że także do klasztoru wstąpi i że czeka tylko, aby pan Wołodyjowski odprowadził Laudańskich, bo się chce z dawnym przyjacielem pożegnać. Częściej jednak miecznik z samą tylko Oleńką puszczał się na objazdy, bo Anusie nudziło gospodarstwo. Pewnego razu wyjechali oboje na podjezdkach do Mitrunów, w których odbudowywano pogorzałe czasu wojny stodoły i obory. Po drodze mieli też wstąpić do kościoła, bo to była właśnie rocznica Wołmontowickiej bitwy, w której z ostatniej toni zostali przez nadejście Babinicza uratowani. Cały dzień zeszedł im na rozlicznych zajęciach, także dopiero pod wieczór mogli wyruszyć z Mitrunów. W tamtą stronę jechali drogą kościelną, ale wracać wypadało im koniecznie na Lubicz i Wołmontowicze. Panna ledwie ujrzała pierwsze dymy lubickie, zaraz odwróciwszy oczy, poczęła szybko odmawiać pacierze, aby bolesne myśli odegnać. Miecznik zaś jechał w milczeniu i tylko rozglądał się dokoła. Wreszcie, gdy już minęli kołowrót, rzekł: senatorska to gleba, Lubicz za dwoje Mitrunów stanie. Oleńka dalej odmawiała pacierze, lecz w mieczniku przebudził się widocznie dawny zawołany gospodarz, a może i szlachcic do pieniactwa po trosze skłonny, bo po chwili rzekł znowu jakby sam do siebie: a przecie po prawdzie to nasze, stara bilewiczowska substancja, nasz pot, nasz trud. Tamten nieszczęśnik musiał dawno zginąć, skoro się nie zgłosił, a choćby się i zgłosił, prawo za nami. Tu zwrócił się do Oleńki: co myślisz, proszę? Na to panna: przeklęte to miejsce, niech się z nim co chce dzieje. Ale bo widzisz, prawo za nami, miejsce przeklęte było w złych rękach, a stanie się błogosławione w dobrych. Prawo za nami, nigdy, nie chcę o niczym wiedzieć. Dziadziuś bez restrykcji zapisał, niechże jego krewni biorą. To rzekłszy popędziła podjezdka. Miecznik dał także swojemu ostrogi, nie zwolnili aż w czystym polu. Tymczasem zapadła noc, ale widno było zupełnie, bo ogromny czerwony miesiąc wynurzył się zza Wołmontowiczowskiego lasu i rozświecił całą okolicę złotym blaskiem. Ano, dał Bóg piękną noc, ozwał się miecznik, patrząc w kolisko księżyca. Jak to się Wołmontowicze świecą z daleka, rzekła Oleńka, bo drzewo na domach jeszcze nie zczerniało. Dalszą rozmowę przerwało im skrzypienie wozu, którego zrazu dojrzeć nie mogli, bo droga w tym miejscu szła falisto. Wkrótce jednak ujrzeli parę koni, za nią następną parę przy dyszlu, a w końcu drabiniasty półtorak otoczony przez kilku jeźdźców. Co to za ludzie mogą być? Rzekł miecznik i zatrzymał konia. Oleńka stanęła przy nim. Tamci przez ten czas zbliżali się coraz więcej. Na koniec przyjechali tuż. Stój! Zawołał miecznik. A kogo to tam wieziecie? Jeden z jeźdźców zwrócił się ku nim. Pana kmicica wieziem, który pod Magierowem od Węgrzynów postrzelon. Słowo stało się ciałem! Zakrzyknął miecznik. Oleńce świat cały zakręcił się nagle w oczach. Serce w niej zamarło. Piersią zabrakło oddechu. Głosy jakieś wołały jej w duszy: Jezusie, Mario, to on! Po czym całkiem opuściła ją świadomość, gdzie jest, co się z nią dzieje. Ale nie spadła z konia na ziemię, bo ręką chwyciła konwulsyjnie za drabinę wozu. I z chwilą, gdy przyszła do przytomności, oczy jej padły na nieruchomy kształt ludzki leżący na wozie. Tak, to był on, pan Andrzej Kmicic, chorąży orszański, i leżał na wznak na wozie. Głowę miał obwiniętą w chusty, ale przy czerwonym blasku miesiąca widać było doskonale jego twarz białą i spokojną, jakby z marmuru wykutą lub zlodowaciałą pod tchnieniem śmierci. Oczy miał głęboko zapadłe i zamknięte. Życie nie zdradzało się w nim najmniejszym ruchem. Z Bogiem, rzekł zdejmując czapkę pan Mieczni. Stój, zawołała Oleńka i poczęła pytać cichym, ale prędkim, jakoby gorączkowym głosem. Żyw jeszcze, czy zmarły? Żyw, ale śmierć nad nim. Tu Miecznik, spojrzawszy na twarz Kmicica, ozwał się znowu. Nie dowieziecie go do Lubicza. Kazał się koniecznie tam wieźć, bo tam chce umrzeć. Z Bogiem, spieszcie się. Czołem bijemy. I wóz ruszył dalej, a Oleńka z Miecznikiem skoczyli co tchu w koniach w przeciwną stronę. Przelecieli przez Wołmontowicze jak dwa widziadła nocne i dopadli do Wodoktów, nie mówiąc do siebie ni słowa przez drogę. Dopiero zsiadając z konia, Oleńka zwróciła się do stryja. Księdza mu trzeba posłać, rzekła zdyszanym głosem. Niech w tej chwili ktoś do upity rusza. Miecznik zajął się żywo spełnieniem polecenia. Ona zaś wpadła do swojej izby i rzuciła się na kolana przed obrazem Najświętszej Panny. W parę godzin potem, późną już nocą, dzwonek ozwał się przed bramą Wodoktów. To ksiądz przejeżdżał z Panem Jezusem do Lubicza. Panna Aleksandra klęczała ciągle. Usta jej powtarzały litanię, którą się przekonających odmawia. A gdy ją odmówiła, po trzykroć poczęła bić głową o podłogę i powtarzać ustawicznie. Panie, policz mu, że z ręki nieprzyjaciół ginie. Odpuść mu, zmiłuj się nad nim. Na tym zeszła jej cała noc. Ksiądz bawił w Lubiczu aż do rana, a wracając sam wstąpił do Wodoktów. Ona wybiegła na jego spotkanie. Czy już? Spytała. I nie mogła mówić więcej, bo jej oddechu zbrakło. Żyw jeszcze, odrzekł ksiądz. Przez następnych dni kilkanaście co dzień posłańcy latali z Wodoktów do Lubicza i każdy wracał z odpowiedzią, że pan chorąży żyw jeszcze. Na koniec jeden przywiózł wiadomość, którą od Cyrulika, sprowadzonego z Kejdan, usłyszał, że nie tylko żyw, ale i zdrowy będzie, bo postrzały goją się szczęśliwie i siły rycerzowi wracają. Panna Aleksandra posłała hojne ofiary na mszę dziękczynną do upity, ale od owego dnia przestali chodzić posłańcy i dziwna rzecz, w sercu dziewczyny, razem z uspokojeniem, począł się budzić dawny żal do pana Andrzeja. Winy jego przychodziły jej znowu co chwila do myśli, tak ciężkie, że nie do odpuszczenia. Śmierć jedynie mogła je pokryć niepamięcią. Gdy wracał do zdrowia, ciążyły znów nad nim, a jednak wszystko, co było można przytoczyć na jego obronę, powtarzała sobie co dzień biedna Oleńka. Tyle się zaś nagryzła przez te dni, tyle jednak rozterki było w jej duszy, że aż na zdrowiu poczęła szwankować. Zaniepokoiło to wielce pana Tomasza, więc pewnego wieczora, gdy zostali sami, spytał ją: Oleńka, powiedz no mi szczerze, co ty myślisz o chorąży morszańskim? Bogu wiadomo, że nie chcę o nim myśleć, odrzekła. Bo to widzisz, pochudłaś? Być może, że ty jeszcze... Jać nie nalegam na nic. Jeno, radbym wiedzieć, co się tam w tobie dzieje. Zali nie mniemasz, że wola nieboszczyka dziada twego powinna się spełnić? Nigdy, odrzekła Oleńka. Dziaduś zostawił mi też furtę otwartą, a ja do niej na nowy rok zapukam. W tym spełni się jego wola. Nie wierzyłem ja temu zgoła, odparł Miecznik. Co tu niektórzy przebąkiwali, że Babinicza, Kmicic to jedno, ale przecie pod Magierowem przy ojczyźnie, przeciw nieprzyjaciołom się już oponował i krew rozlał. Późna to poprawa, leć zawsze poprawa, a przecie i książę Bogusław już teraz królowi Rzeczypospolitej służy, odpowiedziała z żalem panna. Niechże im Bóg obydwóm przebaczy, a zwłaszcza temu, który krew rozlał. Ludzie wszelako zawsze będą mieli prawo powiedzieć, że oto w chwili największego nieszczęścia, w chwili klęski upadku na tę ojczyznę nastawali, a nawrócili się do niej dopiero wtedy, gdy nieprzyjaciołom powinęła się już noga i gdy korzyść własna nakazywała ze zwycięzcą trzymać. Ot w czym ich wina. Teraz już nie ma zdrajców, bo nie ma zysku ze zdrady. Ale jaka w tym zasługa? Zalinie nowy to dowód, że tacy ludzie gotowi zawsze mocniejszemu służyć. Bóg by dał, żeby inaczej było, ale takich win Magierów nie opłaci. Prawda jest, nie mogę negować, odrzekł miecznik. Ciężka prawda, ale zawsze prawda. Wszyscy dawniejsi zdrajcy w Czambuł do króla przeszli. Nad chorążym orszańskim, mówiła dalej panna, ciąży jeszcze straszniejszy niż na księciu Bogusławie zarzut, bo pan Kmicic ofiarował się przecie na króla rękę podnieść, czego się sam książę przeląkł. Zali przypadkowy postrzał może to zmazać? Tę rękę pozwoliłabym sobie uciąć, gdyby tego nie było. Ale to było, jest i nie odstanie się więcej. Bóg widocznie zostawił mu życie właśnie dlatego, żeby mógł pokutować. Mój stryju, toż byśmy się oszukiwali sami, gdybyśmy chcieli w siebie wmówić, że on jest czysty. I co stąd za zysk? Zali sumienie da się oszukać? Niechże się dzieje wola boska. Co się rozerwało, to nie zwiąże się więcej i nie powinno. Szczęśliwam, że pan chorąży żywie przyznaje, bo znać, że Bóg nie odwrócił jeszcze całkiem od niego łaski swojej. Ale dość mi na tym. Szczęśliwa będę, gdy usłyszę, że zmazał winy. Ale niczego więcej nie chcę. Nie pragnę, choćby tam dusza we mnie jeszcze pocierpieć miała. Niechaj go Bóg wspomaga. Tu Oleńka dłużej nie mogła mówić, bo płacz ją porwał wielki i żałosny, ale był to płacz ostatni. Wypowiedziała wszystko, co nosiła w sercu i od tej pory spokój znów począł jej wracać.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Dobry wieczór, cześć. Dobrze was tu wszystkich widzieć. Trochę jestem zestresowana. Chcę was wszystkich tutaj serdecznie powitać i zaprosić na muzyczne, przyjacielskie spotkanie. Jestem pewna, że będzie pięknie, jak was widzę.
3: No ja tutaj żem nagłaśniał, no i na gitarze też grałem. Michalina mnie poprosiła o to. Tak naprawdę z Michaliną się poznaliśmy kilka lat temu na kolędowaniu u niej w mieszkaniu. Zaproponowała mi właśnie ze względu na swój wyjazd na misję, udział w koncercie. Jako, że to jest ze względu na misję, to nie mogłem odmówić.
4: No, misia ma szalone pomysły. Rok temu chciała robić biznes i prowadzić ze mną warsztaty. No ale w tym roku już pomysł upadł, bo jedzie na misję. Cóż, sama chciałabym tak wyjechać. No, życzę mi się wszystkiego dobrego.
5: Ja jestem Zuzia i jestem tu dlatego, że to koncert mojej siostry i też zostałam poproszona o zaśpiewanie. To, że ona wyjeżdża na misję, to jest trochę szalony pomysł, ale tak dobrze szalony.
6: Lubię Michalinę. Dzień dobry w ogóle. Lubię Michalinę, lubię ją za jej ekspansję, za jej żywiołowość, prostotę, miłość, jaką ma do tego, co po prostu robi. Popieram Michalinę, co o tym myślę. To jest niesamowita odwaga jechać w takie kraje nieznane na tyle czasu, tak długo, bo z reguły to jest 3 miesiące, pół roku, a to jest 14 miesięcy. Dziewczyna młoda i jedzie po prostu w nieznane. Ma wielkie serce i ją popieram.
7: Dzień dobry, znamy się z Michaliną z hospicjum. Ona jest moją koordynatorką, ja jestem tam wolontariuszką. Michalina jest osobą radosną i otwartą na różne propozycje.
8: Z misją poznała nas nasza przyjaciółka Natalia, kiedy potrzebowaliśmy kogoś, kto mógłby być trochę z naszym synem. A potem szybko się zaprzyjaźniliśmy już całą rodziną. No po prostu Michalina nas zaprosiła, żebyśmy przyszli, więc nie można było nie przyjść. Dynamiczna, w kontakcie ze sobą, ciekawa świata, rozumiejąca innych, dowcipna. Dużo jeszcze mógłbym przymiotników podać.
9: To jest koncert charytatywny. Misia wyjeżdża teraz na misję do Grecji w marcu, więc zorganizowała koncert taki pożegnalno-charytatywny, żeby ją wesprzeć na tej misji. No i spędzić czas wspólnie z przyjaciółmi.

No to była ciekawa historia, bo ja o misjach pierwszy raz pomyślałam, jak miałam 11 lat. Byłam na pielgrzymce kaszubskiej i była tam taka dziewczyna, która wróciła z jakiejś misji afrykańskiej z takimi długimi warkoczykami do pasa i ona mnie po prostu jakoś tak zafascynowała, że ja potem o tym bardzo długo marzyłam. Tak. I miałam skarbonkę swoją, w której już zbierałam pieniądze na szczepionki. Całą szkołę, liceum i gimnazjum, jak byłam w gimnazjum, to chodziłam z prelekcjami, które sama wymyśliłam po to, żeby zbierać na adopcję na odległość na przykład. No i w liceum to samo zrobiłam. A potem podjęłam inne decyzje. I ta misja była dla mnie jedną z takich większych strat, które musiałam przeżyć. To i śpiewanie to były dwie moje największe straty, które podjęłam.

0: Mieszkałam z Magdą, z moją przyjaciółką i ona poznała chłopaka, z którym się potem zaręczyła, a Darek był na misji w Argentynie. No i jak było blisko małżeństwa i już się musiałam wyprowadzać, żeby zrobić miejsce dla męża w mieszkaniu, no to właśnie rozmawiałam z nimi i zaproponowali, że może bym chciała mieszkać w domu serca. No i pojechałam, zobaczyłam dom, poznałam ludzi i zostałam. Mieszkałam w domu serca około 1,5 roku.
1: Właśnie gotuję kolację dla całej naszej wspólnoty, bo dzisiaj mamy takie nasze wewnętrzne spotkanie, gdzie spotykamy się raz w tygodniu, no, spędzić ze sobą czas, porozmawiać trochę o tym, co mamy do zrobienia i po prostu ze sobą pobyć. Wiem, co kto z naszej wspólnoty lubi jeść. Na przykład wiem, że Gosia nie lubi pomidorów, więc broń Boże, żeby zrobić jakąś sałatkę z pomidorami. Misia bardzo lubi różne rzeczy, i zdrowe, i smaczne. Więc musi być i zdrowo, i trochę tłuszczyku nie zaszkodzi. Agnieszka w sumie, ciężko mi powiedzieć, co konkretnie lubi, ogólnie dużo je. Ewelina bardzo lubi różne włoskie dania, bo była na misji we Włoszech, więc nie jest to dziwne. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspólnotę.
2: Kroiłam owoce. Po kolacji będzie deser. Pracuję w szkole jako pedagog specjalny.
3: Jesteśmy w domu, w domu serca. To jest siedziba fundacji. Nie jest takim zwykłym domkiem, jak każdy dom tutaj na ulicy. Na warszawskim zaciszu. O, może źle, że tutaj idziemy. To jest bardzo duży bałagan, bo ja się tutaj pakuję. Mieszkamy po dwie w pokoju też, no tak specjalnie, dlatego żeby się jeszcze bardziej nawiązywać ze sobą relacje i ze sobą być. A w domu jest dużo przestrzeni, więc jakoś nie narzekamy na brak miejsca dla siebie. Więc tutaj na drugim piętrze mamy dwa pokoje, gdzie mieszkam ja z Magdą. Ewelina mieszka z Agnieszką, która jest nadal w kuchni. Tutaj to jest moje łóżko. No, tu jest taka moja przestrzeń. Trochę tu jest obrazów. Jedna ikona. Obraz, który wydrukowali mi przyjaciele. To są słoneczynki Moneta, które w oryginale są w muzeum w Nowym Jorku i zakochałam się w niej, jak stałam po prostu w tym muzeum. I przyjaciele mi wydrukowali mi ten obraz w takich oryginalnych rozmiarach i podpisali się z tyłu i teraz ze mną jeździ już po różnych miejscach tutaj w Warszawie, przeprowadza się ze mną. Biurko, tak, tutaj sobie pracuję, jeśli akurat jest na tyle porządek, że da się przy nim usiąść. No, muszla z kamino, gwizdek z rajdu po Beskidzie Niskim. A ten obrazek dostałam od mojej terapeutki po terapii. I chodziło o taką integrację tego księżyca ze słońcem. No, że można być takim zintegrowanym z tymi różnymi cieniami i blaskami swoimi. Ten kamyk, to jest piękny taki symbol, bo w te wakacje byłam na bibliodramie i mieliśmy takie zadanie na bibliodramie, żeby wziąć kartkę papieru i narysować tam swoje serce. Każdy miał wziąć ten kamień i to jest symbol czegoś trudnego. I później coś z tym kamieniem zrobić. Najpierw wpisać go w to serce, a potem wziąć ten kamień i coś z nim zrobić, to co chcemy. Albo go wyrzucić, albo go zostawić. I ja chciałam zostawić mój kamień. I to jest jakaś historia też mojego życia i moich różnych trudnych momentów czy etapów. No, ale które mogą być zintegrowane ze mną i no i jakoś widzę, że coraz bardziej są. Też mnie jakoś ukształtowały.

0: Mam na imię Agnieszka i moja historia z domami serca zaczęła się w 2015 roku. Brałam udział wtedy w rekolekcjach organizowanych przez braci kapucynów w Ołczynie i tam w taki sposób bardzo namacalny doświadczyłam miłości Pana Boga. I po tym doświadczeniu miałam takie pragnienie, żeby żyć głębiej, żeby żyć bardziej. I na tych też rekolekcjach pewien ojciec zadał mi pytanie, co chcę robić w życiu. Przyjaciółka mojej siostry przygotowywała się do wyjazdu na misję do Rumunii właśnie z domami serca. Zaczęłam się modlić za osoby, które wyjeżdżają na misję. Każdy wolontariusz podczas swojego pobytu pisze listy do darczyńców. Ja takie też listy otrzymywałam od wolontariuszy. I tak dowiadywałam się właśnie o charyzmacie domów serca.
1: Jestem Gosia. Domy serca poznałam, bo przyjaciółka mojej cioci z 10 lat temu to było, wyjechała właśnie na misję z domami serca na Kubę i słuchając jej opowieści właśnie zrodziło się we mnie to, że chciałabym pojechać na misję. No i potem trochę trwało, bo musiałam skończyć studia, ta droga była trochę zawiła, aż koniec końców zdecydowałam się i pojechałam na misję.
2: Dobra, to ja mam na imię Ewelina. Od domach serca usłyszałam, jak miałam 18 lat, a to było już kilka ładnych lat temu. Spotkałam jedną dziewczynę, która szykowała się do wyjazdu, szukała osób, które jakoś ją tam wesprą i widziałam takie światło po prostu szczęśliwego człowieka, gdzie to chyba to był taki silny impuls, który jakoś poruszył mnie i zaczęłam tak myśleć, wow, ja też chcę być tak szczęśliwa po prostu, nie? Później jakby miałam swoje życie, studia i tak dalej, ale po 3 latach znowu się spotkałyśmy. Nadal o mnie pamiętała i mnie zaprosiła po prostu raz do domu serca. Przyjechałam do domu, otworzyła mi drzwi właśnie Kasia, gdzie zostałam zaproszona na kameralną mszę świętą, gdzie były jej 2 najbliższe przyjaciółki, ja i cała wspólnota. Widziałam, jak ci ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, na siebie patrzą. I aż po prostu nie chciało mi się wychodzić. No i znowu miałam takie pragnienie po prostu, że chcę tak żyć, nie? Po 5 roku zdecydowałam się na wyjazd.
3: Jestem Magda. Na studiach byłam w duszpasterstwie akademickim Studnia. To są Dominikanie tutaj w Warszawie. I tam spotkałam osoby z tego duszpasterstwa, wyjeżdżały na wolontariat misyjny z domami serca. Zbierały właśnie fundusze na ten wyjazd i te ich świadectwa bardzo mnie poruszyły. No i właśnie tak trafiłam na taki weekend informacyjny do Domu Serca. No i tam odkryłam, że właśnie to jest to, czego szukałam, że też chcę pojechać na taki wolontariat.
1: W sercu bardzo chciałam jechać do Indii. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zdobyć wizę, ale to jest bardzo ciężko. Koniec końców, jako że już kończyłam umowę w pracy i okazało się, że jest potrzeba w Chile i wyjechałam na misję do Chile, do miasta Valparaíso.
0: Żeby wyjechać na misję, to po prostu trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Kochać ludzi. I właśnie w domach serca nie ma jakichś takich szczególnych wymagań. Trzeba po prostu chcieć ofiarować swój czas i siebie. Każdy wolontariusz ma taką możliwość, żeby w takim liście misyjnym napisać, gdzie chce jechać, aczkolwiek to nie daje gwarancji, że tam zostanie się posłanym. Dla mnie o wiele ważniejszą była decyzja o wyjeździe, że decyduję się dać rok. Pan Bóg wybrał dla mnie Brazylię i to był strzał dziesiątkę.
3: No i właśnie, ja wskazywałam jakieś dalekie kierunki, typu Ameryka Południowa. No a dostałam Europę. No tak, że jedziesz do Rumunii.
2: Byłam 2 lata w Neapolu. Pojechałam tam na rok, a po roku był jakiś taki klik w moim życiu, gdzie jakby jeszcze bardziej chciałam poszukać tej esencji, zejść głębiej. Jakby zadawałam sobie pytania w ogóle, po co jestem na świecie i jaki ma sens ta moja misja. I wtedy zdecydowałam się, żeby zostać rok dłużej. No, działy się niesamowicie piękne rzeczy, które no, po prostu zmieniły jakoś moje życie. Tak diametralnie, w sensie otworzyło mi się serce, oczy i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa, nie to, czego szukałam.

0: jakby super życie, wcale mi się nie chce nigdzie jechać i w ogóle poznaję takich ludzi, którzy przeżyli taką przygodę, dlaczego ja tego nie dostałam 10 lat temu, nie? Czy tam 12. Tak, więc pierwsze miesiące były na takim buncie i na takiej złości. I po jakimś czasie gdzieś tam mi się to otworzyło, nie? Że tak naprawdę, no to ja sobie mówię, że nie mogę jechać. Tak mi się życie poukładało, że ja naprawdę mogę teraz to zrobić.
1: O, Ewelinka! Wspaniale! Jestem w trakcie, jak widzisz. Wasza cierpliwość będzie wystawiona na próbę w najbliższym czasie, ale potem wyjadę, już mnie nie będzie tutaj, więc jakoś sobie z tym poradzić.
0: Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie są pokoje gościnne. To jest taki większy pokój, gdzie są dwa łóżka piętrowe. Mamy też materace, jakby zwaliło się więcej ludzi. Tak, zwala się czasem.
2: Czasem ktoś przejazdem, czasem jak coś byli członkowie wspólnot tutaj. Była koleżanka tak z Francji ostatnio, Paulina, która była na wolontariacie w Brazylii. Jesteśmy też miejscem takim przejazdowym dziewczyn z Ukrainy, które też wyjeżdżają na wolontariat. Właśnie niedługo też będą wracać, więc już wiem, że przyjadą na chwilę zatrzymać się u nas, zanim wrócą do siebie. No, różnie. Czasami ktoś dzwoni z nienacka, trochę nas zaskakuje.
0: Tutaj mieszka Gosia z Sarą. Sara jest z Wenezueli, jest też w naszej wspólnocie, ale obecnie dwa miesiące chyba.
1: No, za chwilę wraca.
0: Tak, za chwilę wraca, ale była w Centrum Formacji Misyjnej, uczyła hiszpańskiego. A już słyszę Gosieńkę na dole. Mieszka nas tu sześć dziewczyn obecnie.
2: Chociaż hałas. Zdaje się, że jest nas 15.
1: Tylko pół godziny gotujesz, nie?
3: Właśnie nie wiem, nie patrzyłam na zegarek, ja nigdy nie patrzę.
1: No to zostaw go jeszcze w wodzie, okay. Nawet gorącej, możesz wyłączyć gaz.
0: Ja sobie napęcznieję.
2: Dobra. Słuchaj, rzucam trochę rukoli na peruwiański talerz.
1: Peruwiańskie danie.
2: Tak. Teraz mamy, dzisiaj jest czwartek, wyjątkowy dzień dla wspólnoty, gdzie mamy czas, żeby się wszyscy spotkać, tak? Bo różnie pracujemy, mamy jakieś tam spotkania i rzadko bywamy wszyscy razem, więc mamy taki, fajna kolacja, w sensie właśnie, chyba każdy się stara, żeby była taka uroczysta i planujemy nasz tydzień, ale też szukamy trochę, mówimy na to łaska tygodnia, coś takiego szczególnego w tym tygodniu, co nam się wydarzyło, jakieś spotkanie, wydarzenie.
4: Jak mamy takie spotkanie wspólnoty, to zawsze jedna z nas gotuje.
1: Albo nie codziennie ktoś gotuje. Wymieniamy się.
4: Dziś na kolację jest takie danie peruwiańskie, ponieważ dostałam w prezencie taką papryczkę, która nazywa się ahi. Nie mając jej i ona nie jest dostępna w Polsce, nie można zrobić żadnego peruwiańskiego dania, bo byłam na misji w Peru. Wróciłam ponad rok temu. Na razie misja moja jest tutaj, więc tak, w pracy i też mieszkając w tym domu.
0: Obróz z Peru. Mamy tutaj trochę takich pamiątek z różnych stron świata. Magda była na misjach. W pierwszej swojej misji była w Rumunii, a w drugiej była właśnie w Peru. Gosia była w Chile, Agnieszka w Brazylii, Ewelina we Włoszech, w Afragoli pod Neapolem. A ja lecę do Grecji.
1: Ja będę miała we wspólnocie grekę katoliczkę. Nawet dwie.
5: Nie, ty będziesz miała prawosławną jedną.
1: Blanka jest
5: jedna
1: prawosławna?
5: Jedna z jest prawosławna, tak.
1: Naprawdę?
5: Tak. Ale będziesz miała greku.
1: A Roki jest greku katoliczką. Ale on ekumenizm, cudownie.
0: No. Gosia będzie ryczeć. Ewelina tak trochę popłacze, żeby było widać, a potem...
1: Tak.
0: Ura!
1: No.
0: Kto tu będzie mieszkał? Za mnie?
6: Tak. Sabina przyjedzie.
0: Ale ona tak się złożyło, że przyjeżdża Sabina.
1: No.
0: Słuchajcie, zwalnia się pokój. I to jest niebo do wynajęcia.

0: Jesteśmy w kaplicy, w naszym domu. Kaplica jest wyposażona ikonami naszej ukraińskiej przyjaciółki, które przedstawiają Drogę Krzyżową. Figurę Pana Jezusa na krzyżu mamy z antykwariatu w Krakowie. No, więc już dziewczyny się zbierają i zaraz będziemy się modlić nieszporami. Tak, kaplica jest bardzo mała. Liczę krzesła. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na spokojnie. Oczywiście jak mamy więcej gości, to zmieści się tu więcej osób, ale to jest taka mała przestrzeń, która tak na co dzień nam w zupełności wystarcza. Kiedyś tutaj była pralnia. Później po zakupie tego domu przez fundację uznano, że tutaj jest najlepsze miejsce na kaplicę.
1: Może najrzędniej.

0: Tak, misja z domami serca jest bardzo takim mocnym doświadczeniem. Misja po prostu zmienia nasze spojrzenie. Uczymy się patrzeć z takiej perspektywy Bożej na naszych przyjaciół, na ludzi, do których jesteśmy posłani.
1: Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia, pieśń nową Tobie śpiewamy.
2: Misja domów serca polega na prostej obecności, na tym, żeby być z drugim człowiekiem, właśnie w tym miejscu, w jakim on się znajduje, w tych trudach albo w radościach, w tym, jak żyje, jaką ma codzienność, więc to jest takie po prostu przebywanie z drugim człowiekiem. Tak jak Maryja przebywała z Jezusem do samego końca, aż do krzyża. Niekoniecznie chciała zmienić Jego drogę, chciała Mu pomóc, czy zmienić Jego życie, ale po prostu była z Nim, towarzyszyła Mu w tej drodze aż do samego końca. I taką misją trochę jest właśnie bycie w domach serca, bycie aż do końca.
1: Wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
3: Właśnie. Nie jedziemy do jakiegoś kraju, żeby budować szkołę, kopać studnie, czy mieć jakieś zadanie, tylko po prostu nasza misja polega na obecności, na właśnie takiej stuprocentowej obecności, bo decydując się na wyjazd, ten wyjazd zazwyczaj trwa od 14 miesięcy do 2 lat, więc jakby siłą rzeczy zostawiamy trochę to, czym żyjemy do tej pory, nie? Ja zostawiłam, nie wiem, miałam jakąś tam pracę, przyjaciół, rodzinę, i dedykuję 100% mojego czasu po to, żeby bawić się z jakimś dzieckiem, iść na kawę do kogoś, do sąsiada, albo jak ktoś zadzwoni, po prostu być, odwiedzać ludzi, którzy wydaje się, że potrzebują po prostu tej obecności, którzy są samotni, którzy trochę nie mają nikogo. Być przyjacielem, kochać. Niby prosto, ale... Trudno, nie? Ciężko jest kochać. I faktycznie domy serca to taka szkoła po prostu miłości. I nie idziemy na studia, żeby kształcić swój umysł, a tam jedziemy, żeby nauczyć się tej uważności, tej obecności, żeby być obecnym. Żeby kochać i w zamian dostajemy tyle miłości, że chyba każdy wolontariusz może powiedzieć, że dostał więcej niż dał, bo nagle się okazuje, że jednak mało mam do dania, nie? Tylko to, że przyjdę i posłucham. I naprawdę no, to zrodziło wiele pięknych przyjaźni też.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Ten wyjazd na misji myślę, że zmienił trochę moje życie, a w szczególności takie spojrzenie na drugiego człowieka, bo żyjąc w ubogiej dzielnicy z ludźmi, którzy popełniali przestępstwa, czy są z jakichś gangów narkotykowych, nauczyłam się patrzeć na człowieka nie przez to, co robi, co robił, ale po prostu na to, że on jest człowiekiem i kochać go pomimo tego wszystkiego, co robi, mieć jakąś wyrozumiałość do niego, nie próbować za wszelką cenę zmieniać go i prostować, ale po prostu być i kochać go i być dla niego i przez to widzieć, jak on się zmienia, jak on jest kochany i to go prowadzi do dobra.
1: Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu.
4: Dla mnie to było takie bardzo ewangeliczne i odkryłam dużo swoich, właśnie ta Rumunia też była trudna, bo ja odkryłam bardzo dużo swoich wad, że ja nie umiem kochać, że to jest, że ja bardzo oceniam, że ja no dużo takich rzeczy, że mogłam skonfrontować swoją wiarę właśnie z rzeczywistością i to było też takie duża nauka pokory. Pokory, bo ja myślałam, że ja po prostu już jestem tak ugruntowana duchowo, że ja po prostu umiem kochać ludzi i po prostu, że moja wiara po prostu może góry przenosić, a tam na przykład w Rumunii bardzo mi było ciężko na początku kochać właśnie tą ludność romską, cygańską i też wychodziliśmy w takie dzielnice i mi ich było bardzo ciężko kochać. I dla mnie to była ogromna lekcja pokory i na koniec misji widziałam, że to naprawdę stali się moi przyjaciele, ale to wymagało ode mnie dużo takiej pokory, dużo takich walk duchowych. No ale to z drugiej strony to było dla mnie jasne, że mi było ich ciężko kochać, ale Pan Bóg mówi, że nie tylko, Pan Jezus mówił, że nie tylko kochać tych, którzy mi odpowiadają, którzy są moimi braćmi, tylko tych, którzy nie są dla mnie wygodni, więc to była właśnie taka uczenie się tej wiary, ale w takiej konkretnej rzeczywistości. Więc wróciłam z... Boże, zupełnie innym spojrzeniem właśnie, no, że na początku tak tęskniłam właśnie za Dominikanami, no bo wiadomo, na początku nie rozumiesz języka, nie rozumiesz homilii, dużo nie rozumiesz. Masz tą modlitwę, te życie modlitewne, ale miałam poczucie, że no brakuje mi czegoś, ale z drugiej strony no Pan Bóg jest obecny, jest w Najświętszym Sakramencie. Nauka pokory, ale przede wszystkim właśnie szukanie Jego w tym drugim człowieku.

rzeczywistość dzieci i tych rodzin jest bardzo trudna. Oni cierpią po prostu, ale ich życie mnie przemieniało, ich podejście do życia, ich postawa. Ja bardzo wiele uczyłam się właśnie od dzieci. Dzieci na mojej misji to byli tacy moi nauczyciele miłości. Może taki przykład podam, 6-letniego chłopca, który przychodził do naszego domu codziennie. Każde spotkanie z dziećmi rozpoczynałyśmy różańcem. No i ten chłopiec nie potrafił się modlić, więc każdego dnia przychodził i prosił nas, żebyśmy go nauczyły się modlić. No to trwało długo, żeby chłopiec nauczył się modlić różańcem, ale w chwili, gdy już się nauczył modlić różańcem, to właśnie zawsze też nas polecało w tej modlitwie, swoją rodzinę. My, wolontariusze, przed wyjazdem też otrzymujemy różańce misyjne. I ten chłopiec też miał takie pragnienie, żeby taki różaniec mieć, tak jak my. I w chwili, gdy ten chłopiec otrzymał ten różaniec, to dla mnie to było takie doświadczenie chłopca, który no, jest bardzo szczęśliwy. Ja nie miałam takiej okazji w życiu, żeby zobaczyć dziecko tak bardzo szczęśliwe, jak ten 6-letni chłopiec z tym różańcem w ręku.

No ja mogę się podzielić tym, że naprawdę miałam takie doświadczenie Pana Boga podczas tego wyjazdu, bardzo konkretnie, nie? I to nie mówię o jednej historii, tylko o wielu, wielu spotkaniach, ale też takich momentach też dla mnie trudnych, nie? Gdzie ja w pewnym momencie, prawie były 2 lata, nie? Jakby prawie wracałam do domu, już myślałam, że ja wszystko rozumiem i wszystko wiem, że jestem super wolontariuszem, a to był chyba bardzo taki trudny okres, bo nagle zdałam sobie sprawę, że no niewiele wiem, niewiele potrafię i że właśnie bardzo dużo zależy od Niego i jednocześnie widziałam Jego miłosierdzie po prostu nade mną. Nie jakoś tam litość czy coś, czy jaka jestem nieudolna czy coś, tylko po prostu taką świadomość, że On jest naprawdę, nie? I że On chce dla mnie dobrze po prostu, chce, żebym była szczęśliwa. I to było takie naprawdę silne, silne doświadczenie. I faktycznie myślę, że dzięki temu, że po prostu to życie tam jest tak intensywne, chodzi o intensywność spotkań, kontaktu z ludźmi i właśnie tej uważności, znowu do tego wracam, ale dzięki temu, że człowiek ma otwarte serce i otwarty umysł, wzrok może dostrzec. W sensie myślę, że to jest czas takiej ogromnej łaski, że możemy dostrzec tego Pana Boga, nie? A czasami ja Go nie widzę w tym samym spotkaniu, a tutaj moja siostra ze wspólnoty zachwyca się, mówi, kurczę, no jest mega poruszona i ja wtedy tak słucham, no nieraz tak było i tak słucham, mówię, no masz rację, nie? Ale to jest taka niesamowita łaska, to jest naprawdę taki szczególny czas, myślę, w życiu. Nie wiem, czy on się kiedyś powtórzy, za to jestem mega wdzięczna, nie? Że jakiś tam moment przez te 2 lata był, że mogłam powiedzieć, to jest Pan Bóg, nie? On żyje, w sensie, i to bardzo konkretnie, nie tam w chmurach, tylko w tej osobie, w tym spotkaniu, w tym dziecku, w tej sytuacji. Bardzo, bardzo konkretnie.

0: Tak, czy taka uważność i patrzenie na drugiego człowieka, no, czy to jest na stałe? Ja na początku, jak wróciłam, to myślałam, że tak, że to się tak zakorzeniło, że mi się wyryło w serce. A teraz po tych kilku latach widzę, że to nie jest łatwe, że po prostu trzeba o to dbać i że samej to bym pewnie nie dała rady, nie? Tak jak o przyjaźnie trzeba dbać, jak o relacje trzeba dbać. To, że nie jestem sama, to bardzo pomaga. To, że ja mogę mieć jakiś gorszy dzień, albo tydzień, albo miesiąc, albo okres w życiu, ale widzę Magdę czegoś, czy kogoś, kto po prostu jest w domu i widzę, jak, nie wiem, przyjmuje kogoś, kto tak wpadł randomowo o jakiejś tam dziwnej porze, gdzie wszyscy są zmęczeni. Albo robi coś z taką uważnością, nie? Nawet nie czekają, że ktoś zauważy i widzę, wow, w sensie takim, no. To nie jest tak, że to znika, tylko po prostu mamy formację, słyszę jakieś świadectwa różnych wolontariuszy, którzy wrócili ileś lat temu, czy dopiero co, czy mówimy tym nowym ludziom, którzy chcą jakoś nam poznać, opowiadam od serca i ja się na nowo zachwycam, nie? Mówię, kurczę, no pojechałabym jeszcze raz. To pragnienie i ta uważność i ta otwartość ożywa.
1: Ten dom, w którym mieszkamy tutaj w Warszawie, jest takim poniekąd przedłużeniem misji, bo po powrocie z takiego życia ciągle z ludźmi, ciągle we wspólnocie, na ciągłej modlitwie, kiedy wraca się do swojego życia, do pustego domu, do pustego mieszkania, to jest bardzo wielka pustka i ja mam tak, że tyle dostałam od Boga i w trakcie tej misji, że dla mnie było trudne to, że nie mogę się z tym dzielić. I to, że zamieszkałam tu, właśnie daje mi to, że mogę żyć we wspólnocie, mogę się modlić razem z nimi. Możemy przygotowywać tu różne rzeczy też dla innych ludzi, czasem jakieś eventy, czasem właśnie przygotowanie przyszłych wolontariuszy. I zawsze to jest to, że mogę dzielić się tą miłością, tym wszystkim, co dostałam, z innymi.
2: Gdy już moja misja dobiegała końca w Brazylii, to miałam w sercu takie pragnienie, aby kontynuować tą misję, to życie tym charyzmatem Domu Serca. I Dom Serca w Warszawie powstał właśnie z takiego pragnienia wolontariuszy, którzy wracają z misji i chcą kontynuować misję. Dlatego nasz Dom Serca w Polsce właśnie służy, żeby prowadzić formacje dla przyszłych wolontariuszy, ale żeby właśnie tak w sposób namacalny żyć naszym charyzmatem. Żyjemy tutaj we wspólnocie, służymy sobie nawzajem. W naszym domu jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, dlatego to też jest centrum takie naszego domu. Zaczynamy dzień modlitwą i też kończymy dzień modlitwą.
3: Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni wszelkiego zła.
4: Ja chyba mam już tak, że się nie boję po prostu pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. To znaczy, jak jestem na Niego zła, to jestem na Niego zła. I to jest jakaś moja modlitwa, nie? Znaczy, mówię, wiem, że na pewno to jest po mojej winie, że jestem wkurzona na Ciebie i że na pewno nie masz w tym żadnej winy, ale i tak jestem na Ciebie wkurzona i tak jest po prostu teraz, nie? I tego nie rozumiem i tyle. Kocham Cię, pa. No na takiej zasadzie, nie? Nie wiem, czy ja potrzebuję z tym jakoś gadać więcej. Nie? No jakoś... I też mam takie doświadczenie, że jak pokazuje się taka, jaka jestem i się tego nie boję, a on się też tego nie boi i się też okazuje, to, no to on to jakoś tam przemienia, nie? Nie wiem, no on patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
3: Maria, Matko współczucia i pocieszenia,
5: módl się za nami.
3: Święty bracie Albercie,
5: módl się za nami.
3: Wszyscy święci nasi patronowie,
5: módl się za nami.
3: Nasi aniołowie stworzone,
5: strzeżcie nas.
6: Wszystko dzieje się po coś, tak mówiła mi mama. Kiedy gruz, kiedy kłopot, przerabiałam to sama. Wszystko dzieje się po coś, mówiła, a ja płakałam. Kiedyś zrozumiesz, dokąd.

0: jeszcze dzisiaj miałam taką przygodę, bo przyjechała moja przyjaciółka i siedziała u mnie od 8.30 do 10.30. Okazało się, i ona już nie miała innego terminu i mówi, nie wiem, że się do niej przyjadę. Ja mówię, czemu nie? I dopiero jak ona pojechała, to się zaczęłam jakoś stresować, a tak to miałyśmy tak ładny czas. Dobra. A, jeszcze muszę przygotować, bo to było jeszcze... A, kurde, to chciałam brać. Koszulę. To wybieram. O nie, już to zakleiłam. Nie. Kiedyś to biorę. To wyrzucę.
1: Rady. Nie wiem, ja ci nie dawałam żadnej rady w
0: sumie. No właśnie, nie dałam żadnej rady, żeby mi dać teraz, ale
1: myślę, że radą jest to, żeby słuchać. Słuchać, patrzeć. Co jest w sumie najlepsze, jak się nie zna języka, bo wtedy nie rozumiesz, co się mówi, ale widzisz dużo więcej niż ci, co rozumieją.
0: Wczoraj było tak fajnie. Ewelina wróciła ze studiów.
1: Misia, chłód szampana.
0: Siedziałyśmy tutaj, nie wiem, 12 jeszcze. Jechała Marta, tak na mnie taka zmartwiona patrzyła, jak taka matka. Tak to wygląda. No i tak trochę wywaliłam. Nie wiem, dlaczego mam tyle rzeczy. Wszystko, to wszystko, co tu. Udało się.
1: Robię zdjęcie najlepszych sióstr wspólnotowych w domu. Serca. I tak, Misia właśnie wyjeżdża.
0: Na domu. Kochany. Zrobiłaś, tak?

wsiadę na lotnisko. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale chyba tylko trochę, nie? Będę lecieć 2,5 godzinki. To krótko na taki transfer życiowy. Wolałabym lecieć dłużej chyba. Nie wiem, kto mnie odbierze. Tak trochę nawet nie wiem, kto jest w tej wspólnocie teraz, bo wiem, że tam są jakieś przetasowania. Jest Blanka czy Bianka, ojejku, nie wiem, jak ona ma na imię do końca, ale jest z Rumunii. Jest psychologiem i bardzo się ucieszyła, że ja jestem pedagogiem i że może będziemy coś robić dla dzieci. Wiozę książki dla dzieci o emocjach. Mam zamiar je przetłumaczyć na grecki. Jestem przekonana, że dziewczyny mnie tam pięknie przyjmą. Nie, ja nie wiem, co ja tam będę robić. Raz w tygodniu chodzą do osób bezdomnych i wydają posiłki z misjonarkami miłości. Chyba też raz w tygodniu chodzą do domu opieki, takiego, nie wiem, jak nasz DPS, i tam spędzają czas z osobami starszymi. Mają też takie popołudnie, gdzie przychodzą dzieci odrabiać tam lekcje, i to jest bardzo specyficzne, bo jest tam dużo dzieci uchodźców, które nie znają greki, greckiego nowożytniego, i więc to jest moja nadzieja, że będę się z tymi dziećmi uczyć języka. Blisko domu jest park, w którym jest dużo osób uzależnionych i tam przebywają w tym parku, i one, dziewczyny, też chodzą do tego parku pogadać z tymi ludźmi. No. Ja czuję, że ja po prostu dostałam bilet na pociąg. Mogę po prostu wsiąść w ten pociąg i trochę nie wiem, gdzie on jedzie w ogóle. A mogę nie. I są dwie bardzo dobre opcje. I ja stwierdziłam, że okej, to ja po prostu wsiadam. Czy ja czegoś więcej potrzebuję? Nie, ja się tak cieszę, że tam będzie czas na modlitwę, wiesz. Bo nie potrafię sama sobie go zorganizować, żeby mieć godzinę na adorację. A tam będę miała, więc to jest moja jakaś taka wielka radość i myślę, że no, jakieś spełnienie wielkiego pragnienia, żeby mieć taki spokojny czas, a my się po prostu modlić obecnością.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Światło w tunelu. Meeting AA.
1: Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Serdecznie witam radiosłuchaczy na audycji meetingu anonimowych alkoholików w ramach bloku Światło w tunelu. Na dzień dzisiejszy przewidujemy szósty krok, a zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od przedstawienia się.
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem.
3: Jarek, alkoholik.
1: Ja już się przedstawiłem, ale jeszcze raz powiem, że mam na imię Tadeusz i jestem alkoholikiem. Co i kim są anonimowi alkoholicy? Anonimowi alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni przez własne, dobrowolne datki. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać w tym innym alkoholikom. Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to ludzie, którzy z natury swojej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśliwcy. To nie jest ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Z natury swojej niezdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych. Ale wiele z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość wobec siebie. Historie naszych zmagań opublikowane są w książce, ukazują w ogólnych zarysach, kim byliśmy, co się nam stało i jacy jesteśmy obecni. Jeśli czytelnik tej książki weźmie decyzję i pragnie, jeśli słuchacz weźmie decyzję i pragnie tego, co my posiadamy i że głównym, że gotów jest uczynić wszystko, aby cel osiągnąć, wtedy jest już przygotowany do postawienia pierwszych kroków. Przy stawianiu niektórych z nich towarzyszyło nam wahanie. Sądziliśmy, że potrafimy znaleźć łatwiejszą drogę, bardziej miękką. Ale nie potrafiliśmy. Pozostaje nam zatem prosić was, bądźcie nieustraszeni, gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas usiłowali przez jakiś czas trzymać się starych przekonań bezskutecznie. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie. Pamiętajmy przy tym, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnym i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej pomocy. Ale na szczęście jest ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszelkie potrzebne zasoby siły. Tym kimś jest Bóg. Obyś znalazł go teraz. Jakkolwiek go będziesz pojmował. Stosowanie półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle w punkcie wyjściowym. Prośmy siłę wyższą z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę i bądźmy w tym konsekwentni. Jak wspomniałem, rozważamy krok szósty. Słuchacze, którzy nas słuchają, wiedzą, że właściwie bazą do kroku szóstego jest krok czwarty i krok piąty. W kroku czwartym zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. W kroku piątym wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Na czym to polega? Zwrócenie się do siły wyższej to nie polega na tym, że padniemy krzyżem i zaczniemy się modlić, ale zaczynamy na bazie kroku czwartego i piątego wyciągać z siebie, oczywiście szczerze, te wady, które nam towarzyszyły podczas naszego życia pijanego. Wyciągamy je nie wszystkie od razu. Nie ma takiej opcji, która by mogła nam przygotować się na tyle mocno, żebyśmy wszystkie swoje wady przedstawili, naprawili i złożyli prośbę naszej sile wyższej do całkowitego ich usunięcia. To jest praktycznie niemożliwe, dlatego kroki te są przeznaczone do realizacji przez właściwie całe nasze dalsze, trzeźwe życie. Bo istnieją też i takie nasze wady, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób nam zostały. Pamiętam jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważyłem u siebie, to była walka z kłamstwem. Z chwilą, kiedy przestałem pić, właściwie nie miałem powodu do kłamania. Ale z chwilą, kiedy zaczęliśmy już jakoś tam przywróciła się nasza współpraca domowa, że się tak wyrażę, w problemach domu wychodziliśmy czasami razem na jakieś zakupy, żona mi się pytała, czy ja mam jakieś pieniądze. Nie zdarzyło mi się przez pierwsze, nie wiem, kilka lat, żebym powiedział, że coś mam. Po prostu byłem tak nauczony, że ja nigdy pieniędzy nie miałem. Bo zawsze oczywiście kłamałem, że alkoholu mi ktoś mnie częstował, ktoś mi postawiał i tak dalej, i tak dalej. To było jedno z pierwszych rzeczy, które w jakiś sposób mnie wyzwoliło z tego. Pamiętam swoje spotkanie z naszą terapeutką, która przyszła do nas i żebyśmy właśnie przy tym kroku, właściwie przy kroku czwartym zrobili, podzielili kartkę na dwie części i wypisali wszystkie nasze zalety i nasze wady. I moja pierwsza kartka po stronie zalet znajdowała jedną pozycję, już nawet nie pamiętam, jaką sobie wpisałem. Natomiast przynajmniej trzy czwarte kartki były wypisane tymi negatywami. Natomiast podobną historię powtórzyliśmy po 5-6 latach chyba spotkania z tą samą terapeutką, która była, i się okazało, że losy tego się w jakiś sposób odmieniły, czyli parę tych negatywnych rzeczy, które były ze mną, które mnie prześladowały, bym powiedział. Udało mi się oddać sile wyższej, a siła wyższa pomogła mi po prostu w jakiś sposób poprawić się w tym przynajmniej kierunku. Powiedziałem, że to są rzeczy, które trwają przez cały rok. Powinno się w zasadzie przy jakimkolwiek działaniu tego kroku szóstego powinniśmy być przekonani o tym, że ta wada, którą sobie wybraliśmy, z którą należy pracować, i to ciężko pracować, bo to jest praca naprawdę dosyć trudna, nazwijmy to sprawę po imieniu. To nie jest taka prosta rzecz, którą rzucimy sobie i powiemy tak, od dzisiaj już jest okej, fajne i nie. To nie jest to, to jest po prostu, powroty są bardzo ciężkie i bardzo, bardzo mocno zakorzenione, bym powiedział, w niektórych przypadkach. I ta praca nie może być robiona, nie może, to jest fizyczną niemożliwością, żeby można było zrobić ich kilka bez po prostu skupienia się na konkretnych rzeczach. I nie uogólniałbym tego kroku w ten sposób, że staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. To jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli ja przychodzę do swojej siły wyższej i mówię, że chciałbym ją bardzo prosić o to, żeby mnie uwolniła od tego, co w jakiś sposób jest dla mnie trudne. O pomoc mogę zawsze prosić Boga, ale żeby mnie całkowicie uwolnił, no to jest naprawdę zadanie już kroku siódmego, o którym będziemy mówili w następnych audycjach. Jaka jest ważna rzecz, żeby pamiętać? To jest przede wszystkim szczerość. Szczerość wobec samego siebie. Szczerość wobec drugiego człowieka. W moim przypadku była to szczerość wobec grupy, o czym też wspominałem w swojej audycji. Szczerość wobec siły wyższej, bo bez tego no nie dajemy rady. No i nawiązując do tej szczerości, trzeba wrócić z kolei do kroku pierwszego. Jeżeli uwierzyliśmy, że siła, przepraszam, kroku drugiego, że w pierwszym kroku powiedzieliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem. Natomiast w drugim kroku prosiliśmy Boga, uwierzyliśmy, że istnieje taka siła większa od nas, która nam może zdrowie przywrócić. Co to jest zdrowie? Zdrowie to jest jedyny warunek. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną i nieuleczalną. Dlatego jedynym warunkiem zdrowienia i traktowania człowieka, że jest już zdrowy, to jest zaprzestanie chęć i praktyczne zaprzestanie picia. No, jesteśmy po dosyć dużym stażem abstynenckim i wydaje nam się, przynajmniej mnie się wydaje, że jestem już z tej chęci bardzo uwolniony. No ale wystarczy, że pewne symptomy, które nam się trafiają, jesteśmy wreszcie ludźmi, niby alienowani z całego towarzystwa, jakieś ludzi, którzy piją, znaczy nie piją alkoholu, ale piją po prostu dla swojej przyjemności i umieją to robić. Ale w takim przypadku trzeba sobie też dać radę. Jeżeli ja mówię o czymś, że jest dla mnie to no niekomfortowe przynajmniej, to po prostu tego unikam i unikałem. A w tej chwili już jest mi to absolutnie obojętne. Ja po prostu się cieszę, że jest to symbolika jakaś tam. Śmieszne, bo w dzisiejszych czasach, jak to się mówi Światowa Organizacja Zdrowia, każdy alkohol jest po prostu rakotwórczy. Podobno na to są jakieś wyniki badań. Ale no każdy, ci co po prostu no, trzymają się tradycji tamtego szampana czy czegokolwiek innego sobie tam pozwalają.

0: działanie moich ślinianek, które niestety działają i to jest jeden z moich takich objawów, że mam już przestać o tym myśleć, przestać kierować się jakimiś tam tłumaczeniami czy coś takiego, po prostu wypić szklankę wody i nie oglądać reklam, które są w tej chwili po godzinie 20, chociaż to, ale w taki sposób proszę Boga również o to, żeby ode mnie z dala ten alkohol trzymał. Ja mam tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Jarek.
1: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. Tak odnośnie tego kroku 6, myślałem, że ten poprzedni, 5, był takim dosyć trudnym, ale wydaje mi się, że ten 6 jest naprawdę jeszcze trudniejszy. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru nasze. No więc powiem, że z moim doświadczeniem 1,5-rocznym trzeźwości, no mam z tym problem tutaj, z tym 6 krokiem. Dlaczego? Dlatego, że do jakiegoś momentu cieszyłem się, że nie piję, że jestem trzeźwy i miałem takie, przypomniało mnie bardzo takie szczęście wielkie. Od jakiegoś czasu, no to wszystko jakoś tak stało się takie już dla mnie, staje się takie naturalne, że nie piję. Mam radość, że nie zapiłem, nie piję, ale mimo wszystko ta euforia gdzieś minęła. Roku po roku, tak jakoś, nie wiem, to wszystko tak stało się takie już normalne i wydaje mi się, że to jest taka faza tej akceptacji tego. Teraz na grupie będąc, jeden z kolegów powiedział coś takiego, że no żebyśmy się nie no tak to odebrałem, żebyśmy się nie czuli bohaterami, że nie pijemy. No to my się sprowadziliśmy tutaj na drogę tutaj tego picia, tą chorobę w siebie tutaj, tak że powiem, wszczepiliśmy. Tak, i teraz to zrozumiałem, że no, jestem bohaterem, ale jestem bohaterem dla siebie. Mam dla siebie szacunek teraz taki, odnajduję go właściwie. No bo te wady charakteru, które miałem, te moje ułomności, no nadal są. Ja tego jakoś nie wyrwę z tego z korzeniami. Mogę to zniwelować, mogę nad tym pracować, ale no, to nie jest tak, jak tutaj Tadziu mówił, że ktoś krzyżem padnie i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to wszystko tutaj odejdzie tutaj od nas. No ja mam, no, mnie przepełniał, nadal mam taki gniew mnie ogarnia czasami. Lęk już właściwie trochę mniej teraz. Tak, mniej się boję. Jestem taki bardziej, mówię, no, stabilny. I chyba powiem wam, że zawalczyłem też z tym egoizmem. Jeśli coś robię, to widzę tu drugiego człowieka. No i na tym mi też zależy. No na grupach też właśnie tutaj dostaję taką informację, że fajnie się angażować, brać udział w jakichś takich tutaj naszych społecznych inicjatywach. No a to mi, powiem wam, że to mi pomaga, bo mówię, no kiedyś pijąc nie byłem taki, widziałem tutaj swój czubek nosa i no nie zwracałem uwagi tutaj na to, co się dzieje wokół, a w szczególności na drugą osobę. Tak jak powtarzam i będę powtarzał, no nauczyłem się przez to 1,5 roku, nauczyłem się słuchać, no i wyciągać wnioski.

0: No i teraz ta właśnie ta akceptacja tutaj tego wszystkiego. No i to, że no jestem chorą osobą i te używki alkoholowe to no nie są dla mnie. Nie chcę wracać do tego, co było kiedyś. Ten pierwszy okres, bo ten krok już też tam na początku to starałem się przerobić, ale mówię, ten pierwszy okres niepicia, te parę miesięcy, to mówię, to mnie przypełniała mi taka radość i myślałem, że te wszystkie kroki łącznie z tym szóstym, to już, to tam szybko przelecę, zrobię tam i to ja wszystko rozumiem, tak to jest, ale no z biegiem czasu mówię, im dłużej nie piję, a to już mija półtora roku, tym bardziej się wgłębiam w to i stwierdzam, że jednak nie, że to trzeba nad tym popracować, przede wszystkim nad sobą trzeba popracować. Ale no dobrze z mistem i wiem, że kiedyś bym czegoś takiego nie dostrzegał i bym tego nie widział. To chyba wszystko, dziękuję.
1: Proszę, Jasiu.
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem. Szósty krok. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Pozbywanie się wad charakteru, uwalnianie się od nich, to proces długi, który trwa od mojego przyjścia do AA, a ta gotowość, jak mówi pierwsza część kroku, to wiara w to, że mnie się uda. I wdzięczność, że to Bóg daje mi odwagę, siłę i narzędzie. A co ja z nimi zrobię, to zależy ode mnie. Czyli to Bóg uszanował moją wolną wolę, którą zresztą mi dał. I ufa, że to wykorzystam w dobrym celu. Jeżeli będę się starał bardzo, będę chciał pracować nad sobą, to Bóg na pewno mi pomoże w tej mojej gotowości. A ta gotowość to nieustanna praca nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoją postawą, nad swoją osobowością. I w tym kroku wyzbywam się pychy, bo uczę się prosić Boga, aby mi w tym pomógł, bo sam nie dam rady. Uczę się też dziękować za to, co Bóg dla mnie zrobił, a zrobił dużo, że byłem gotowy poddać się tej duchowej obróbce. Stałem się gotowy, aby we mnie, w moim myśleniu, w moim życiu zaszły zmiany. Ten mój dobry Bóg wiedział, że aby nie wrócić do picia, to muszę coś zrobić z tymi słabościami moimi i wadami i przez tymi, przez które piłem. Fajnie jest przestać pić i być trzeźwym, ale aby ta radość nie była krótkotrwałą euforią, muszę stawać się innym, zmieniać siebie, nie szukać błędów i wad u innych, szczególnie u moich najbliższych, jak robiłem to kiedyś, a uwielbiałem to, ale poznawać i odkrywać siebie, swoje uczucia i emocje i porządkować je. I tu jest potrzebna odwaga. Odwagą jest żyć, być w tym życiu sobą i robić to, co trzeba, pomimo lęku. I dzisiaj tak sobie myślę, że brak odwagi miał wpływ na moje picie. Abym umiał opanować moje rozchuśtane emocje i nie ulegał negatywnym, złym uczuciom, to oprócz odwagi potrzebna jest wiara i nadzieja. Wiem, że Bóg zawsze gotowy jest do pomocy, tylko moja wiara często jest chwiejna. Tak chwiejna jak trawa na wietrze. I szósty krok jest jakby cząstką dziewiątego kroku, który mówi o zadośćuczynieniu. Jeżeli wyzbywam się zła, jest we mnie miejsce na dobro. Staję się lepszym. I natura nie znosi pustki, więc zostaje we mnie posiane ziarno dobroci, z którego będzie cierpliwość moja, zrozumienie, tolerancja, miłość. Same dobre rzeczy będą. Bóg zawsze daje mi czas, pozwala pobłądzić, abym doświadczył, czego potrzeba i powrócił mocniejszy, jak ten syn marnotrawny. I ja jestem gotowy do współpracy z moim Bogiem, gotowy do współpracy, bo On sam za mnie tego nie zrobi i ja bez Niego też niewiele zdziałam. Pomimo tych słabości, trosk, problemów, zawirowań, jakie niesie życie, cieszę się, jestem dumny, że robię rzecz najtrudniejszą na świecie. Zmieniam samego siebie. Ja, który byłem przez świat skazany na zatracenie, na nicość, robię coś niebywale trudnego, a zarazem coś, co daje tyle radości. Tak jak Tadzie mówił na początku, że nie można wszystkiego zmienić. Wybierać to, co najbardziej szkodzi, przeszkadza mi w życiu, a jest tych rzeczy strasznie dużo. I ja się tego uczę i jestem szczęśliwy, jak tu wam mówiłem, że zmieniam siebie, bo jest to faktycznie najtrudniejsza rzecz na świecie, jaką można, bo człowiek był nauczony zmieniać kogoś, a nie siebie. To było niemożliwe. Nawet mnie wychowywała flaszka i drugi kolega taki sam walnięty w makówkę jak ja. I teraz to wszystko prostować i uczyć się tego, co gdzieś tam kiedyś uciekało, nie? I to właśnie zrobić jedną rzecz na tydzień czy na miesiąc, to jest tak dużo i z tego się cieszę. Dziękuję, że tutaj jestem i dzięki.
1: Dziękuję, Jasiu. Chciałem tu jeszcze nadmienić, że bardzo w tych krokach ostatnich trzech bardzo dużo mówimy o Bogu. My, jako anonimowi alkoholicy, mówimy o sile wyższej od nas samych i traktujemy tą siłę z całą powagą, z całym szacunkiem, bym powiedział. Również i do tych, którzy po prostu mają dość duże problemy z uznaniem jakiejkolwiek siły wyższej. Bo jeżeli ktoś, kto staje przed chęcią zaprzestania picia, przychodzi do nas, a my mówimy, że postępujemy wobec kroków i chcemy te kroki realizować i on akceptuje to, to rozumiem, że będzie dążył do tego, do poznania przynajmniej, ja tak uważałem i uważam nadal, że moją siłą wyższą, którą chciałem poznać, którą co roku wtedy, kiedy to było możliwe, kiedy mi na to zdrowie pozwalało, rok miałem podzielony na cztery okresy, kiedy to pierwszy okres to były rekolekcje u księdza Pawła w Chojnie, tak przed Wielkanocą. Potem to, co zamierzamy robić za tydzień, wrócić do Częstochowy i tam też przeżywać swoje dni trzeźwościowe. Potem był jeszcze Gostyń i ojciec, przepraszam za moją pamięć. A na końcu był Zakroczym. W Zakroczymiu, gdzie był ośrodek trzeźwościowy u ojców franciszkanów chyba. Ale niestety moja choroba i choroba już nie alkoholowa, bo wydaje mi się, że akurat choroba nowotworowa, która o dziwo jakoś ustępuje, przynajmniej na razie nie mam żadnych objawów, żeby ciągnąć coś dalej. Zobaczymy, co będzie w lipcu, kiedy następne badanie po roku będzie wykonane. Mam nadzieję, że jakoś ten organizm się uodpornił, ale to przez to, że w odpowiednim momencie poprosiłem Boga o tego, moją siłę wyższą, żebym zaprzestał palić, bo paliłem bardzo dużo. No i z dnia na dzień pozwoliłem sobie na zaprzestanie tego. Oczywiście z taką nauką, jaką przyjąłem ze swoich spotkań z anonimowymi alkoholikami, który mówił, że bawimy się w tak zwane 24 godziny. Czyli dziś nie piję i ja mówię, dziś nie palę. A co będzie jutro, zobaczymy. W każdym razie zawsze pamiętaj o tym, żeby sobie rano powiedzieć, dziś nie piję i dziś nie palę. I tak się nauczyłem modlić o swoją trzeźwość, do swojej siły wyższej. Jakoś mi to pozwala trwać w tej abstynencji. I realizować przynajmniej dzisiaj 12 krok, czyli nieść posłanie innym, którzy jeszcze cierpią. Wiem, że bardzo ciężko namówić kogoś, kto nadużywa alkoholu do słuchania akurat audycji, ale ci, którzy słuchają, mają wkoło siebie takich ludzi, mogą im to przekazać. To nic nie kosztuje, troszeczkę odwagi, ale przede wszystkim troszeczkę szczerości wobec siebie. To jest najważniejsza rzecz, która wydaje mi się, że każdego ma, może, a na pewno potrafi skutecznie zachęcić do zaprzestania picia. No i oczywiście stawania się ludźmi nowymi, lepszymi i dalszego niesienia innym, którzy wciąż jeszcze cierpią. To jest wszystko zawarte w tych takich prostych krokach, jakie tutaj są. Ale na pewne rzeczy trzeba się godzić, na pewne rzeczy trzeba starać się poznawać. Ja przynajmniej, chociaż byłem wychowany w duchu chrześcijańskim, jednak pozwoliłem sobie na chęć wyrobienia sobie chęci poznawania tego, zrozumienia, próby rozumienia, dlaczego to się działo tak, jak się działo i dlaczego ja Do dzisiejszego dnia nie mogę powiedzieć, co było przyczyną, jak było przyczyną. Zawsze ktoś tam zaczynał. Ale wiem, że każdy może stać się uzależnionym człowiekiem, jeżeli nie ma po prostu opamiętania w alkoholu, bo on będzie stale, przynajmniej mnie, stale nakręcał, żeby tego było więcej. No i żebym tracił to swoje człowieczeństwo. Zbliżamy się powoli do naszego zakończenia, naszej audycji. Ja tradycyjnie, nie mamy dzisiaj naszej koleżanki Iwonki, ale przypomniała nam ostatnio o desideracie, o tych pewnych zasadach, które warto przyjąć sobie, które ułatwiają, przynajmniej niektóre z nich ułatwiają nam podejście, spojrzenie na ten świat, który jest dzisiaj no taki, jaki jest, jak każdy widzi, ale nie jest na pewno on, nie jest on dobrą jest dobrym podłożem do tego, żeby być ludźmi lepszymi, kochającymi najbliższych, miłującymi innych i robieniu coś dla nich, co po prostu pozwoli być im ludźmi lepszymi. Wierzmy, że jeżeli znajdziemy taką siłę, która pozwoli nam zaprzestać picia, i trafimy do takich ludzi, jak ja trafiłem, czyli do ruchu AA-owskiego, i przyjmiemy te zasady, którymi kroczymy, czyli zasady postępowania mamy w tradycjach, ale przyjmujemy nasze życie pod kątem kroków, na pewno osiągniemy to, do czego dążymy, czyli resztę naszego życia spędzić w formie trzeźwości. Desiderata. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni. Nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Unikaj ludzi hałaśliwych i agresywnych, gdyż tacy są udręką dla ducha. Jeśli porównujesz się z innymi, może stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów. I wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj i czy ci to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Do następnego spotkania na antenie Dobrego Radia Emaus.
2: Janek Alkoholik.
0: Jarek Alkoholik.
1: I Tadeusz Alkoholik. Życzymy wszystkim miłych, radosnych dni. Do usłyszenia.
3: Światło w tunelu. Meeting AA.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: To jest 78. spotkanie z filmowo-muzycznymi klimatami. Dzień dobry.

Dziś w muzyce z celuloidu kontynuujemy przegląd filmów, których reżyserem jest Clint Eastwood. Jego twórczość jest bardzo eklektyczna. Wśród stworzonych przez niego filmów nie zabrakło także dramatu sądowego, o którym za chwilę opowiem.

W roku 2024 premierę miał film zatytułowany Przysięgły numer 2. Clint Eastwood stworzył ten film w wieku 94 lat. Jest on książkowym przykładem na to, że wiek to tylko liczba. Film Przysięgły numer 2 to historia młodego ławnika i jednocześnie dziennikarza Justina Kempa, który ma zadecydować, czy osoba zasiadająca na ławie oskarżonych jest winna zarzucanemu jej czynowi, czy też nie. I już w pierwszym dniu procesu zdaje sobie sprawę, że oskarżony nie zabił swojej partnerki. Co więcej, ów ławnik z przerażeniem podejrzewa, że to właśnie on jest winny śmierci młodej kobiety. Musi sobie poradzić z dylematem moralnym. Nie chce, by skazano niesłusznie oskarżonego człowieka, ale też zataja swoją winę. W jego roli pojawia się niezbyt charyzmatyczny 35-letni Nicholas Holt, który zaraz po tym filmie uzupełnił obsadę filmów Nosferatu i Superman i nawet jeszcze wystąpił w teledysku do piosenki grupy Rolling Stones Mess It Up. Słuchaliśmy tej piosenki na początku naszego spotkania. W pozostałych rolach na planie filmu Przysięgły numer 2 spotykamy J.K. Simmonsa w roli emerytowanego detektywa. Powinniśmy go pamiętać z roli nauczyciela perkusji w filmie Whiplash. Za ten występ otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscara. Jest też Kiefer Sutherland, który udział w tym filmie zawdzięcza listowi do Clinta Eastwooda, w którym napisał, że jest jego wielkim fanem i że chciałby zagrać w jego filmie, nim pójdzie na emeryturę. Przypomnę tylko, że Sutherland Senior, czyli Donald, wystąpił wraz z Eastwoodem w filmie Złoto dla zuchwałych i 30 lat później w filmie Kosmiczni kowboje. W roli ofiary Clint Eastwood obsadził swoją córkę Franceskę, która bynajmniej debiutantką nie jest. Natomiast sam wielki tatuś, czyli Clint, równo 20 lat przed premierą filmu Przysięgły numer 2, odebrał Oscara za obraz Za wszelką cenę, stając się jednocześnie najstarszym twórcą filmowym nagrodzonym oscarową statuetką. Miał wtedy 74 lata. Po filmie Przysięgły numer 2, jak sam powiedział, chce już iść na emeryturę, ale ja mam wrażenie, że Clint Eastwood nie powiedział jeszcze ostatniego filmowego słowa. W filmie jest parę odniesień do innego dramatu sądowego, 12 gniewnych ludzi. Już na samym początku filmu Przysięgły numer 2, w scenie selekcji ławników, dialogi są zaczerpnięte prosto ze scenariusza filmu Sydneya Lameta z 1957 roku. Proszę w wolnej chwili obejrzeć oba te filmy i podzielić się ze mną swoimi wrażeniami. I jeszcze jedna piosenka z tego filmu śpiewa Chris Stapleton.

Do filmów w reżyserii i z udziałem Clinta Eastwooda będziemy jeszcze w muzyce z celluloidu oczywiście wracać i to pewno nie raz. Doskonale pamiętam Gladiatora numer 1 sprzed 26 lat. Doskonale pamiętam Russella Crowe'a z tej superprodukcji i nie ukrywam, że trochę brakuje mi go w sequelu tego wielkiego dzieła, które stworzył ponownie Ridley Scott. Za Russellem Crowe'em tęsknimy, ale najnowszy gladiator w postaci Paula Mescala też jest waleczny, nieugięty i na ekranie po prostu dobrze się go ogląda. Może też dlatego, że ma rzymskie rysy, choć jest rodowitym Irlandczykiem. Paul Mescal do roli Lucjusza musiał nieco przybrać na wadze. Nie da się jednak ukryć faktu, że show w filmie Gladiator 2 kradnie Mescalowi Denzel Washington, który w roli patrona i sponsora gladiatorów Macrinusa jest niedościgniony w swojej aktorskiej grze. Denzel Washington, podobnie jak Clint Eastwood, ostatniego aktorskiego słowa jeszcze nie powiedział i miejmy nadzieję, że będziemy go podziwiać w filmach jeszcze przez wiele lat. Dużą niespodzianką w obsadzie jest dla mnie izraelski aktor Leon Russ, którego doskonale pamiętam z roli agenta izraelskich służb specjalnych w wielosezonowym serialu Fauda, dostępnego na streamingach. W Gladiatorze z numerem 2 widzimy go w roli Vigo, jest opiekunem i zarazem strażnikiem gladiatorów. W sequelu Ridleya Scotta znajdujemy się w Rzymie w latach 200 naszej ery, kiedy to na tronie zasiadało brutalne cesarskie rodzeństwo Geta i Caracalla. W roli tego pierwszego na ekranie pojawia się Joseph Quinn, czyli pamiętny Eddie Munson z serialu Stranger Things i za dwa lata George Harrison w filmowej biografii, którą dla fanów Beatlesów przygotowuje Sam Mendes. Proszę przy okazji sprawdzić pozostałą obsadę tego filmu. Cesarz Caracalla to amerykański aktor Fred Hechinger, którego ostatnio mogliśmy zobaczyć w filmie Wielki Marty. Obaj cesarze tak bardzo do złudzenia przypominają Eda Sheerana, że od razu, gdy pojawili się na ekranie, musiałem sprawdzić obsadę. Ze scen godnych najwyższej uwagi polecam wszystkie te zrealizowane w komputerowo naturalnej scenerii Koloseum. Ów plan zdjęciowy mieścił się na Malcie. W momencie realizacji panowały tam kilkudziesięciostopniowe upały, co znacznie utrudniało pracę. Ale zarówno walka z dzikimi małpami, z nosorożcem i bitwa morska zostały pokazane w najwyższej jakości. Wspomniane filmowe małpy, czyli pawiany, zostały wygenerowane sztucznie, choć nie do końca tak było. Ridley Scott do tej sceny zatrudnił 12 niskorosłych statystów i na podstawie ich fizyczności i ich mobilności na planie wygenerował już komputerowo stado dzikich zwierząt. Russell Crowe nie był brany pod uwagę w sequelu, jako że wątek Maximusa został definitywnie zakończony. Pojawia się jednak parę razy na ekranie w retrospekcjach. Aktor nie musiał na to wyrazić dodatkowej zgody. Odpowiedni zapis pojawił się w kontrakcie dotyczącym filmu Gladiator. Jednak Ridley Scott wspaniałomyślnie wypłacił mu honorarium w wysokości $50,000. W pierwszych sekwencjach filmu bardzo widoczne jest wykorzystanie techniki CGI, jednak jak podkreśla sam reżyser, większość planu filmowego ukazująca Rzym jest w 100% realna. W obsadzie sequela filmu Gladiator, zatytułowanego po prostu Gladiator 2, pojawiają się ponownie Connie Nielsen w roli matki Lucjusza i Derek Jacobi w roli senatora Gracchusa. Za kamerą ponownie

To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Na koniec zaśpiewa Lisa Gerrard i to też będzie piosenka z filmu Gladiator. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicto Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Jest wielka potrzeba, by nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i bogatego w miłość.

0: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
1: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
0: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
2: Pastoral vocacional.
1: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
0: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
3: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawłem II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
2: Nie potrzebujemy rozgłaszać czy reklamować swoich zasług. Jezus zachęca nas, abyśmy czynili dobro w ukryciu. A i tak nie da się go ukryć, jeśli nasze światło jest autentyczne. Dobro ma bowiem tendencję do ujawniania się w niespodziewanych momentach. Co więcej, widać je najlepiej, gdy się z nim nie obnosimy. Królestwo Boże powiększa się nie przez marketing, ale w ciszy, niczym ziarno. A pokora jest przedziwnym, ale najskuteczniejszym świecznikiem. Pomyśl, czy mam nadmierne pragnienie bycia uznanym i chwalonym?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: I po chwili, po całym kościele, rozległ się głos od ołtarza. My, Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę litewski, mazowiecki, pruski, etc., w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Jako złych ludzi szpetne przeciw majestatowi ojczyźnie występki, zanim przed sądem niebieskim staną, już w tym życiu doczesnym mają otrzymać karę, tak równie słusznym jest, ażeby cnota nie zostawała bez nagrody, która cnocie samej blasku chwały, a potomnym zachęty do naśladowania cnych przykładów dodawać winna. Przeto wiadomo czynimy całemu stanowi rycerskiemu, mianowicie zaś ludziom wojskowym i świeckim, urzędy mającym, cujus vis dignitatis et preminentie, oraz wszystkiemu obywatelstwu Wielkiego Księstwa Litewskiego i naszego Starostwa Żmudzkiego, że jakiekolwiek grawamina ciążyłyby na urodzonym, a nam wielce miłym panu Andrzeju Kmicicu, chorąży orszańskim, te koram jego następnych zasług i chwały, zniknąć z pamięci ludzkiej mają, w niczym czci i sławy, pomienionemu chorążemu orszańskiemu nie ujmując. Tu ksiądz przestał czytać i spojrzał ku ławce, w której pan Andrzej siedział. On zaś powstał na chwilę i wnet usiadł znowu. Głowę swą wynędzniałą wsparł o stalle i przymknął powieki jakoby w omdleniu. A wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Wszystkie usta poczęły szeptać. Pan Kmicic, Kmicic, Kmicic tam, obok Bilewiczów. Lecz ksiądz skinął ręką i począł czytać dalej wśród głuchego milczenia. Który chorąży orszański, lubo w początkach nieszczęsnej owej szwedzkiej inkursji po stronie księcia wojewody się opowiedział. Przecie uczynił to nie z żadnej prywaty, ale z najszczerszej ku ojczyźnie intencji. Perswazją tegoż księcia do błędu przywiedzion, jakoby taka jeno, a nie inna droga salutis rei publice zostawała, jaką sam książę kroczył. A przybywszy do księcia Bogusława, który za przedawczyka go mając wszystkie nieżyczliwe praktyki przeciw ojczyźnie jaśnie przed nim odkrył, nie tylko pomieniony chorąży orszański na

osłaniał, przykład wytrwania i męstwa wszystkim dając, tamże z niebezpieczeństwem zdrowia i życia, największe działo burzące prochami rozsadził, przy którym hazardzie pojman na śmierć przez okrutnych nieprzyjaciół był skazany, a przedtem żywym ogniem palony. Tu już płacz niewieści rozległ się tu i owdzie po kościele. Oleńka trzęsła się cała jak w paroksyzmie febry. Ale i z tych srogich terminów mocą królowej anielskiej wyratowan, do nas na Śląsk się udał i w powrocie naszym do miłej ojczyzny, gdy zdradliwy nieprzyjaciel zasadzkę nam nagotował, pomieniony chorąży orszański samoczwart tylko na całą potęgę nieprzyjacielską się rzucił, osobę naszą ratując. Tam posieczon i rapierami skuty, do pół boków we krwi własnej rycerskiej się pławiąc, z pobojowiska jako bez duszy był podniesion. Oleńka obie ręce przyłożyła do skroni i podniósłszy głowę, poczęła łowić wspieczone usta powietrze. Z piersi jej wychodził jęk. Boże, Boże, Boże! I znów zabrzmiał głos księdza, także coraz bardziej wzruszony. A gdy staraniem naszym do zdrowia przyszedł i wtedy nie spoczął, ale dalsze wojny odprawował, z chwałą niezmierną stawając w każdej potrzebie, za wzór rycerstwu przez hetmanów obojga narodów podawany, aż do szczęśliwego zdobycia Warszawy, po którym do Prus pod przybranym nazwiskiem Babinicza był wyprawiony. Gdy to imię zabrzmiało w kościele, gwar ludzki zmienił się jakoby w szmer fali. Więc Babinicz to on? Więc ów pogromca Szwedów, zbawca Wołmontowicz, zwycięzca w tylu bitwach to Kmicic? Szum wzmagał się coraz bardziej, tłumy poczęły cisnąć się ku ołtarzowi, aby go widzieć lepiej. Boże, błogosław mu! Boże, błogosław! Ozwały się setki głosów. Ksiądz zwrócił się ku ławce i przeżegnał pana Andrzeja, który wsparty ciągle o stalle do umarłego niż żywego był podobniejsze, bo dusza wyszła zeń ze szczęścia i uleciała ku niebiosom. Po czym kapłan dalej czytał. Tamże nieprzyjacielski kraj ogniem i mieczem spustoszył. Do wiktorii pod Prostkami głównie się przyczynił. Księcia Bogusława własną ręką obalił i pojmał. Następnie do starostwa naszego Żmudzkiego powołany, jak niezmierne usługi oddał, ile miast i wsiów od nieprzyjacielskiej ręki uchronił, o tym tamtejsi inkole najlepiej wiedzieć powinni. Wiemy, wiemy, wiemy, grzmiało w całym kościele. Uciszcie się, rzekł ksiądz, podnosząc pismo królewskie ku górze. Przeto my, czytał dalej, rozważywszy wszystkie jego zasługi względem naszego majestatu i ojczyzny tak niezmierne, że i syn większych ojcu i matce oddać by nie mógł, postanowiliśmy je w tym liście naszym promulgować, ażeby tak wielkiego kawalera, wiary, majestatu i Rzeczypospolitej obrońcę nieżyczliwość ludzka dłużej już nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty chodził, nim zaś Sejm następny, chęci te nasze potwierdzając, wszelką zmazę z niego zdejmie i nim starostwem upickim, które wakat nagrodzić go będziemy mogli, prosim uprzejmie nam miłych obywatelów starostwa naszego Żmudzkiego, aby te słowa nasze w sercach i umysłach zatrzymali, które nam sama justicja, fundamentum regnorum, przesłać ku ich pamięci nakazała. Tu skończył ksiądz i zwróciwszy się do ołtarza modlić się począł, pan Andrzej zaś uczuł nagle, że jakaś dłoń miękka chwyta jego rękę. Spojrzał, była to Oleńka i nim miał czas pomiarkować się, cofnąć dłoń, panna podniosła ją i przycisnęła do ust wobec wszystkich w obliczu ołtarza i tłumów. — Oleńka! — krzyknął zdumiony Kmicic. Lecz ona wstała i zakrywszy twarz zasłoną, rzekła do miecznika. — Stryju, chodźmy, chodźmy stąd prędko. I wyszli przez drzwi zakrystii. Pan Andrzej próbował wstać, wyjść za nią, lecz nie mógł. Siły opuściły go zupełnie. Natomiast w kwadrans później znalazł się przed kościołem, trzymany pod ręce przez pana Wołodyjowskiego i pana Zagłobę. Tłumy obywatelstwa, drobnej szlachty i pospolitego ludu cisnęły się dokoła. Niewiasty, zaledwie która zdołała się oderwać od piersi wracającego z wojny męża, już wiedzione ciekawością płci swojej właściwą,

biegły popatrzeć na tego strasznego Ongi Kmicica, dziś zbawcę Laudy i przyszłego starostę. Koło zaciskało się coraz więcej, aż Laudańscy musieli w końcu otoczyć i bronić od natłoku rycerza.